słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: na zegarze mamy już prawie szóstą, a na termometrach no też nieźle, bo mamy już spokojnie 20 stopni w Katowicach, 11 stopni w Suwałkach, to są te skrajne wartości, no dość duża amplituda, ale to się dzisiaj będzie zdecydowanie wyrównywać, no i przekroczymy spokojnie 30 stopni, zwłaszcza na zachodzie, mogą także pojawić się intensywne opady deszczu i burze, no dużo się będzie dzisiaj działo w pogodzie, zwłaszcza na zachodzie kraju. Polska centralna tutaj też upalnie ponad 30, a zresztą o szczegółach już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To dzisiaj we wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, natomiast na pozostałym obszarze, w tym w rejonach górskich, na przykład Małopolski czy Śląska, duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, miejscami także będzie pojawiał się grad. No i suma opadów w czasie burz od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Ale uwaga, bo miejscami na zachodzie tych litrów może być zdecydowanie więcej, bo możemy dobić nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Bardzo intensywne, ulewne deszcze, czyli będzie także parno, duszno przez cały dzień, a potem lunie i pojawi się burza. Temperatura maksymalna dzisiaj od 24 stopni na Helu, no proszę, ładnie, około 31 stopni zobaczymy na termometrach w centralnej części naszego kraju i uwaga, 35 na zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby, zmienny, w czasie burz w porywach do 90, a na północnym zachodzie nawet do 100 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1009 hektopaskali i przewiduje się spadek ciśnienia, ale w drugiej połowie dnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A u nas w Radiu Kierowców oczywiście przewiduje się do godziny 11 dużo emocji, bo przecież każda sobota od godziny 6 do godziny 11 to lewa w górę, czyli o motocyklach i o motocyklistach. Dzisiaj będzie o dalekich wyprawach, o przygotowaniu, ale także przede wszystkim o bezpieczeństwie i o tym, co najbardziej zagraża motocyklistom. Ale będzie także dzisiaj o jeździe, no na limicie, tak mi się wydaje. Jak to się może niestety w wielu przypadkach skończyć, jeśli motocyklista jest nie do końca dobrze przeszkolony, o tym dzisiaj porozmawiamy. Kuba Marcinowicz, dzień dobry!

0: 10 minut po godzinie 6 PRK Polskie Radio Kierowców. Tak się z Kubą intensywnie zastanawiamy. Kuba Domoracki.
1: A dzień dobry, kłaniam się. Nad czym się zastanawiamy?
0: Wy śpicie? Śpicie, czy jedziecie już, czy jak to dokładnie wygląda u was? Więc sprawdzamy, podpytujemy.
1: Albo śnicie, że jedziecie.
0: Albo tak, że no może tak być faktycznie. Jakimś super wypasionym samochodem. No to fajne sny. No to nie budźmy marzeń, niech śpią. Po ciężkiej nocy chciałoby się powiedzieć. Co tam u was słychać? Kto już jest z nami po drugiej stronie? W aplikacji można napisać, można nagrać wiadomość głosową. No a my oczywiście, czy to świątek, piątek, czy niedziela, jak mawiają, zawsze jesteśmy z wami na trasie, no i zawsze tę trasę monitorujemy i bardzo uważnie jej się przyglądamy. Jak sobotni poranek?
1: Nie jest źle, bo dobrze. Nie ma korków ani na ekspresowej ósemce w Warszawie, ale zawsze jednak coś się dzieje. Polska jest tak duża.
0: Różnorodna.
1: I różnorodna, tak, to prawda.
0: No to o szczegółach.
1: Tyle pięknych dróg.
0: Już teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A na początek województwo pomorskie i ekspresowa siódemka, obwodnica Trójmiasta. Tutaj mamy informację, że pomiędzy węzłami Gdynia-Porta a Gdynia-Chważno w nocy kilka godzin temu doszło do wypadku dwóch motocykli. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna i na trzecim kilometrze jezdnia w kierunku Gdańska nadal jest zwężona. Obserwujemy tam pewne sobotnie poranne spowolnienia. A utrudnienia pojawiły się także na warmińsko-mazurskim fragmencie ekspresowej siódemki pomiędzy Ostrudą a Elblągiem, niedaleko węzła Miłomłyn Południe. Na kilometrze 54 zablokowany jest jeden pas, także w kierunku Gdańska. Uwaga w województwie lubuskim na ekspresowej Trójce pomiędzy Zieloną Górą a Gorzowem Wielkopolskim. Na obwodnicy Sulechowa doszło do wypadku. Nie mamy jeszcze dokładnych informacji o tym, co tam się wydarzyło, ale najprawdopodobniej trasa S3 w kierunku północnym, a zatem w kierunku Szczecina, jest tam zablokowana. I ten fragment należy omijać ulicami Sulechowa. Niewielkie spowolnienia utrzymują się w województwie mazowieckim, zwłaszcza na Krajowej Siódemce, pomiędzy Czosnowem, Ułomiankami a Warszawą. Także na ekspresowej Dwójce na południowej obwodnicy Warszawy, na wysokości Ursynowa oraz na drodze krajowej nr 61 na odcinku Legionowo-Stolica. Jeszcze województwo opolskie, droga krajowa nr 45. Pomiędzy Opolem a Kluczborkiem trwa remont, dość uciążliwy i na odcinku około 9-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. I tutaj ruch zwalnia i w kierunku Kluczborka, i w stronę Opola.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Mamy taką funkcję ukrytą w naszej aplikacji, na aplikacji Polskiego Radia Kierowców, że jeśli się włączy tę aplikację i potrząśnie telefonem, to wyskakują ciekawe ciekawostki.
1: Oj, bardzo ciekawe.
0: Mówimy na górze ekranu i można się czegoś dowiedzieć. No i tak właśnie zrobił nasz słuchacz Marek z Warszawy. W 1924 roku, mówi aplikacja, samochód Forda kosztował 25 tysięcy dolarów amerykańskich. Takie ciekawostki, proszę pana.
1: Ciekawe.
0: Takie rzeczy związane z motoryzacją. A poza tym oczywiście dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie Jakubie.
1: Kłaniam się.
0: No i wszystkim państwu, którzy już w trasie szerokości i lewa w górę. No właśnie, bo my dzisiaj motocyklowo będziemy mówić o dużych prędkościach, ale ten człowiek, który się dzisiaj pojawi, może. Zdecydowanie może. Chociaż jest tutaj mała gwiazdka przy zachowaniu wszelkiej maksymalnej ostrożności. Przy przewidywaniu wszystkich sytuacji drogowych. Czasami się zdarza, niestety.
1: No to ta gwiazdka nie jest mała.
0: No nie. Ona jest dość pojemna, to prawda. I są takie określone sytuacje, w których może jechać zdecydowanie szybciej niż ustawa przewiduje. Mm-hmm. Może jechać często bardzo na granicy. Natomiast to może nie będę zdradzał, ale jakby kiedyś niestety pojawił się ktoś na tej trasie. Mm-hmm. No i o tym bezpieczeństwie także będziemy rozmawiać. Będziemy dzisiaj rozmawiać o długich trasach motocyklowych. Ile to jest dla ciebie długa trasa motocyklem? Jakbyś mógł sobie wyobrazić?
1: Długa trasa?
0: Tak. Ile to byłoby dla ciebie długo motocyklem?
1: Ale godzinowo czy kilometrowo?
0: Kilometrowo.
1: Kilometrowo, no to tak 300 w górę.
0: Śmialiśmy z rana. Tak. No dobrze, to porozmawiamy dzisiaj o takich trasach, które 5000, 6000 kilometrów.
1: No to 300 w górę to
0: no
1: jest.
0: No to tak, to się wpisujesz idealnie. A wy dzisiaj wybieracie się na jakąś wycieczkę motocyklową, ruszacie, wyprowadzacie swoje maszyny. No warunki pogodowe idealne, chociaż gorąco, ale z drugiej strony, kto by się tym przejmował, jak będziemy jechać, to będzie bardzo przyjemnie. Proszę tylko pamiętać, że na zachodzie dzisiaj w drugiej połowie dnia pojawią się intensywne opady deszczu i burze, a motocyklistom takie warunki nie do końca chyba pasują. Ruszacie w trasę? No to czekamy na wiadomości. Napiszcie, jaki macie pomysł na sobotnie przedpołudnie.

0: kierowców. Dzień dobry, mówimy tym, którzy przed chwilą do nas dołączyli i tym, którzy ruszają z nami w trasę.
1: Pozdrawiam serdecznie z Krosna. Ja już nie śpię, ale zbieram się do drogi. Startuję dzisiaj w stronę okolic Kalwarii, Zebrzydowskiej Wadowic, czyli Małopolska. Nie wiem, czy najbardziej chyba tu popsowałoby zachodnia Małopolska. Także też parę godzin jazdy przede mną. Pozdrawiam, Bartosz.
0: No ale fantastyczne jazdy.
2: Piękne tereny.
0: No i piękna pogoda, i piękni my.
2: Trochę
0: przesadziłem. No dobrze. Co tam drogowo u was słychać o poranku? Jakie macie plany na sobotnie przedpołudnie? Czy motocyklowe? No właśnie, o to dopytuję. No dzisiaj takie warunki pogodowe, że grzechem byłoby nie zasiąść za sterami motocykla. Zdecydowanie tak. To się później może zemścić w sezonie, więc trzeba wykorzystywać każdy dzień dobrej pogody, dobrych warunków.
3: No tak, a w piłce nożnej mówi się, niewykorzystane okazje mogą się mścić.
0: Tak, i tak samo jest w przypadku jazdy motocyklem, więc wykorzystajmy dzisiaj tę okazję i wyjedźmy z garażu. Kto? Ręka w górę, czyli lewa w górę oczywiście. No dobrze, to mamy dla was informacje drogowe dla tych, którzy już dawno, dawno wyjechali.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Trasa ekspresowa S3 w województwie lubuskim pomiędzy Zieloną Górą a Gorzowem Wielkopolskim na obwodnicy Sulechowa jest całkowicie zablokowana w kierunku Szczecina. Obserwujemy tam już właściwie spory jak na sobotę, jak na tę porę korek. I ten fragment należy omijać ulicami Sulechowa i jadąc trasą lokalną Starą Trójką w kierunku Świebodzina i Szczecina właśnie. Na ekspresowej 7 w województwie pomorskim utrudnienia cały czas utrzymują się na obwodnicy Gdyni, dokładnie pomiędzy węzłami Gdynia-Port a Gdynia-Chważno. Na 3 kilometrze doszło do wypadku 2 motocykli, jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna i w kierunku Gdańska jezdnia nadal jest zwężona. Na ekspresowej 7 uwaga także w województwie warmińsko-mazurskim, niedaleko miejscowości i węzła Miłomłyn, dokładnie w pobliżu węzła Miłomłyn Południe. To jest pomiędzy Ostródą a Elblągiem. Tam na kilometrze 54 także mamy zwężenie w kierunku Gdańska i także związane jest to ze zdarzeniem drogowym. W województwie małopolskim niewielkie, dosłownie niewielkie sobotnie spowolnienia obserwujemy w pobliżu Krakowa, chociażby pomiędzy Krakowem a Zabierzowem i Węgrzcami a Krakowem, a także na południu województwa małopolskiego, niedaleko Białki Tatrzańskiej i Zakopanego.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aplikacja w wersji tekstowej, w wersji głosowej, czyli można napisać, można nagrać wiadomość, można także do nas dzwonić, gdyby coś działo się na waszej trasie, albo gdybyście po prostu chcieli poinformować innych kierujących o czymś, co widzicie na drodze. 22 513 11 11.

20 minut jeszcze. Do godziny 7 wartości na termometrach cały czas idą w górę, 21 stopni już teraz według termometrów IMGW mamy w Toruniu. Bardzo często jest tak, że wasze termometry zdecydowanie pokazują inne wyniki, czyli wyższe wartości na termometrze. No więc dzisiaj dla motocyklistów kilka dobrych informacji, kilka dobrych rad. Przede wszystkim dobre warunki do jazdy, więc jak najbardziej trzeba to wykorzystać, trzeba wyjechać motocyklem i ruszyć w trasę. Chociaż, no to też nie jest tak łatwo. Jeśli mamy 30 stopni, to jest nam gorąco. Tak naprawdę jazda motocyklem 15-20 bardzo przyjemna, natomiast przy 30 już może nam się robić gorąco, więc jak powinniśmy się ubrać? No przede wszystkim absolutnie nie w krótkie spodenki, nie w japonki, nie w t-shirt i tak absolutnie nie jeździmy na motocyklu, czyli zakładamy wszystkie nasze rzeczy. Pamiętajmy, że te wszystkie membrany, no one działają, gdy jest chłodno, natomiast gdy jest skwar, gdy jest upał, gdy jest gorąco, no raczej działają odwrotnie, ale bielizna termiczna jak najbardziej sprawdzi się, bo będzie dobrze odprowadzała pot i nie będzie tego efektu, jak w przypadku koszulki bawełnianej, że zakładamy koszulkę bawełnianą, pocimy się, ona nasiąka i nagle robi nam się wyjątkowo nieprzyjemnie, bo taki mamy termos i tak się parujemy w tym stroju motocyklowym. Więc raczej termobielizna, no i szukajmy i oglądajmy bardzo dokładnie nasze ciuchy motocyklowe, gdzie tu jest jeszcze jakiś suwak, gdzie tu jeszcze coś można otworzyć. Są kurtki, które mają gigantyczne wloty powietrza z przodu i wyloty powietrza na plecach z tyłu, więc warto dzisiaj szczególnie rozpracować tę kurtkę, nawet jeśli nigdy w życiu jeszcze nie odpinaliśmy tych wszystkich nawietrzników. No i oczywiście wentylacja w kasku. Jeździmy z zamkniętą szybką, żeby nam owady i robale nie wpadały do kasku. Uderzenie w oko jest czymś wyjątkowo niebezpiecznym i bardzo nieprzyjemnym, więc również pamiętajmy o tym, żeby otworzyć wszystkie możliwe wloty powietrza do naszego kasku. No i co? No i teraz możemy spokojnie ruszać w drogę. Wy się wybieracie dzisiaj na jakąś wycieczkę motocyklową? No to pochwalcie się, napiszcie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: 10 minut jeszcze. Do godziny 7 Polskie Radio Kierowców. Przyglądamy się bardzo uważnie drogom. Czy ten ruch się wzmaga?
1: Wzmaga się.
0: Tak? Mam wrażenie, że tak właśnie. Coraz więcej osób wyjeżdża, no bo przecież dzisiaj, skoro mamy takie piękne warunki pogodowe, no to przecież ruszamy w trasę i ruszamy w plener. Dzisiaj aktywność na świeżym powietrzu jak najbardziej wskazana.
1: Można powiedzieć, że taka sobota już wakacyjna właściwie.
0: No tak, troszkę przedwakacyjna. No, jak startuje lato z radiem, no to musi być wakacyjnie.
1: No to właśnie jest
0: już taki znak, że jak lato z radiem startuje, to proszę pana, wiedz, że już się zaczyna laba, szaleństwo i same przyjemności. Nawet jeśli od poniedziałku do piątku zasuwamy do roboty, to i tak ten weekend należy do nas. Zwłaszcza pogodowo dzisiaj. A drogowo, no to przyglądamy się trasom już teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Trasa ekspresowa S3 w województwie lubuskim pomiędzy węzłami Sulechów a Świebodzin Południe jest całkowicie zablokowana w kierunku Szczecina. Na kilometrze 172 zderzyły się dwa samochody osobowe i ten fragment można omijać Starą Trójką przez węzeł Sulechów. Kilka godzin temu na ekspresowej 7 na obwodnicy Gdyni doszło do wypadku dwóch motocykli. Dokładnie pomiędzy węzłami Gdynia-Porta, Gdynia-Chważno doszło do tego wypadku na kilometrze 3 i jezdnia w kierunku Gdańska nadal jest tam zwężona. Jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana. Autostrada A1 w Kujawsko-Pomorskim jest remontowana na odcinku prawie 8-kilometrowym i tutaj pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz obserwujemy oczywiście już poranne spowolnienia i to w obu kierunkach, a w związku z remontem obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. Przybywa samochodów na południu naszego kraju, chociażby w województwie małopolskim, zwłaszcza na A4 pomiędzy węzłami Kraków-Bielany a Kraków-Balice, także na Krajowej 7 pomiędzy Węgrzcami a Krakowem oraz na remontowanym odcinku Krajowej 79 pomiędzy Zabierzowem a Krakowem i to w obu kierunkach. Tutaj przypomnę, że w związku z budową obwodnicy Zabierzowa także właściwie mamy utrudnienia w związku z obowiązującą tam tymczasową organizacją ruchu. Jeszcze województwo śląskie, tutaj także powolutku ruch się wzmaga, chociażby na Krajowej 1 niedaleko Pszczyny, także na A1 niedaleko Piekar Śląskich, a także Pyrzowic oraz na autostradzie A4 niedaleko Mysłowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Dla zdecydowanego obszaru Polski, to Polska Zachodnia i Polska Centralna i Polska Południowa, te ostrzeżenia przed burzami, przed upałami i tak na dobrą sprawę dominują ostrzeżenia drugiego stopnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i we wschodniej połowie kraju dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, natomiast na pozostałym obszarze, w tym w rejonach górskich, Małopolski i Śląska, duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, czyli będzie parno, duszno, gorąco, a później także i mokro. Miejscami te burze mogą także pojawić się z gradem. Suma opadów w czasie burz nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy, ale miejscami na zachodzie nawet do 50, więc uważamy dzisiaj. Temperatura maksymalna od 24 na Helu do około 31 w Polsce centralnej, ale rekordem będzie zachodnia część naszego kraju. Tutaj 35 stopni pokażą termometry, podkreślam, w cieniu, więc na słońcu będzie zdecydowanie cieplej. Wiatr dzisiaj słaby, zmienny, w czasie burz oczywiście porywisty do 90, a na północnym zachodzie nawet do 100 km na godzinę. Ciśnienie dzisiaj w Warszawie w południe będzie wynosiło 1009 hektopaskali. No i jeszcze przewiduje się spadek ciśnienia w drugiej połowie dnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jak tam wasz sobotni poranek? Wstaliście, ruszacie w trasę? Jesteście w trakcie śniadania? No to oczywiście smacznego wam życzymy i dobrej kawy. No to co? No to działamy. Jakie macie pomysły dzisiaj na sobotnie przedpołudnie? Może ktoś motocyklowo, może to ktoś samochodowo. Dzielcie się tymi pomysłami, niech będą inspiracją na przykład dla innych. 2 minuty po godzinie 7. Kuba Marcinowicz, lewa w górę i dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 7. No, mamy jeszcze informację od naszego słuchacza. Nie wiem, czy w ogóle powinniśmy jakby mówić.
1: Powinniśmy chyba. Nie wiem, o co chodzi, ale...
0: Sobotni poranek, a tu jest jakby wątek.

0: piątek poniedziałkowy.
1: Aha.
0: Ale dobrze, z dziennikarskiego obowiązku.
2: Witam Radyjko, czujny słuchacz z tej strony. Nie wiem, czy wiecie, ale trąbcie tam przez radio, że 22, czyli w poniedziałek, rolnicy na węźle Gardno, droga S3, będą strajkować i najprawdopodobniej droga będzie zamknięta w oba kierunki. Wyjadą chyba gdzieś koło 9:00, 10:00 może tam na ten węzeł, więc krzyczcie przez cały weekend od teraz, żeby kierowcy tam nawzajem się jakoś ostrzegali, czy na jakichś grupach i tak dalej, żeby po prostu tamtędy w poniedziałek nie jechać po prostu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, bardzo dziękujemy za to zgłoszenie. S3 w poniedziałek.
1: S3, tak, węzeł Gryfino w takim razie, zachodniopomorskie. No to trąbimy.
0: Będziemy.
1: No ale dzisiaj sobota, tak jak już zostało powiedziane, a poniedziałek jest
0: gdzie
1: za horyzontem.
0: W kalendarzu jest coś takiego w ogóle?
1: Nie ma. U mnie nie.
0: No, u mnie też nie.
1: U mnie zaraz po niedzieli jest wtorek.
0: No dobra, to co dzieje się na drogach? Piękna pogoda, więc wyjeżdżamy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wypadek dwóch samochodów osobowych na trasie ekspresowej S3 w województwie lubuskim pomiędzy węzłami Sulechów a Świebodzin Południe. Na kilometrze 172 właśnie doszło do tego zdarzenia. Dwie osoby zostały w tym wypadku ranne i jezdnia w kierunku Gorzowa, w kierunku Szczecina jest tam nadal całkowicie zablokowana. Ten fragment należy omijać Starą Trójką przez węzeł Sulechów. Na ekspresowej 7, uwaga, w województwie warmińsko-mazurskim pomiędzy Ostródą a Elblągiem, niedaleko węzła Miłomłyn Południe. Tutaj na kilometrze 54 także zderzyły się dwa samochody osobowe i także dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest tam zwężona, dokładnie zablokowany jest jeden pas, a więc sytuacja nie jest aż tak poważna jak w województwie lubuskim. Ruch jest możliwy jednym pasem, ale oczywiście jest utrudniony, bo już teraz w związku z tym, że wzmaga się ruch, obserwujemy tam pewne spowolnienia właśnie pomiędzy Ostródą a Elblągiem. Z ekspresowej 7 mamy także dobre informacje. Zakończyły się utrudnienia, kilkugodzinne utrudnienia na obwodnicy Gdyni, gdzie pomiędzy węzłami Gdynia-Port a Gdynia-Chważno zderzyły się dwa motocykle i jedna osoba została w tym wypadku ranna. W tej chwili nie ma już utrudnień w kierunku Gdańska, oczywiście także w drugą stronę jezdnia jest całkowicie odblokowana, a zatem ruch odbywa się tam raczej w sposób płynny. I jeszcze jedna informacja z województwa mazowieckiego. Tutaj już coraz większy ruch i coraz więcej spowolnień przez to na Krajowej 7, na północ od Warszawy, niedaleko Łomianek, Dziekanowa Leśnego, a także Czosnowa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekamy na raporty drogowe i na raporty pogodowe od Was w aplikacji. Przypominam, można pisać, można się także nagrywać.

0: 20 minut po godzinie 7. Co byś powiedział na poranną, sobotnią rymowankę?
1: O, chętnie.
0: No, no proszę bardzo.
2: Kochane radio kierowców, kochana redakcjo, sobotę dziś mamy i do pracy akurat nie w tą sobotę zmierzamy. Piękną

0: Pogodę mamy i PRK na czas dojazdu słuchamy. Serdeczne pozdrowienia, pięknej soboty, dobrych wrażeń, szerokości.
1: Pięk!
2: Bardzo, nawet ja bym powiedział, że to wiersz, nie rymowanka. Po
1: no
2: prostu
1: ta,
2: dobry,
1: taki szyk przestawny chyba.
2: Poczciwy.
1: Prawda?
2: Tak,
1: AB,
2: tak.
1: AB.
2: Widzisz. Chodziło hejko, się na ten polski.
1: Hejko z rana, pisze do nas Kasia z Kijanki.
2: Się ucieszył od razu.
1: No.
2: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Janki to od razu. Hejko z rana, czy wiecie może, kiedy zakończą się prace drogowe przed Białobrzegami w kierunku Krakowa na S7? Wczoraj korek miał 10 kilometrów i tak jest codziennie.
2: To prawda, no wiemy, ale aż wstyd mówić
1: aż
2: właściwie.
1: Tak. Czyli to będzie 2030?
2: Nie, aż tak nie. W tym roku się zakończą, ale jeszcze przed nami sporo tych utrudnień, bo do końca lipca te utrudnienia właśnie. No ale to pół wakacji. No tak.
1: No, nie ma dramatu. No. Myślałem, że powiesz, że w grudniu. No.
2: Nie.
1: Czyli no. Jest szansa, że jeszcze podczas wakacji 2026 pojedziemy tamtędy bez utrudnień.
2: Tak, ale w sierpniu.
1: No, super. Ja właśnie w sierpniu urlop.
2: A gdzie myślenie o innych?
1: No, żartuję oczywiście. Nie, oby jak najszybciej tam się drogowcom...
2: Teraz korków nie ma, tyle powiem.
1: Teraz nie, więc jak chcecie jechać tamtędy, tak, to właśnie teraz będzie najlepiej. Co u was słychać dzisiaj o poranku? Zbieramy informacje, czekamy na wiadomości od was, dokąd dzisiaj jedziecie, jaki macie plan na sobotnie, bardzo ciepłe przedpołudnie.

0: dobrych humorach startujecie w trasę? No pewnie, że tak. Chociaż w tygodniu ten dobry humor czasami psują białobrzegi.
1: Bywa, tak. Bywa, tak. Ekspresowa siódemka.
0: No i Kasia jeszcze z Gijanki dopisuje, że masakra, masakra z tymi białobrzegami. Nie ma tego za bardzo jak objechać w drodze.

0: na południe. Dzięki wielkie
1: i dobrego
0: dnia. No
1: to prawda, właściwie tak można by trasami wojewódzkimi, ewentualnie przez Warkę albo Krajową 79, przez Górę Kalwarię i Kozienicę. No ale nie wiem, czy to właściwie by wyszło na plus.
0: No chyba na minus.
1: A.
0: Tak mi się wydaje, aha, że może być po prostu jeszcze dłużej, chociaż to zależy od długości tego korasa. Na szczęście dzisiaj ich nie ma.
1: Nie ma.
0: Na szczęście dzisiaj w miarę płynnie, chociaż...
1: No są takie miejsca, gdzie już się zaczęło.
0: I o nich już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy informacje o poważnych utrudnieniach na podkarpackim odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłami Jarosław Wschód a Jarosław Zachód. Na kilometrze 629 zderzyły się dwa samochody osobowe i cztery osoby zostały w tym wypadku ranne. Jezdnia w kierunku Rzeszowa jest tam zablokowana, a ruch kierowany jest na objazd przez ulicę Miasta na wysokości węzła Jarosław Wschód. Autostrada A1 w Kujawsko-Pomorskim jest już właściwie prawie że zakorkowana, a na pewno zatłoczona pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz, zwłaszcza w kierunku północnym, a zatem w kierunku Trójmiasta. I tutaj przypomnę oczywiście, że na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ma to oczywiście związek z pracami remontowymi. Trasa ekspresowa S3 w województwie lubuskim jest nadal zablokowana w kierunku Szczecina pomiędzy węzłami Sulechów a Świebodzin Południe. Na kilometrze 172 zderzyły się dwa pojazdy osobowe i dwie osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Ruch kierowany jest tam na objazd na Starą Trójkę. I jeszcze droga ekspresowa S7 w województwie warmińsko-mazurskim. Tutaj dobra informacja. Pomiędzy Ostrudą a Elblągiem nie ma już problemów. Na wysokości miejscowości węzła Miłomłyn, gdzie na kilometrze 54 zderzyły się dwa pojazdy osobowe. W tej chwili jezdnia w kierunku Gdańska jest już całkowicie odblokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Fantastycznej podróży wam życzymy. Dokąd dzisiaj jedziecie, jaki macie plan na sobotnie przedpołudnie? No my motocyklowo dzisiaj szczególnie interesująco myślę, że powinno być po godzinie 8. O super prędkościach, o super zadaniach, o długich trasach i przede wszystkim także o bezpieczeństwie na motocyklu w trudnych warunkach, no bo pamiętajmy też o tym, że nie ma złej pogody, są tylko źle przygotowani, źle ubrani motocykliści. To o tym na pewno jeszcze dzisiaj po godzinie 8. A wy dzisiaj motocyklowo? No bo przecież to lewa w górę. Do godziny 11:00.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie uważam.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: 21 minut jeszcze do godziny 8. No fajne są takie wiadomości od was, pełne energii, pozytywnej oczywiście, ale także fajne są te wiadomości, które no, trochę się rymują, trochę się kleją, trochę są wierszowane. No i właśnie a propos, w tym kontekście nasz słuchacz jeszcze dopowiada.
1: Szanowne radio kierowców, jako autor rymowanek, tudzież wierszy, które powstają od tak z ręki, tak się po prostu udaje, jeśli się one nie nudzą, to będę się starał czasu do czasu tworzyć. Moja przygoda z PRK zaczęła się chyba około 2 lat temu w nawiązaniu do wcześniejszego utworu Beastie Boysów. Wspaniała raperska kapela, ciekawa historia. I usłyszałem na PRK, fale tam nie skierowały. PRK, stacja numer 1. Nie mówię tutaj

0: tutaj, żeby coś przechwalać, coś przeinaczać. Po prostu lepszy humor, dużo uśmiechu jest z waszym radiem. Przygodosperka trwa i serdecznie pozdrawiam, Karol.
1: No i co? I robi wrażenie. Pięknie.
2: Przygoda trwa i piękna puenta.
1: Fantastycznie. No to
2: od razu uśmiech na twarzy się pojawił.
1: I o to właśnie chodzi. Aż żałuję, że się taka wiadomość nie pojawiła w poniedziałek w takim kulminacyjnym momencie porannego szczytu komunikacji.
2: Aha, prawda? No tak.
1: To jakby tak jeszcze lepiej by wpłynęło na naszych słuchaczy. Ale bardzo dziękujemy za te wiadomości w naszej aplikacji.
2: Ale w sobotę rano też się przydał uśmiech na naszych drogach.
1: Zdecydowanie. Robi robotę. Przypominam funkcjonalność, gdyby ktoś właśnie słuchał nas po raz pierwszy albo odkrył nas niedawno w systemie DAB+, czyli w cyfrowym radiu naziemnym, to przypominam, że mamy także aplikację, którą powinniście zainstalować na swoim smartfonie i jeśli tak się dzieje, to macie tam kilka podstawowych funkcjonalności, bo oczywiście można słuchać, można potrząsnąć aplikacją, ciekawe informacje wyskoczą na górze, można także kliknąć ten biały mikrofonik i nagrać nam wiadomość, którą, tak jak przed chwilą, za chwilę usłyszycie na antenie, można także kliknąć tę białą kopertę i napisać wiadomość tekstową. Szereg innych funkcjonalności, mnóstwo ciekawych artykułów, ale także chociażby nasz player, gdzie można oglądać testy samochodów, które dla was robimy, czyli nasz odcinkowy motoryzacyjny serial na części. Taką mamy aplikację. O, więc proszę korzystać dowoli.

0: Ależ ciepło. No coś tak czuję, że dzisiaj po śniadaniu od razu w waszych głowach zaczęły rodzić się plany, że może nad wodę, może tu. Ale przypominamy, że...
1: Alerty... Krem do opalania,
0: tak,
1: przypominamy.
0: Tak, zdecydowanie alerty RCB dzisiaj będą krążyły po całym kraju, bo faktycznie w pewnym momencie, zwłaszcza na zachodzie, ale także i w Polsce centralnej, może być niebezpiecznie. Może się pojawić burza, no bo też pamiętajmy o tym, że przecież nam popadało przez kilka ostatnich dni. Teraz skwar upał, to wszystko paruje, więc idzie do góry, a jak pójdzie do góry, to prędzej czy później musi spaść.
1: Aha, dziękujemy, że wyjaśniasz nam prawa
0: burze
1: fizyki.
0: Burze konwekcyjne, więc tak dzisiaj się może wydarzyć i to dość intensywne i wtedy tego deszczu może spaść dość sporo. Na zachodzie nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Może także silnie zawiać. Na zachodzie nawet do 100 km na godzinę. Więc proszę mieć to z tyłu głowy podczas planowania dzisiejszych szaleństw, uciech i zabaw na świeżym powietrzu. 10 minut jeszcze do godziny 8.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No już zaczyna się bardzo właściwie duży ruch w wielu miejscach naszego kraju, czyli to nie jest taka

0: spokojna, leniwa sobota o poranku. Po prostu w wielu miejscach coraz więcej samochodów, a przez to i coraz więcej właściwie korków. Właściwie zakorkowana jest A1 w Kujawsko-Pomorskiem na wysokości Torunia, zwłaszcza w kierunku północnym, ale także przybywa samochodów na północy naszego kraju, na trasach numer 215 i 216, pomiędzy Karwią, Jastrzębią Górą a Władysławowem, a także niedaleko Chałup, Jastarni i Juraty. Na autostradzie A4 w województwie podkarpackim doszło do poważnego wypadku dwóch samochodów osobowych pomiędzy węzłami Jarosław Wschód a Jarosław Zachód. Na kilometrze 629 jezdnia w kierunku Rzeszowa jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Ruch jest możliwy, ale oczywiście utrudniony i mamy informację, że w tym wypadku 4 osoby zostały ranne. Ekspresowa trójka w województwie lubuskim jest zablokowana pomiędzy węzłami Sulechów a Świebodzin Południe. Tutaj natomiast na kilometrze 171 także doszło do wypadku dwóch aut osobowych i no niestety cały czas blokada się utrzymuje w kierunku Gorzowa, w kierunku Szczecina i ten fragment należy omijać starą trójką. I jeszcze województwo małopolskie, tutaj także ruch się wzmaga i w wielu miejscach obserwujemy już spore spowolnienia i tak jest chociażby na A4 w pobliżu węzła Chrzanów na fragmencie remontowanym, ale podobnie na drodze krajowej numer 7 na północ od Krakowa, a także na krajowej 87 niedaleko Piwnicznej Zdroju i pomiędzy Starym a Nowym Sączem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papa. Plebiscyt Polskie Radio PL.
2: To była reklama.

Na bieżąco informujecie nas o tym, co dzieje się dzisiaj na waszej trasie. Marek z Jogera właśnie pisze. Dzień dobry, Sęciszów. Koło Jędrzejowa ulewa od kilku minut. Tak, widzę ją na mapach satelitarnych. Dość intensywne opady deszczu, faktycznie.

One przesuwają się w stronę Krakowa, no ale później znikną z nad Polski. Natomiast od zachodu no, zbliża się kolejna strefa intensywnych opadów deszczu i na pewno dzisiaj popołudniową porą na zachodzie i burze, i deszcz, i grad, i silny wiatr się pojawią. Ale także pojawiają się zaskakująco wysokie wartości na termometrze.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dzisiaj we wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, natomiast na pozostałym obszarze, w tym w rejonach górskich Małopolski i Śląska, duże z przelotnymi opadami deszczu, z burzami, miejscami także burze z gradem. Suma opadów w czasie tych burz dość intensywne mogą być one, bo nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy, miejscami na zachodzie nawet do 50, więc mogą pojawić się lokalne podtopienia. Temperatura maksymalna od 24 na Helu, 31 w Polsce centralnej, do maksymalnie 35 stopni na zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, ale w czasie burz może być porywisty i może być bardzo silny, na przykład na północnym zachodzie nawet do 100 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie 1009 hektopaskali, przewiduje się w drugiej połowie dnia spadek ciśnienia.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to mamy już 2 minuty po godzinie 8:00, lewa w górę jak w każdą sobotę, oczywiście od godziny 6:00 do godziny 11:00. No właśnie, to teraz motocyklowo będzie zdecydowanie, będzie o bezpieczeństwie na motocyklu, o przygotowaniu do naprawdę długiej trasy. Kuba Marcinowicz, kłaniam się nisko, mówię wam dzień dobry i oczywiście lewa w górę.

0: Polskie Radio Kierowców i 10 minut już po godzinie 8. Oczywiście przyglądamy się trasom, sprawdzamy drogi dla was, jeśli macie jakieś pytania. Punkt startowy, punkt docelowy, w każdej chwili możecie napisać, my chętnie prześledzimy. Chociaż no, mamy sobotni poranek, więc ruch zdecydowanie mniejszy, ale...
1: Właśnie, dobrze, że to dodałeś.
0: Od razu po twoich oczach widzę, że jest jakieś ale.
1: No, no bo jest taki poranny, poranne są szczyny. Jeszcze raz.
0: Słucham, co?
1: Poranne godziny szczytu komunikacyjnego, ale sobotnie. Sobotnie, czyli tak, nad morze jedziemy, widać, że coś się dzieje na pomorzu.

0: Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim, także na południu naszego kraju, chociaż nie tylko tam.
1: No i jeszcze intensywne opady deszczu, o których informował Marek. Sędziszów koło Jędrzejowa ulewa od kilku minut. No i te intensywne opady deszczu przesuwają się na Kraków, w stronę Krakowa właśnie podążają. Więc uważajcie, jeśli jeździcie tamtejszymi drogami. Raporty drogowe u nas co 20 minut.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ponad dwie godziny temu na trasie ekspresowej S3 w województwie lubuskim doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych pomiędzy węzłami Sulechów a Świebodzin Południe. Dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Do zdarzenia doszło na kilometrze 171, dokładnie przed godziną 6 rano. Jezdnia w kierunku Gorzowa i w kierunku Szczecina jest nadal zablokowana i nadal ruch kierowany jest na objazd na Starą Trójkę na węźle Sulechów. Cztery osoby zostały ranne w wypadku dwóch autosobowych na A4 w województwie podkarpackim pomiędzy węzłami Jarosław Wschód a Jarosław Zachód. Na kilometrze 629 autostrada jest zwężona w kierunku Rzeszowa, a zatem ruch jest możliwy. Oczywiście cały czas jest utrudniony i pewne obserwujemy tam właśnie spowolnienia w kierunku Rzeszowa, chociaż także w kierunku granicy państwa jedzie się nieco wolniej. Zdecydowanie wolniej cały czas jedzie się na A1 w Kujawsko-Pomorskim i tak być może będzie przez cały dzisiejszy dzień. Chodzi o fragment remontowany pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz, gdzie na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i przede wszystkim wolniej, dużo wolniej jedzie się w kierunku Pomorza. I jeszcze właśnie to Pomorze wspomniane, tutaj na trasach wojewódzkich numer 215 i 216 ruch się wzmaga w pobliżu kurortów nadmorskich, w pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewie i Chłopowa, także Władysławowa, Chałup, Jastarni i Juraty. Pewne utrudnienia obserwujemy także na drodze krajowej numer 91 w pobliżu Pruszcza Gdańskiego i to w obu kierunkach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: 20 minut, już po godzinie 8, PRK Polskie Radio Kierowców, a w naszym studiu Przemysław Malec, Fundacja Ratownictwa Motocyklowe Polska. Dzień dobry, Przemku, jak dobrze cię widzieć.
1: Dzień dobry, Kubo, witam słuchaczy w ten piękny sobotni poranek.
0: I dodatkowo jeszcze, jak dobrze cię słyszeć u nas. Oczywiście, jak zwykle, każda sobota od godziny 6 do godziny 11 to u nas lewa w górę. Ty już dzisiaj po trasie.
1: No, tak specjalnie do ciebie tutaj jechałem. 170 kilometrów, tak.
0: Nie na godzinę, tylko...

0: Nie, no.
1: To dystans jest.
0: Tak, nie. Ja przeliczam. Długa trasa u mnie jest czasowo powyżej 5 godzin. Wtedy ja mówię o długiej trasie, niezależnie ile ma kilometrów.
1: No właśnie, bo tak rozmawialiśmy dzisiaj z Kubą po godzinie 6. Jaka to jest długa trasa? No długa trasa, czyli po prostu powyżej 5 godzin.
0: Tak, dla mnie 5 godzin to jest już to, co jest powyżej 5, liczę jako długą trasę.
1: No i co w tej długiej trasie? Zmęczenie to przerwę robisz co godzinę?
0: Zależy, czym jadę.
1: Mhm. Aż tak.
0: jak jadę motocyklem, to tak
1: no
0: mniej więcej...
1: No tak, tylko o tym rozmawiamy. O żadnych samochodach mi tu proszę nie wprowadzać
0: tak,
1: wątków.
0: To tak, to co mniej więcej co godzinkę 20 przerwa na przysłowiowe siusiu i coś wypić chłodniejszego, szczególnie w taką pogodę, bo trzeba się nawadniać, wiadomo. Tym bardziej, że ciuchy motocyklowe no, są ciepłymi ciuchami mimo wszystko. I tak. I te 5 godzin wzwyż, to już jest dłuższa trasa.
1: Czy ty się jakoś specjalnie przygotowujesz do trasy, długiej trasy motocyklowej? No, wiemy, że dużo jeździsz i ty robisz kosmiczne ilości kilometrów. Jeździsz codziennie i nie ma czegoś takiego jak zamknięty sezon u Przemka.
0: Oj nie.
1: Jak zadzwonicie w grudniu, roku, to jest bardzo prawdopodobne, że jeździ.
0: W tym roku mój motocykl stał w garażu.
1: Nie wiesz.
0: No serio, poważnie.
1: Ale zima była dość mroźna i długa.
0: Długo śnieg leżał, był taki moment, bo w ubiegłym roku tak. Mój motocykl stał tylko na serwisach w garażu, a tak jeździł cały czas. Dobra, ale wracając do tematu.
1: Tak, czy się przygotowujesz jakoś specjalnie?
0: I tak, i nie. Ja się przygotowuję zawsze, bez względu, jaki dystans będę pokonywał motocyklem. Czyli nie ma, że jak jadę do sklepu za rogiem, to nie założę kurtki, a jak jadę 5 godzin, to tą kurtkę jednak założę. Nie. Strój motocyklowy pełny, zawsze sprawdzenie motocykla, ten taki przegląd przedwyjazdowy, czyli przysłowiowe kopnięcie w oponkę, sprawdzenie oświetlenia, tak. No i jeżeli to są dłuższe trasy, no to pod względem być może prowiantu jakoś się tam przygotowuję. Też zależy na jak długo jadę i jeżeli znam trasę i wiem, jakie będą opcje żywnościowe, to zdarza się, że gdzieś tam jakiś delikatny prowiant zabieram.
1: U ciebie jest o tyle trudno, że motocykl turystyczny ma sakwy, w które można wpakować ubrania, buty na zmianę i tak dalej, jakby można się wyposażyć. U ciebie te boczne sakwy w motocyklu ratunkowym, no jakby są zapełnione czymś zupełnie innym.
0: Ale ja znalazłem na to rozwiązanie. Jeżeli jadę gdzieś nie tylko służbowo, albo prywatnie, bądź prywatnie służbowo.
1: To się łączy dokładnie.
0: Bardzo często to się łączy, tak jak właśnie teraz przyjeżdżając tutaj do ciebie, to ze służbowego wyjazdu. Także tutaj bardzo często robię tak, że mam fantastyczną torbę, taką wodoodporną, do której te swoje rzeczy pakuję i pakuję je po prostu na tylny fotel. Spinam ekspanderami i mam dodatkowy fotelik. A jeżeli jadę już w bardzo długą trasę, taką na kilka dni bądź tygodni...
1: Do której się przygotowujemy, trochę zdradzamy.
0: Akurat tu mamy łatwiej, bo za chwilę o tym powiemy, bo rzeczy nasze jeżdżą samochodami, ale jak jadę motocyklem, powiedzmy na urlop, to zostawiam sobie tak naprawdę, z racji tego, że wtedy nie jestem na dyżurze medycznym, to wtedy zostawiam sobie tylko jeden kufer na taką turbo wielką moją apteczkę, czyli to, co najpotrzebniejsze ratownikowi w pracy na pierwszy rzut. No, nie zabieram butli z tlenem, nie zabieram innych rzeczy, ale defibrylator zawsze jeździ i zawsze jeździ taki ten trauma kit, powiedzmy. A dwa kufry są wtedy dedykowane na moje 5 par skarpetek.
1: Czyli na rzeczy praktyczne do normalnego funkcjonowania. No dobrze, wrócimy jeszcze do tych długich tras, bo przed nami bardzo długa trasa. Ty w ogóle liczyłeś, ile to jest kilometrów? Czy nawet tego nie zrobiłeś? Bo ja przyznam szczerze, że nie podjąłem się tego wyzwania. W zeszłym roku pokonaliśmy z Wielką Wyprawą Maluchów 5000?
0: Prawie 6.
1: 6.
0: Prawie 6.
1: A w tym roku? Będzie więcej.
0: Ale w ubiegłym roku machnęliśmy prawie 8.
1: Promami jeszcze też.
0: I jeszcze, no tam mieliśmy jeden prom po drodze, ale tu właśnie, czy ubiegły rok też promy wliczałeś te 6 tysięcy?
1: No tak mi się wydaje. Nie, bo ja to tylko licznikowo samochodowo sprawdzam.
0: Wydaje mi się, że ta trasa jest podobna.
1: No dobra, no to za chwilę o tych długich trasach jeszcze motocyklowych, a wy wybieracie się dzisiaj gdzieś motocyklem w krótszą trasę, w dłuższą, no to czekamy na wiadomości od was w aplikacji. Można pisać, można się nagrywać.

0: 29 minut po godzinie 8. Polskie Radio Kierowców. Pytania się pojawiają, drogowe pytania od was.
1: Dzień dobry, czujny słuchacz, zawodowy kierowca. Jadę w stronę Świnoujścia. Podrzućcie, moi drodzy, jak tam dróżka. Czy coś już się korkuje, czy nie?
0: Korkuje, czy
2: no i bardzo dobre pytanie, bo do Świnoujścia, ale skąd?
0: No właśnie.
2: Bo jeżeli nasz słuchacz jedzie z Legnicy na przykład, no to jest pewien problem, bo ekspresowa trójka jest zablokowana, mniej więcej na obwodnicy Sulechowa, ale jeżeli na przykład ze Szczecina, no to piękna droga, no to nic tylko jechać.
0: Jeszcze jest od Tomka z Warszawy pytanie. Witam serdecznie, właśnie dostałem alert RCB. No ja właśnie też przed chwilą o burzach w Warszawie, ale pogoda w telefonie nic nie pokazuje. Wybieramy się na wycieczkę na skuterach w koło Komina. Macie jakieś dokładne informacje pogodowe na Mazowszu? No mamy i przyglądamy się im bardzo uważnie i sprawdzamy. I przyznam szczerze, że też jestem zaskoczony trochę tym alertem RCB. Z tego co widzę na mapach satelitarnych, to do godziny powiedzmy 13:14 ten deszcz będzie występował raczej na południu kraju, Kraków, Rzeszów, te okolice, a tutaj w Mazowszu no nie widać, przynajmniej do godziny 16:00. Ja tu absolutnie żadnego deszczu nie widzę.
2: Czyli po południu może się zmienić na gorsze.
0: Też nie, bo będzie padało na zachodzie i to dość intensywnie, a czy dojdzie do Warszawy? No

0: przypominam, że w takich warunkach, kiedy mamy bardzo wysoką temperaturę, te burze, te deszcze, te zjawiska meteorologiczne mogą się pojawić nagle i niespodziewanie tak troszeczkę, bo to są tak zwane burze konwekcyjne, więc na to trzeba zwrócić uwagę, ale moim zdaniem spokojnie można ruszać w trasę. Raczej jakiegoś kataklizmu na Mazowszu tutaj nie zwiastujemy. No dobrze, 29 minut do godziny 9, jedziemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ekspresowa trójka w województwie lubuskim nadal jest zablokowana w kierunku Szczecina pomiędzy węzłami Sulechów a Świebodzin Południe. Tutaj ponad 2,5 godziny temu doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych na kilometrze 172 i mamy informację, że dwie osoby co najmniej zostały w tym zdarzeniu ranne i ruch kierowany jest na objazd na Starą Trójkę na węźle Sulechów właśnie. Na autostradzie A4 mamy kilka utrudnień, chociażby na Dolnym Śląsku, pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice a Wrocław Południe. Jezdnia w kierunku Katowic została tam częściowo zablokowana w związku z kolizją, rzecz jasna, i obserwujemy tam już korek, dosyć spory korek, prawie 3-kilometrowy. Autostrada A4 jest także zakorkowana w Małopolsce, na fragmencie remontowanym niedaleko węzła Chrzanów. I tutaj wolniej jedzie się, zwłaszcza w kierunku Katowic. Mamy jeszcze jedno utrudnienie na A4 w województwie podkarpackim, pomiędzy węzłami Jarosław Wschód a Jarosław Zachód. Na kilometrze 629 doszło do zderzenia dwóch aut osobowych i w tym zdarzeniu aż 4 osoby zostały poszkodowane. Jezdnia w kierunku Rzeszowa jest tam częściowo zablokowana. Jeszcze droga krajowa numer 65 w Warmińsko-Mazurskiem, niedaleko miejscowości Zdunki. To pomiędzy Ełkiem a Grajewem. Na kilometrze 77 zderzyły się dwa pojazdy osobowe i tutaj obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To proszę bardzo o wiadomości i te drogowe, i te pogodowe jak najbardziej. Co z tym deszczem na południu kraju? Jak wygląda sytuacja? Czekam na raporty. W aplikacji można pisać, można się nagrywać. A my za chwilę wracamy do długich i naprawdę czasami ekstremalnych tras motocyklowych.

0: 19 minut jeszcze do godziny 9. Norbert pisze do nas. Projekt gotowy, jeszcze tylko oklejenie, wymiana oleju i za tydzień załoga 32, czyli Norbert, Paweł i dwa słonie, Kostek i Mały Termi, ruszają w wielką wyprawę maluchów z misją pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Bądźmy razem z maluchami. Maluchy dla maluchów. Norbert pozdrawia. I jeszcze Norbert dopisuje pozdrowienia dla całej redakcji i Przemka. Do zobaczenia na trasie wielkiej wyprawy maluchów.
1: No i znowu będą zdjęcia ze słonikami.
0: Jak oczywiście będzie się działo. Do wielkiej wyprawy maluchów na pewno jeszcze wrócimy po godzinie 9. A teraz, Przemek, chciałbym cię zapytać o jazdę na limicie. Ty zdarza się, że jeździsz na limicie. Masz do tego uprawnienie i masz do tego narzędzia. O, może tak powiem.
1: Narzędzie w postaci mojego motocykla, który jest wyposażony w sygnały uprzywilejowania. No tak.
0: Jak zdarza się.
1: Zdarza
0: się. Co to znaczy dla ciebie jazda na limicie?
1: Może niektórych słuchaczy zaskoczę. Uh-huh. Jazda na limicie u mnie to nie jest jazda z maksymalnie odkręconą manetką. Uh-huh. Bo jadąc do wypadku, czy jadąc do, w ogóle do pacjenta gdziekolwiek, ja mam z tyłu głowy to, że ja, żeby jemu pomóc, ja muszę tam dotrzeć cały i zdrowy.
0: Bo najważniejszy dobry ratownik to żywy ratownik.
1: Tak jest. Odwrotnie jak z teściową podobno, tak mówię. Nie? No, ale... no, także jazda na limicie u mnie jest rzeczywiście dużo powyżej dopuszczalnej, natomiast nie jest to maksymalnie to, co mój motocykl potrafi.
0: Ale czy to jest tak, że ty masz jakiś w głowie tryb taki robokopowy, że nagle coś ci się uruchamia, włączasz gwizdki, błyski i jesteś skoncentrowany normalnie na motocyklu 120%,
1: wtedy nawet 140%.
0: A właśnie o to chciałem zapytać, czy jakby wzrasta poziom adrenaliny i ta koncentracja?
1: Poziom adrenaliny zawsze wzrasta, tego się nie da wyuczyć, wyszkolić, wyeliminować. Natomiast ostrożność i zasada ograniczonego zaufania, o której bardzo często mówimy w Polskim Radiu Kierowców, no tutaj rzeczywiście przybiera tą koronną wagę. Przed każdym dojazdem do skrzyżowania, do świateł, gdziekolwiek, ja wręcz prawie zatrzymuję motocykl. Ja wiem, że ja nie mam, włączając sygnał uprzywilejowania, nie włącza mi się jak w grze komputerowej tryb nieśmiertelności i mam drugie życie. Ja muszę być w 100% pewny, że wszyscy, którzy dojeżdżają na swoim zielonym, widzą, że ja będę wjeżdżał niezgodnie z prawem o ruchu drogowym. Tak?
0: Jasne. I kiedyś coś poszło nie po twojej myśli?
1: W sumie tak, z tym, no, to też jest nauczka, czy doświadczenie. Jechałem motocyklem na sygnałach uprzywilejowania i wyprzedzałem sznur samochodów. Mhm. Na drodze krajowej, jednojezdniowej drodze krajowej, po jednym pasie w każdym kierunku. I pani z małego samochodu osobowego, nie wiem, czy zagadała się z koleżanką, czy za głośno miała radio w samochodzie, w pewnym momencie stwierdziła, że ona skręci z tego pasa w lewo na swoją posesję. No i skończyło się tym, że uderzyła w tył mojego motocykla. Już zabrakło mi ułamek sekundy. Mhm. Ja już ją wyprzedziłem praktycznie. Ona w tym momencie skręciła w lewo. No i skończyło się moim 7-miesięcznym pobytem w szpitalu i blisko 3 latami rehabilitacji.
0: No, jeden błąd, jakby tutaj nie było twojej winy, tylko była absolutnie wina tej pani, która nie spojrzała w lusterko, nie zauważyła, no i wykonała manewr, którego nie powinna wypełniać, zwłaszcza w stosunku do pojazdu uprzywilejowanego.
1: No, zgadza się, ale pamiętajmy, my jesteśmy tylko ludźmi. Mhm. Ja rzeczywiście, jeżeli chodzi o moją winę, to tutaj się nie dopatruję, bo w momencie, kiedy ja już ją wyprzedziłem, ja już byłem skoncentrowany na tych samochodach, które są przede mną. No. Na nie zwracałem uwagę, w ogóle nie... no, to było totalne zaskoczenie. Ja nawet nie wiedziałem, co się stało. Poczułem po prostu uderzenie w tym motocykla, nie? Bo ja już nie widziałem tego samochodu.
0: I obudziłeś się ile później?
1: Obudziłem się 8 dni później.
0: Po tym wypadku?
1: No tak, po zdarzeniu, po samym tak, po zdarzeniu 8 dni później, 8 dni byłem w śpiączce.
0: Czy miałeś kontakt z tą panią?
1: Taka anegdota. Mhm. Ta pani, która spowodowała wypadek, była szefową cateringu w szpitalu, w którym leżałem. Właścicielką firmy cateringowej, która obsługiwała ten szpital. Wyobraź sobie, że w tamtym szpitalu przeleżałem 2 miesiące.
0: Potem...

0: Cię dobrze.
1: Karmili mnie dobrze, ale to karmiły mnie jej pracownice i pracownicy. Potem przeleżałem resztę, czyli kolejne 6 miesięcy w Warszawie, w Otwocku, tutaj u nas, już pod Warszawą. To wyobraź sobie, że przez te 2 miesiące pani nawet na mnie nie zajrzała.
0: No to gdzie tu jest anegdota?
1: No taka, no może nie anegdota, a to ciemno, źle taka, to nazwałem.
0: No właśnie, no.
1: Czarny humor, nie?
0: No tak troszeczkę, jak zwykle u ciebie. No dobrze, więc nawet jazda na limicie z błyskami, z sygnałem dźwiękowym, no czasami może nas nieźle zaskoczyć. Takich sytuacji w życiu i na motocyklu niestety mamy sporo, więc zawsze oczy wokół głowy. No czasami naprawdę nie da się uniknąć jakiejś tragedii, więc mimo wszystko, no, no ręka z gazu.
1: Ja mam, tak, ręka z gazu, ja zawsze mam taką... To mój instruktor nauki jazdy mi powiedział, pamiętaj, jak to wiele lat temu, już nawet nie pamiętam jak miał nazwisko, przepraszam, natomiast powiedział mi tak, pamiętaj, ile razy wsiadasz na motocykl i wyjeżdżasz na ulicę, to traktuj ruch drogowy i innych kierowców tak, jakby chcieli ciebie zabić.

0: 10 minut jeszcze do godziny 9. Jak wam się dzisiaj podróżuje? Dokąd dzisiaj ruszacie? No to nasza ekipa pisze. Lewa w górę, Tomek z Warszawy. Super, dziękuję za sprawdzenie. Bardzo dziękuję. Czyli o 10 startujemy. Warszawa, Nieporęt, Serock, Radzymin, Tłuszcz, Stanisławów, Mińsk Mazowiecki, Kołbiel, Góra Kalwaria, Tarczyn, Radziejowice, Żelazowa Wola, Kampinos, Warszawa. Nie powinno na tym obszarze padać, moim zdaniem. Jakby tutaj deszczu raczej.
1: Ładna trasa.
0: Ładna, fajne, takie fajne kółko. Naprawdę, myślę, że bardzo przyjemne. Lewa w górę dla Tomka, pozdrawiamy cię serdecznie, dobrej, spokojnej podróży i to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą z Przemkiem. Oczy dookoła głowy i zawsze pamiętajcie, że inni użytkownicy dróg, kierowcy samochodów chcą was zabić. To jest też jakby psychologicznie dobra metoda i dobry sposób na to, żeby analizować sytuację drogową, więc uważajcie na siebie bardzo. No to dobra, jedziemy dalej. Kolejny raport drogowy, proszę bardzo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sporo się dzieje na polskich drogach w ten poranek sobotni. Cały czas na przykład w województwie lubuskim utrzymuje się blokada trasy ekspresowej S3. Chodzi o odcinek pomiędzy węzłami Sulechów a Świebodzin Południowy.

0: Tutaj trasa ekspresowa jest zablokowana w kierunku Szczecina. Na kilometrze 172 doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Dwie osoby zostały w tym zdarzeniu ranne i do tego wypadku doszło ponad 3 godziny temu. Ruch kierowany jest na objazd na Starą Trójkę na węźle Sulechów. 4 osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch aut osobowych na A4 w województwie podkarpackim pomiędzy węzłami Jarosław Wschód a Jarosław Zachód. Na kilometrze 629 jezdnia w kierunku Rzeszowa nadal jest częściowo zablokowana. Na A4 utrudnienia pojawiły się także w Dolnośląskiem, pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice a Wrocław Południe. Tam utrzymuje się zwężenie w kierunku Katowic i także spory kilkukilometrowy korek. Dwa samochody osobowe zderzyły się w Warmińsko-Mazurskiem na drodze krajowej nr 65. Pomiędzy Ełkiem a Grajewem na kilometrze 77 obowiązuje ruch naprzemienny, a chodzi o okolice miejscowości Zdunki. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Pomorzu. Tutaj już, no właściwie trasy wojewódzkie nr 215 i 216 są zatłoczone, może mniej zakorkowane, ale na pewno duże spowolnienia tam występują. Chociażby w pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Kłapowa i Władysławowa, ale także Chałup, Jastarni, Juraty i Helu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Co dzieje się dzisiaj na waszej trasie? Jeśli by doszło do jakiegoś zdarzenia albo jest coś, o czym warto poinformować innych kierujących, to prosimy 22 513 11 11 albo w aplikacji tekstowo czy też głosowo.

No to na zegarze mamy punktualnie godzinę 9, a cóż tam na termometrach? To jest informacja dnia i to nawet gorący temat, można powiedzieć. 24 stopnie już mamy na termometrze w kole. Przypominam, że to są termometry IMGW, więc bardzo prawdopodobne, że u was w samochodach będzie zdecydowanie, więcej. Na swoją drogą to poproszę o te raporty, co tam ciekawego pokazują wasze termometry. 24 w kole i 18 Zakopane. To z kolei najchłodniejsze miejsce teraz w naszym kraju. Co z tymi opadami deszczu? No one jeszcze właśnie w Małopolsce się tutaj pojawiły i są dość intensywne w stronę Rzeszowa. Także w Rzeszowie powinno padać, ale dopiero gdzieś koło godziny 12-13. Natomiast na razie jeszcze względny spokój i cisza. W drugiej połowie dnia opady pojawią się wzdłuż naszej zachodniej granicy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To dzisiaj we wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, natomiast na pozostałym obszarze, w tym w rejonie górskim Małopolski i Śląska, duże, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, miejscami także grad się może pojawić. Suma opadów nawet do 40 litrów i uwaga, bo na zachodzie ten deszcz bardzo

0: do 90 km na godzinę, natomiast na północnym zachodzie nawet do 100. No i jeszcze ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1009 hektopaskali i w drugiej połowie dnia będzie spadać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To za chwilę jeszcze wrócimy do tematów motocyklowych, a wy dzisiaj wybieracie się na jakąś wyprawę motocyklową? No to dokąd? Pochwalcie się koniecznie. W pojedynkę, czy może jakąś większą grupą? Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: Jedźcie dzisiaj spokojnie, rozważnie i bezpiecznie. Pamiętajmy, że podczas takich dobrych warunków pogodowych, no niestety czasami jakiś taki diabeł na prawym ramieniu trochę nam podpowiada, żeby ten najmniejszy pedał tam głębiej trochę wcisnąć. I dochodzi niestety do większej liczby wypadków, więc bardzo dzisiaj uważamy na drogach, nie przesadzamy z prędkością, jedziemy zgodnie z przepisami. Ja wiem, że warunki pozwalają, ale mimo wszystko jednak zdrowy rozum trzeba mieć, czyli to
1: zakończenie. Zdecydowanie, tym bardziej, że ten diabełek skacze raz na prawym ramieniu, raz na lewym, raz na prawym.
0: No tak jest i podpowiada skrupulatnie. No dobrze, to teraz nasze podpowiedzi, czyli jak wygląda drogowa sytuacja teraz o godzinie 9:10.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Poważne utrudnienia na trasie ekspresowej S3 w województwie lubuskim pomiędzy węzłami Sulechów a Świebodzin Południe. Tutaj cały czas, już ponad 3 godziny, utrzymuje się całkowita blokada jezdni w kierunku Gorzowa i w kierunku Szczecina także. Tutaj na kilometrze 172 doszło do wypadku dwóch pojazdów osobowych. Ruch kierowany jest na objazd na Starą Trójkę na wysokości węzła Sulechów, ale w związku z tym, że ruch się wzmaga w wielu miejscach naszego kraju, także tam w województwie lubuskim, to właściwie przed Sulechowem, za obwodnicą Zielonej Góry, obserwujemy kilkukilometrowy korek i ten korek niestety się powiększa. Widać, że omijają Państwo ten fragment trasą lokalną, pobliżu

0: górską trasą lokalną przez miejscowości Cigacice i tam niestety także już coraz bardziej się ta trasa korkuje. Na trasie ekspresowej S5 na Dolnym Śląsku, niedaleko węzła Prusice, a zatem pomiędzy Wrocławiem a Rawiczem, auto dostawcze wywróciło się na jezdnię. Na kilometrze 133 zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Na A4, uwaga, chociażby w województwie podkarpackim, gdzie pomiędzy węzłami Jarosław Wschód a Jarosław Zachód doszło do dosyć poważnego wypadku dwóch aut osobowych i tutaj na kilometrze 629 jezdnia autostrada jest zwężona w kierunku Rzeszowa. Zakorkowana jest A1 na fragmencie remontowanym w Kujawsko-Pomorskiem na obwodnicy Torunia, no właściwie pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz, zwłaszcza tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się w kierunku Trójmiasta. I jeszcze województwo małopolskie, tutaj także już coraz więcej samochodów i niestety, albo istety, Zakopianka już się korkuje na fragmencie podhalańskim w pobliżu Szafla Arbańskiej, Niżnej, Białego Dunajca i Poronina i te fragmenty można omijać trasą wojewódzką przez Czarny Dunajec i Chochołów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: No to mamy 20 minut po godzinie 9 PRK Polskie Radio Kierowców. Przypominam, że cały czas w naszym studiu Przemysław Malec, Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska. Przemek dużo jeździ, no, może jeździć na limicie, jak już stwierdziliśmy, chociaż zawsze z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, to jest najważniejsze. No i właśnie też chciałem cię podpytać o długą trasę. Mamy długą trasę, mówisz, że to jest powyżej 5 godzin. Jakie pojawiają się oznaki zmęczenia u motocyklisty, gdy pokonuje właśnie taką dłuższą trasę? Co najpierw ci doskwiera? Nogi, głowa, ręce, plecy, co?
1: Nogi przede wszystkim i przeważnie tylko nogi, bo ja się rękoma nie trzymam kierownicy, ja mam ręce położone na kierownicy, ręce wręcz
0: genialnie
1: mi odpoczywają.
0: To genialnie, to jest błąd początkujących motocyklistów, tak, którzy tutaj na górze
1: spinają
0: są spięci
1: się, tak,
0: i trzymają te kierownice,
1: tak,
0: jakby to od kierownicy zależało, w którą stronę ja jadę.
1: Dajmy temu motocyklowi jechać swoim torem i on pojedzie za nas tak naprawdę. Mhm. Ręce sobie leżą swobodnie na kierownicy, paluszki na klamkach, już mam ten nawyk, że nieważne, mogę mieć pusto przed sobą.
0: Ty masz na trasie też zawsze palce na klamce?
1: Tak, zawsze. Mhm. Taki nawyk w sobie wyrobiłem, ja cały czas mam palce na klamkach, na sprzęgle i na hamulcu zawsze paluszki, dwa wskazujący i środkowy leżą na klameczkach. I rzeczywiście u mnie pierwszym objawem zmęczenia zaczynają mi doskwierać nogi, to znaczy w zasadzie ta pozycja, w jakiej te nogi są. Muszę zmienić pozycję nóg.
0: Czyli mówisz o stopie, czy mówisz o kolanie?
1: Nie, mówię w zasadzie o mięśniach uda i mięśniach łydki.

0: zaczynam czuć mięśnie uda i mięśnie łydki. Przestaje mi być komfortowo, wręcz czasami już jak jest bardzo długa droga, tak koło 10 godzin, to już zaczyna boleć. Ale jest dobra metoda. No, część motocyklistów obserwuje, to stosuje. Zwiesza sobie nóżki na przykład i dynda koło motocykla. Ja mam dwie metody. Jeżeli jadę sam motocyklem, to potrafię się na kilka kilometrów przesiąść na fotel pasażera.
1: Widziałem.
0: Po prostu. Siadam sobie do tyłu. W tym momencie ta geometria nóg się troszeczkę zmienia i to wystarcza, żeby ten mięsień już się inaczej ułożył, odsapnął chwilę i za 5-10 minut można wrócić z powrotem do swojej pozycji. Dobrą metodą jest stanięcie, jeżeli ktoś już jest zaprawionym w boju motocyklistą, można
1: to
0: sobie
1: jest
0: stanąć na... Tak jest. Można sobie stanąć na podnóżkach, to też bardzo dobrze robi. Stanie na podnóżkach robi w ogóle dobrze nie tylko na mięśni nóg, ale na takie już ogólne zmęczenie, na takie troszeczkę wycieńczenie jazdą. No bo tak naprawdę nasz cały układ kostny i mięśniowy musi zapracować i to działa troszeczkę pobudzająco, tak jak spacer na zewnątrz przy długiej jeździe samochodem, tak? Mówimy o tym, zatrzymajmy się na parkingu, pospacerujmy. To tu nie musimy się zatrzymywać i spacerować, wystarczy, że staniemy na kilka minut na podnóżkach i sobie ten nasz organizm złapie tego spaceru takiego przysłowiowego.
1: No i siadamy i jedziemy
0: dalej. Siadamy i jedziemy dalej.
1: No właśnie, mamy głos naszego słuchacza.
2: Słucham tego pana, który miał wypadek na tym motorze i tak przychodzą mi słowa z filmu Wielki Szu. Jedź tak, jakby cię wszyscy mieli zabić. Bardzo trafne powiedzenie. Ja jestem rowerzystą i też tak jest, że praktycznie zwracam wszędzie uwagę na wszystkich kierowców, nawet jak mam pierwszeństwo, żeby po prostu nie doszło do tego, że ja będę potem kaleką lub coś mi się stanie. Wolę zwolnić, wolę uważać i się cieszyć tym, że jeżdżę rowerem.
1: No, zdecydowanie. To no, mądre powiedzenie, że ruszaj motocyklem i jedź tak, jakby każdy miał cię zabić. Czyli każdy uczestnik ruchu drogowego na ciebie czyha, to podnosi poziom bezpieczeństwa. Ja też jeszcze stosuję taką metodę kontaktu wzrokowego. Ona jest czasami złudna
0: tak.
1: I można się naprawdę nieźle na niej przejechać, ale łapie kontakt wzrokowy z kierowcami.
0: Dobrze. Bardzo często w ogóle w ruchu drogowym powinniśmy, nieważne czy poruszamy się samochodem, motocyklem, rowerem, czy jesteśmy pieszym uczestnikiem ruchu drogowego, kontakt wzrokowy w ruchu drogowym jest tak naprawdę podstawą poruszania się po drodze. Tak, no zresztą na Akademii Bezpiecznej Jazdy
1: o tym mówiliśmy.
0: O tym zawsze powtarzaliśmy w kontakcie wzrokowym.
1: Jest jeszcze jedna metoda, którą stosuję. Ciekawy jestem, czy ty również. Kontakt wzrokowy to jest jedno, a drugie, jeśli na przykład mamy skrzyżowanie i widzę po prawej stronie, że stoi auto, obserwuję felgę, obserwuję koło. Jeśli ono delikatnie się porusza, to jest bardzo prawdopodobne, że ten kierowca z prawej strony wyjedzie i zajedzie mi drogę. A jeśli się nie rusza, bo co zresztą widać, jeśli mamy alufelgi, to raczej widać, że się rusza albo się nie rusza. To łatwo ocenić, bo jak spojrzysz na sam samochód, to czasami można się można się
0: ja pomylić. Dokładnie tą samą metodę stosuję, jadąc pomiędzy samochodami w korku. Patrzę na kilka samochodów do przodu, nie obserwuję pojazdów. Mój wzrok ląduje na linii kół i obserwuję, co się dzieje z przednimi kołami tych pojazdów. Ja będę wiedział, czy on w pewnym momencie mi nie odbije troszeczkę w lewo, nie zmieni.
1: Czyli patrzysz też na kąt przedniego koła.
0: Przede wszystkim na to, czy ten kąt przedniego koła nagle nie ulega zmianie w kierunku takim, który mógłby mi zagrozić.
1: No i już niedługo będziesz patrzył na koła Fiatów 126P.
0: Oj, i to wielu.
1: Ale nie da się chyba tych kół policzyć, nawet tego będzie tak dużo.
0: Nie, będzie dużo.
1: Będzie dużo. No dobrze, to za chwilę jeszcze o wielkiej wyprawie maluchów, w której Przemek uczestniczy, w której uczestniczy także PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 29 minut po godzinie 9. Kto dzisiaj motocyklowo będzie podróżował, no to ręka w górę, oczywiście lewa w górę. Klasycznie, jak zwykle w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11. O motocyklach i o motocyklistach, ale także przede wszystkim o bezpieczeństwie. Pamiętajcie o tym dzisiaj, bo motocyklistom dzisiaj będzie gorąco. Zdecydowanie spada poziom koncentracji. Wydaje nam się, że jak sobie otworzymy kask, otworzymy sobie kurtkę, rozepniemy. No właśnie, obniżamy w tym momencie poziom naszego bezpieczeństwa, bo ta kurtka jednak musi cały czas przylegać. To nie jest tak, że mamy kurtkę motocyklową i możemy sobie rozpiąć ją do środka brzucha. Nie, nie, nie. I ona wtedy w razie sytuacji ekstremalnej po prostu nie zadziała. Te protektory zaczną się przesuwać, no i może być naprawdę bardzo nieprzyjemnie, więc starajmy się jednak nie pozbywać odzieży motocyklowej. Jeździmy w pełnym umundurowaniu i w pełnym uzbrojeniu. No dobrze, to w takim razie czekam na wiadomości. Kto z was dzisiaj się wybiera motocyklowo i dokąd dzisiaj jedziecie? Pochwalcie się, dajcie znać, napiszcie albo nagrajcie wiadomość głosową, a my oczywiście was bardzo chętnie poprowadzimy, tak jak teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poważny kilkukilometrowy korek utrzymuje się na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice, a Wrocław Południe w kierunku Katowic. Na kilometrze 148, gdzie doszło do awarii ciężarówki, zablokowany jest jeden pas właśnie w kierunku Katowic i właściwie ten korek zaczyna się już przed węzłem Kąty Wrocławskie. Zakorkowana jest także trasa ekspresowa S5 niedaleko węzła Prusice, a zatem pomiędzy Wrocławiem a Rawiczem. Tutaj auto dostawcze wywróciło się na jezdni i na kilometrze 133 mamy blokadę jednego pasa w kierunku Poznania. Trasa ekspresowa S3 nadal jest zablokowana w województwie lubuskim w kierunku Szczecina pomiędzy węzłami Sulechów a Świebodzin Południe. To w związku z porannym wypadkiem, do którego doszło na kilometrze 172. W tym wypadku dwie osoby zostały ranne i ruch kierowany jest nadal.

0: nadal na Starą Trójkę, na węźle Sulechów. Do tego zdarzenia doszło prawie już 4 godziny temu. I niestety obserwujemy tam także bardzo poważny korek, który zaczyna się już za Zieloną Górą. I jeszcze sytuacja w województwie pomorskim. Tutaj coraz więcej korków, coraz więcej spowolnień. Chociażby na obwodnicy Trójmiasta, niedaleko węzłów Kowale, Gdańsk-Szadułki i Gdańsk-Karczemki. Także na trasach wojewódzkich numer 215 i 216. Niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry czy Władysławowa, ale także Pucka, Jastarni i Juraty. Mamy także pewne utrudnienia w samym Gdańsku na trasie Majora Sucharskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pamiętajcie, że niezależnie od tego, czy macie litrowy motocykl, czy tam jest litr 300, czy to jest mniejsza 125, bądźmy dla siebie mili, uprzejmi i empatyczni na drodze.

0: 20 minut jeszcze do godziny 10. Polskie Radio Kierowców, prowadzimy was i jesteśmy z wami na trasie. Rozmawiamy także o długich wyprawach motocyklowych i o w ogóle o bezpieczeństwie na motocyklu, o tym, na co powinniśmy zwracać uwagę, jak powinniśmy jeździć, no przede wszystkim rozważnie i oczy dookoła głowy. To jest podstawowa zasada na motocyklu. W ogóle poziom koncentracji, to co męczy na motocyklu bardzo często, jadąc samochodem, tego nie czuć. Jakby osoba, która jeździ tylko samochodem, nie do końca rozumie motocyklistę, bo nie wie, jak dużo procesów myślowych zachodzi w głowie motocyklisty. Zdecydowanie więcej bodźców i więcej reakcji i więcej działań i przemyśleń masz jadąc motocyklem niż samochodem.
1: No bo na wiele więcej rzeczy musisz zwrócić uwagę. Wyrzucona przez niedbałego kierowcę butelka plastikowa po napoju.
0: Jeżeli, jest śmiertelnym zagrożeniem dla
1: motocyklisty. Jak najbardziej. No. Jeżeli jedziesz samochodem, nawet na nią, no, nie zwrócisz na nią uwagi, czy po niej przejedziesz, czy nie. No może.

0: postarasz się wziąć ją między koła. Motocyklem, szerokim łukiem, bo jeszcze nie daj Boże wiaterek przywieje i wpadnie ci pod koło, tak? A to najazd przednią oponą na zakręconą plastikową butelkę, no praktycznie leżysz,
1: no,
0: tak?
1: No to w ogóle samo czytanie drogi przez motocyklistę.
0: Dokładnie,
1: to jest
0: powiewy wiatru, reakcja motocykla na wyjazd zza ekranów dźwiękochłonnych na trasach szybkiego ruchu na autostradach. Wyprzedzanie ciężarówek z naczepami.
1: Kiedy cię wciąga do tej ciężarówki.
0: Dokładnie. No. I to są siły takie, których tak naprawdę w samochodzie okej, poczujesz ten podmuch, ale nie musisz włożyć tyle siły w walkę, w przeciwstawianie się temu, co się nagle zadziało. Tutaj, tak jak mówisz, wyprzedzasz tą ciężarówkę i nagle czujesz, jak cię
1: wsysa pod naczepę. Więc
0: tak?
1: Kontrujesz, więc to jest ciągła praca i ciągły proces. Dodatkowo jeszcze nakładają się takie rzeczy jak właśnie gorąco, zimno, mokro, sucho, więc jakby to wszystkie te odczucia, dodatkowo jeszcze jesteś w stroju motocyklowym, no który ogranicza ci trochę ruchy, to też nie jest tak, że jesteś w t-shircie, no jak w samochodzie.
0: W samochodzie sobie wycieraczki włączysz jak
1: tak
0: pada.
1: Jest.
0: A tu trzeba rękawicą przecierać.
1: No ale z drugiej strony właśnie to nas tym kręci, to jest najprzyjemniejsze w podróżowaniu motocyklem i dlatego właśnie wybieramy się w długie trasy motocyklowe.
2: Witajcie, ja już odliczam do przyszłego weekendu. Wybieram się z kolegą w motowyprawę. 8 dni, 8 państw, Alpy, nocleg w każdym innym kraju, więc 3,5 tysiąca kilometrów się zrobi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, lewa w górę, Darosz Częstochowy.
1: Nieźle, prawda?
0: Super,
1: to jest
0: lubię takie
1: cudowna
0: wycieczki.
1: Sprawa. No my też się szykujemy i Przemo też się szykuje. Wielka wyprawa maluchów zbliża się wielkimi krokami.
0: I też się szykuje.
1: I wyprawa się szykuje i ty się szykujesz. No właśnie, czy jakieś specjalne przygotowania przed wielką wyprawą maluchów, bo to także spora logistyka. To może najpierw odpowiedzmy, że nie jedziesz maluchem, jedziesz motocyklem. I jaka jest twoja rola?
0: Znaczy wiesz, mieliśmy pomysł w fundacji zrobić fundacyjnego malucha z łeło na dachu.
1: Mamy malucha strażackiego.
0: Mamy, tak, to już spóźniliśmy się. To już nie będzie to samo, nie? Nie, ale tak, logistyka jest spora. Jadą od nas 4 motocykle i jedzie ambulans taki na 4 kołach. W związku z tym no, mamy trochę łatwiej z przewożeniem naszych ciuchów osobistych, jeżeli chodzi o motocyklistów, no bo jedzie z nami duża karetka, no, także możemy sobie zdeponować w ciągu dnia torbę z ciuszkami w naszej lodówie, także to nam odpada. Na pewno no musimy zabrać zapas wszystkich rzeczy związanych z tym zabezpieczeniem medycznym imprezy. Pamiętajmy o tym, że za granicą kupno wszystkiego, tak jak tutaj, może nie być tak oczywiste, tak, że coś nam się skończy, podjedziemy sobie, my tutaj wiemy, gdzie podjechać. Tu hurtownia farmaceutyczna, tu apteka, no jest. Część się da kupić w aptece, części nie. Tam no trzeba byłoby robić rozpoznanie bojem, nie zawsze skuteczne, tak? Także musimy ten zapas wziąć na po pierwsze długi okres czasu, a po drugie na bardzo dużą ilość osób. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku wyprawa liczyła ponad 400 osób biorących udział. Mówię tutaj o załogach małych Fiatów i obsłudze.
1: No, w tym roku ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. Jeśli wy również, to oczywiście słuchajcie Polskiego Radia Kierowców, bo będziemy o tym dużo mówić. Ja tak obserwowałem w zeszłym roku twoją pracę i twoją jakby funkcję na Wielkiej Wyprawie Maluchów. I przepraszam, mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale znamy się już nie pierwszy rok, więc się nie obrazisz. Trochę jak pies pasterski.
0: Dobrze mi zaganiałem.
1: Nie masz takiego wrażenia, że taką masz funkcję, taką masz rolę?
0: Trochę tak, bo tutaj Marcin Małysz, który jest dyrektorem wyprawy, on od razu zobaczył potencjał w motocyklach. Nie tylko ten medyczny potencjał, ale również ten taki organizacyjno-porządkowy. My troszeczkę ułatwiamy tym małym Fiatom przejazdy przez jakieś zakorkowane miejsca. Gdzieś jednak potrafimy przyblokować na chwilę skrzyżowanie. Mało tego, jesteśmy w stanie trakcie jazdy poruszać się wzdłuż kolumny małych Fiatów i obserwować, co się dzieje w kabinach tych małych Fiatów.
1: I to jest najciekawsza obserwacja. Co tam się dzieje w tych Fiatkach?
0: Oprócz względów zdrowotnych, na które zwracamy uwagę, to również napominamy i zwracamy delikatnie uwagę uczestnikom, że na tej wyprawie jesteśmy przede wszystkim ambasadorami bezpieczeństwa i

0: Rozmowa przez telefon komórkowy bądź niezapięte pasy w ogóle nie wchodzą w rachubę.
1: I tutaj musimy wam uchylić trochę rąbka tajemnicy, jak wygląda to od zaplecza. Wielka Wyprawa, jest taki kodeks drogowy Wielkiej Wyprawy Maluchów i Przemo jest jakby no, osobą, która wyciąga wnioski, sprawdza i analizuje i wlepia mandaty. To znaczy, że zbiórka pieniędzy na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych, tak. Jeśli ktoś właśnie nie zapnie pasów albo złapie za telefon komórkowy, to od razu Przemo to wszystko widzi.
0: Tak, nie idzie gdzieś tam do Urzędu Skarbowego, tak. Mandat, tylko mandat idzie na konkretną skarbonkę i potem te pieniążki trafiają do dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych, także ja mam dużą satysfakcję, jeżeli łapię kogoś na wykroczeniu.
1: Tak, więc faktycznie ekipy jadące maluchami bardzo często widzą w swoim bocznym lusterku albo w szybie Przemka, który sprawdza, monitoruje, ale przede wszystkim także zwraca uwagę na to, jak zachowują się kierowcy, czy to zmęczenie nie daje im się za bardzo we znaki. To o tym jeszcze dzisiaj porozmawiamy po godzinie 10. Przypominam, że dzisiaj naszym gościem jest Przemek Malec, Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska.

0: O ciekawej sytuacji pisze Grzegorz z Kii. No co mogę powiedzieć? Zawsze, ale to zawsze słucham Polskiego Radia Kierowców, a dziś w pośpiechu nie.
1: O!
0: I tutaj jest skrucha.
1: Aha.
0: I co? Wjechałem prosto w korek.
1: Ajajaj.
0: Grzegorz Ski pozdrawia serdecznie z całą rodziną, z Sylwią i z Jeremim. No, no właśnie, jest nauczka.
1: Niech zgadnę, chociaż tych korków jest dużo, to jest korek może na S3 w województwie lubuskim.
0: Skąd wiedziałeś?
1: No tak jakoś, intuicja serwisanta drogowego.
0: Aj, Grzegorz.
1: No właśnie, a ten korek jest tam spory.
0: No to już teraz się nauczysz, no teraz już zapamiętasz do końca życia, że wsiadamy do samochodu i są podstawowe czynności.

0: zapinamy pasy, wkładamy kluczyk, jeśli takowy posiadamy, przekręcamy, ewentualnie wciskamy guzik, wciskamy pedał hamulca, bo to zależy od technologii. Tak. Dzisiaj już w wielu samochodach nie ma przycisku start-stop, tylko wciskamy hamulec, pojazd jest uruchomiony, jest gotowy i oczywiście uruchamiamy co?
1: PRK.
0: Tak jest, czyli Polskie Radio Kierowców.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim, niedaleko węzłów Kąty Wrocławskiej i Pietrzykowice. Na kilometrze 148 doszło do awarii auta ciężarowego i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Wrocławia. Ale ruch jest możliwy, no ale niestety bardzo utrudniony. Natomiast na ekspresowej trójce wspomnianej już w województwie lubuskim nie ma przejazdu w kierunku Szczecina pomiędzy węzłami Sulechów a Świebodzin Południe. To w związku z dosyć poważnym wypadkiem, do którego doszło przed godziną 6 rano, czyli ponad 4 godziny temu, na kilometrze 172. Dwie osoby zostały w tym wypadku ranne, a ruch kierowany jest na objazd na starą trójkę na wysokości węzła Sulechów. Ale niestety korek, kilkukilometrowy korek, zaczyna się już mniej więcej na wysokości Zielonej Góry. A teraz województwo mazowieckie i droga krajowa nr 50. Pomiędzy Łochowem a Ostrowią Mazowiecką, niedaleko miejscowości Nowa Grabownica, auto osobowe wypadło z jezdni. Na kilometrze 283 obowiązuje ruch naprzemienny, a w tym wypadku jedna osoba została poszkodowana. Cały czas utrudnienia utrzymują się także na ekspresowej piątce na Dolnym Śląsku, niedaleko węzła Prusice, to pomiędzy Wrocławiem a Rawiczem. Tam z kolei auto dostawcze wywróciło się na jezdnię i na kilometrze 133 mamy zwężenie w stronę Poznania. Jeszcze ekspresowa siódemka w Świętokrzyskiem na obwodnicy Kielc, niedaleko węzła Kielce Zachód, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery. Mamy utrudnienia w kierunku Krakowa. Na miejscu jest policja i to ona kieruje ruchem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Na zegarze punktualnie godzina 10. Polskie Radio Kierowców. Uff, jak gorąco. No, robi się zdecydowanie cieplej. 26 stopni pokazują termometry IMGW. Już teraz w Jeleniej Górze. No i ten upał rozlał się na terenie całej Polski. Wyjątkiem będą Kielce, tutaj 18, ale może tutaj być jakiś błąd. Więc może być zdecydowanie więcej. W Polsce Centralnej już 24-25. No, nieźle. I dzisiaj będzie naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Także może popadać i to dość intensywnie, zwłaszcza na zachodzie. Tak a propos, miałem rzucić okiem na te mapy satelitarne, jak ten front deszczowy. No cały czas Małopolska, aż po Rzeszów tutaj te opady deszczu jakoś tak wolno się przesuwają, więc tam jeszcze mogą występować. No i gdzieś koło godziny 14, 15, nawet 16 pojawią się wzdłuż naszej zachodniej granicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: We wschodniej połowie kraju dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Dużo słońca na pozostałym obszarze. W tym rejonie także górskim Małopolski i Śląska. Duże i przelotne opady deszczu, miejscami także grad. Będą występowały także burze. Suma opadów w czasie burz do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami na zachodzie nawet do 50, czyli mogą wystąpić lokalne podtopienia i zalania. Studzienki mogą sobie nie poradzić z taką ilością wody. Temperatura dzisiaj, gorąco, od 24 stopni.

Na Helu przez 31 stopni w centrum kraju do nawet 35 na zachodzie. Pamiętajcie o wodzie, ten rym był kompletnie niezamierzony. Wiatr dzisiaj słaby, zmienny, w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę, a na północnym zachodzie nawet do 100 km na godzinę. No i ciśnienie w Warszawie za 2 godziny 1009 hektopaskali, później delikatny spadek.

0: To już 10 minut po godzinie 10. Podróżujecie oczywiście z nami, z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, a my gramy tak, żeby wam się dobrze i przyjemnie jeździło. Pamiętajcie dzisiaj o przerwach podczas podróży. To apel szczególnie do motocyklistów. Dzisiaj naprawdę gorąco, więc no, ta koncentracja może nam trochę spadać, więc co jakiś czas zróbmy sobie postój, postójmy, pogadajmy, napijmy się wody, przede wszystkim uzupełniajmy płyny. To dzisiaj bardzo, bardzo ważne. Jak wygląda drogowa sytuacja? Gdzie ewentualnie możemy napotkać spowolnienia i utrudnienia? Posłuchajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zacznę od najnowszych wieści z trasy ekspresowej S3 z województwa lubuskiego. Tutaj przypomnę, ponad 4 godziny temu pomiędzy węzłami Sulechów a Świebodzin Południe doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych na kilometrze 172. Trasa była całkowicie zablokowana w kierunku Szczecina. Mówię była, bo dosłownie kilka minut temu drogowcy poinformowali, że już tej blokady nie ma. No ale to nie znaczy oczywiście, że utrudnień nie ma na ekspresowej trójce w województwie lubuskim, bo cały czas utrzymuje się tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek, który zaczyna się już właściwie na obwodnicy Zielonej Góry. No ale w związku z tym, że S3 już nie jest zablokowana w kierunku północnym, no to miejmy nadzieję, że ten korek się za niedługo zakończy. Zakorkowana jest także autostrada A4 w województwie dolnośląskim, niedaleko węzłów Kąty Wrocławskiej i Pietrzykowice, na jezdni w kierunku Katowic. Tutaj doszło do awarii samochodu ciężarowego.

0: I jak to bywa czasami, taka awaria jednego samochodu ciężarowego może prawie że sparaliżować całe województwo, czy całą główną arterię właśnie na Dolnym Śląsku. Tutaj mowa o A4. Ten korek zaczyna się jeszcze przed węzłem Kąty Wrocławskie. Na trasach małopolskich obserwujemy spory ruch, już taki sobotni, prawie że wakacyjny, tak można powiedzieć. Zatłoczona jest Zakopianka na fragmencie podhalańskim, także droga krajowa numer 49, niedaleko Nowego Targu. Podobnie krajowa 44 w pobliżu, no na odcinku właściwie Oświęcim-Zator, a także droga krajowa numer 52 pomiędzy Kalwarią Zebrzydowską a Wadowicami. I jeszcze jedna trasa, droga krajowa numer 50 pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Łochowem na kilometrze 283. To są okolice miejscowości Nowa Grabownica. Auto osobowe wypadło z trasy. Obowiązuje tam ruch naprzemienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: 20 minut już po godzinie 10. Przemek, Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska cały czas jest z nami. Przygotowania do wielkiej wyprawy maluchów trwają. Paweł pisze a propos jazdy motocyklem. Witam, zgadzam się z wami w 100%. Jazda na motocyklu jest bardzo wymagająca i nie wybacza błędów. Trzeba być skupionym przez cały czas. Nigdy kierowca, który jeździ tylko autem, nie zrozumie tego. Od 3 lat jestem kierowcą również motocykla, więc wiem, co mówię, bo autem jeżdżę ponad 25 lat. Za tydzień pierwsza długa podróż do Rumunii. Pozdrawiam wszystkich motocyklistów. Lewa w górę od Pawła.
1: No to co, Transalpina czy Trafalgarska? Niech się pochwali.
0: Trafalgarska musi być grana. Dobra. Jak z niedźwiedziem łapy nie przebić?
1: No tak.
0: No przecież koniecznie trzeba. Fajnie, bardzo się cieszymy. Ale tak, tak jak mówiliśmy, to jest zupełnie inny poziom koncentracji. Ten, kto jeździ tylko samochodem, kompletnie nie zrozumie motocyklisty. Nawet jeśli się nasłucha i nagada się z motocyklistami, to jakby nie będzie miał tych doznań, nie będzie tego czuł i nie będzie wiedział, jak to dokładnie wygląda. Ale wracając jeszcze na chwilę do Wielkiej Wyprawy Maluchów, to 4. edycja tej imprezy w tym roku. No i przez te 4 lata udało też się nam wypracować więź i jakby relacje z uczestnikami Wielkiej Wyprawy Maluchów. Oni dzisiaj są naszymi słuchaczami. To jest coś niesamowitego. I bardzo często piszą, między innymi o tobie.
1: O masz.
0: No, Przemek jest nie do podrobienia i cała kompania motocyklistów to super ludzie. Mandat, wpłata to nic, ale wyczytanie załogi na odprawie to jest jeszcze większa kara.
1: Mogę zgadnąć, kto to pisał?
0: Możesz zgadnąć.
1: Norbert?
0: Bardzo prawdopodobnie.
1: Pozdrawiam.
0: Dodatkowo jeszcze pozdrawia Przemka. Już nie mogę się doczekać Wielkiej Wyprawy Maluchów. Podpisano Kostek. Proszę bardzo. To także do ciebie wiadomość. W zeszłym roku

0: Mogłem sobie posiedzieć na motocyklu, może w tym roku mnie chłopaki przewiozą i będę mógł podnieść lewą w górę. Może uszy zmieszczą się do kasku. Mowa oczywiście o słoniu, który z nami podróżuje, bo jedzie z nami także słoń. No ale w dziecięcy to wcisnę te głowę i te uszy, więc spoko. Kostek pozdrawia. Bardzo dziękujemy. Fantastycznie. Świetnie, że jesteście z nami. No to co? No to musisz obiecać, że będzie jeździł motocyklem.
1: Słoń.
0: Złoń?
1: Słoń.
0: Widziałeś kiedyś słonia na motocyklu?
1: A, bo to raz.
0: No więc właśnie, Przemo, czy analizujesz w ogóle warunki pogodowe i trasę, bo to jest też niezwykle istotne w przypadku wielkiej wyprawy maluchów. W tym roku jedziemy do Francji, jedziemy na plażę w Normandii. Mm-hmm. Czy analizowałeś to? Sprawdziłeś, jaką trasą będziemy jechać? Co się wydarzy na tej trasie? Co zobaczysz, w jakich warunkach będziesz jechał motocyklem?
1: Warunki będą przeróżne, bo jedziemy od nizin, stan nad poziomem morza zero, do bardzo wysokich przełęczy w Alpach francuskich, także może być ciekawie. Temperaturowo będzie bardzo zróżnicowanie i pogodowo pewnie też może być zróżnicowanie, a w górach, jak sam wiesz, pogoda jest nieprzewidywalna. Tu sobie nie spojrzymy na długoterminową prognozę pogody i nie pojedziemy na pewniaka, bo w górach pogoda potrafi się zmienić w przeciągu kilku minut, nie?
0: Przypomina mi się ta zeszłoroczna trasa wielkiej wyprawy maluchów, kiedy po Polsce...
1: Obiecywali, że będzie gorąco.
0: Po Polsce jechaliśmy o tak.
1: Tak.
0: T-shircik, krótki rękawek, spodenki, wszystko było pięknie, no i z takimi uśmiechami, z takim optymizmem, że piękna pogoda, piękne słońce, wjechaliśmy na prom, dopłynęliśmy do Szwecji, zrzuciliśmy maluchy, Przemek wyjeżdża, okazuje się, że jest 10 stopni i intensywne opady deszczu i wiatr.
1: Tak.
0: Kompletna zmiana. No i co? No, w przypadku malucha jedziemy zamknięci, mamy dach, a w przypadku motocykla...
1: No i tutaj...
0: A ty musisz jechać.
1: No właśnie. I tym się różni troszeczkę taka jazda zawodowa motocyklem, czyli czy to ratownik na motocyklu, czy policjant, czy inny funkcjonariusz, który porusza się motocyklem. No my czasami no musimy się pogodzić z tą pogodą i przygotować na nią. No nie możemy sobie, no nie powiem, że na wyprawie maluchów, dobra, przez 4 dni leje, no to weźcie mnie, nie wiem, na lawetę,
0: ja sobie posiedzę w samochodzie.
1: A ja sobie posiedzę w autku. No nie, jedziemy bez względu na pogodę, bardzo często przemoczeni. No mamy przeciwdeszczowe ciuchy, mamy ciuchy na zmianę, ale mimo wszystko, no te rzeczy są nieprzewidywalne. Natomiast ja zawsze powtarzam, nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani motocykliści. Ja nigdy nie planuję swojego urlopu na motocyklu, czy jakiegoś dalszego wypadu pod kątem pogody. A, bo tutaj będzie 3 dni ładnie, a 5 dni brzydko. Nie.
0: Zobaczymy, jak będzie.
1: Zobaczymy, jak będzie. To jest motocykl. Motocykl to jest przygoda. Ahoj, przygodo.
0: Ale zdradzę wam tajniki zeszłorocznej wyprawy maluchów. Dochodziło do takich sytuacji, że z jednej strony, jak było bardzo gorąco, to Przemek przychodził do nas, do samochodu, żeby się schłodzić w klimatyzowanej Toyocie.
1: Tak.
0: I siedziałeś i mówisz, o, jak chłodno, ale też bywało tak, że padał deszcz i było tak zimno, że Przemek przychodził, żeby się ogrzać i wysuszyć. No
1: cwaniaki, bo mieli jedno i drugie. Jak chcieli mieli zimno, jak chcieli mieli ciepło. No.
0: To prawda. Ale to naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Wielka wyprawa motocyklowa, wielka wyprawa maluchów motocyklowa też zdecydowanie dla ciebie.
1: Zróbmy.
0: Jak najbardziej. No dobrze, Przemo, krótko jeszcze podsumujmy, to będą informacje dla tych, którzy dzisiaj się wybierają. Mamy upał. 26 stopni, 27, będzie 35. O czym trzeba pamiętać, płyny, jadąc motocyklem?
1: Przede wszystkim płyny. Wydaje nam się, że jadąc na motocyklu i nie ruszając się, nasz organizm nie traci wody. To jest bardzo błędne przekonanie. My się odwadniamy po prostu pocąc się i przez skórę ta woda z nas odparowuje. A jadąc motocyklem my tego nie czujemy, bo wieje wiaterek, my nawet tego potu bardzo często nie czujemy. Pamiętajmy o tym, że przy takich upałach osoby dorosłe, to jest minimum 3 litry płynu dziennie. To jest absolutne minimum, jakie musimy spożyć.
0: No to pamiętajcie o tym i róbcie sobie dzisiaj przerwy jadąc motocyklem. Przemek Malec, Fundacja Ratownictwa Motocyklowe Polska, to co, do zobaczenia za tydzień.
1: Do zobaczenia za tydzień, a jak ktoś będzie teraz A2 w stronę Poznania albo od strony Poznania i zobaczy za chwilę żółty motoambulans, może mi mrugnąć światełkami albo pomachać, bo właśnie lecę do Uniejowa.
0: No to lewa w górę dla ciebie.

0: 30 minut jeszcze do godziny 11. Przypominamy, wielka wyprawa maluchów startuje już niedługo, już za tydzień w niedzielę ruszą maluchy w stronę plaży w Normandii, a później jeszcze odcinek Polski, więc tych maluchów na terenie Polski i Europy będzie bardzo, bardzo dużo, więc bardzo prawdopodobne, że będziemy mieli okazję się gdzieś minąć na trasach, więc słuchajcie uważnie Polskiego Radia Kierowców. Codzienne relacje oczywiście w naszych mediach społecznościowych, na antenie, ale w tym roku także trasa Lata z Radiem pokrywa się z wielką wyprawą maluchów, więc będąc na lecie z radiem, bardzo prawdopodobne, że traficie na maluchy, albo widząc maluchy, traficie na Lato z Radiem. No to się jakoś tak ze sobą bardzo fajnie łączy. O szczegółach na pewno więcej już niedługo na antenie, ale także w mediach społecznościowych. A już teraz szczegółowe informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na drodze krajowej nr 24 w województwie lubuskim, dokładnie na obwodnicy Skwierzyny, doszło do wypadku samochodu osobowego i motocyklisty. Na kilometrze 49, bo tutaj doszło do tego zdarzenia, trasa została całkowicie zablokowana w obu kierunkach i sugerowany jest objazd trasą alternatywną ulicami Skwierzyny, a także przez miejscowość Chełmsko. Zakończyły się utrudnienia na innym miejscu w województwie lubuskim. O tym już wspomniałem, ale warto o tym powiedzieć jeszcze raz, bo te utrudnienia utrzymywały się tam kilka godzin. Chodzi o obwodnicę Sulechowa i jezdnię w kierunku Szczecina. Mieliśmy tam przez kilka godzin właśnie całkowitą blokadę, a to w związku z wypadkiem dwóch samochodów osobowych, do którego doszło przed godziną 6 rano. W tej chwili trasa S3 nie jest już zablokowana, nawet chyba nie jest zwężona, ale nadal utrzymuje się tam właściwie i korek.

0: i większe jeszcze spowolnienia. No w każdym razie zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy Zieloną Górą, Sulechowem a Świebodzinem. Na autostradzie A4 cały czas utrudnienie i to dosyć spore utrzymują się na jezdni w kierunku Katowic pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice a Wrocław Południe. To w związku z awarią samochodu ciężarowego na kilometrze 148. Zablokowany jest tam nadal jeden pas właśnie w kierunku wschodnim. Na drodze krajowej numer 50 pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Łochowem auto osobowe wypadło z jezdni na kilometrze 283 i tutaj ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. I jeszcze województwo małopolskie, Zakopianka. Zakopianka jest coraz bardziej zakorkowana, zwłaszcza na fragmencie podhalańskim i to co ciekawe i w kierunku Krakowa i w stronę Tatr.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jak dzisiaj wygląda wasza trasa? Ruszacie samochodem, czy może ruszacie właśnie motocyklem? Dokąd dzisiaj? Bardzo chętnie także prześledzimy i podpowiemy, którędy jechać. No ale przede wszystkim także umilimy wam ten czas spędzony w samochodzie, grając najlepiej, jak tylko potrafimy. No to szerokości.

To 20 minut jeszcze do godziny 11. Jakie macie plany na sobotnie gorące, upalne i w wielu miejscach przepięknie słoneczne przedpołudnie? Witam, jedziemy z synem na pokazy lotnicze do Leszna. Trasa Zgierz-Leszno. Pozdrawiamy Tomek z Tesli. No to szerokości, przyczepności i dobrej, spokojnej podróży, a później fantastycznych lotów.

0: O, proszę bardzo, jaka miła trasa, serdeczne pozdrowionka z wesołego Peugeota. Znacie takie auto?
1: Wesoły Peugeot?
0: Wesoły Peugeot, fajny, prawda? Prosto z drogi do słonecznej Bawarii Edzia z rodzinką pozdrawia. No to pozdrawiamy was serdecznie i waszego wesołego Peugeota.
1: Uśmiechniętego.
0: Tak jest. Oby się dobrze sprawował na tej trasie i oby klimatyzacja dzisiaj nie zawiodła, bo oj, będzie bardzo potrzebna. Dzisiaj nawet do 35 stopni i zobaczymy na termometrze. A co zobaczymy na drogach, gdy tylko wyjedziemy?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeżeli na przykład podróżujemy autostradą A1 w województwie śląskim, to napotkamy utrudnienia pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyżowice na kilometrze 11. Doszło tam do zderzenia auta osobowego i motocykla i zablokowany jest prawy pas w kierunku Łodzi. Natomiast na drodze krajowej numer 24 na obwodnicy Skwierzyny, gdzie także doszło do wypadku samochodu osobowego i motocyklisty, tutaj trasa jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 49. Ruch kierowany jest na objazd przez ulicę Skwierzyny, a także przez miejscowość Chełmsko. Autostrada A4 jest dosyć poważnie zakorkowana niedaleko Wrocławia, na jezdni w kierunku Katowic, gdzie w pobliżu węzła Pietrzykowice na kilometrze 148 doszło do awarii samochodu ciężarowego. Zablokowany jest tam jeden pas właśnie w kierunku wschodnim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A1 w Kujawskim.

0: Pomorskiem na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz, gdzie przypomnę, na odcinku prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Zakorkowane są trasy wojewódzkie na Pomorzu numer 215 i 216 w pobliżu Redy, Pucka i Władysławowa, ale także Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi. I jeszcze z Pomorza szybciutko w województwo małopolskie na trasy podgórskie. Tutaj oczywiście na Podhalu, na Zakopiance mamy i korki, i duże spowolnienia pomiędzy Nowym Targiem a Zakopanem, ale także przybywa samochodów na sąsiedniej trasie numer 49 niedaleko Nowego Targu i Białki Tatrzańskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: Mamy jeszcze 4 minutki do godziny 11. No, też mnie martwią te burze w Polsce centralnej, ale dostaliśmy alerty RCB. Właśnie Piotrek wchodzi do studia i ty też to zdałeś? No dostałem, ale nie widzę nic na horyzoncie.
1: No bo to z tymi komórkami burzowymi, jak mówią niektórzy IMGW, one są kapryśne i chimeryczne i mogą nagle stwierdzić, że powstają.
0: I mogą się dzisiaj pojawiać burze konwekcyjne, czyli to, co odparuje, pójdzie w górę, później spadnie.
2: Kubo, jakie, przepraszam, jakie
0: konwekcyjne.
2: To słowo?
0: Konwekcyjne.
2: No, no
0: proszę bardzo.
2: Cię zaskakujesz mnie.
0: Więc uważajmy dzisiaj na te warunki pogodowe, pamiętajmy o wodzie, pan z wodą, bardzo dobrze, fantastycznie, czyli zapowiadają się fantastyczne godziny, najbliższe do godziny 17. Piotrek Filan będzie z wami.
2: Tak, wsiadamy razem na pokład i wskakujemy na wysokie obroty. W sobotnie, wiecie, takie umiarkowanie wysokie.
0: No to szerokości.
2: Takie jak lubimy.
0: Tak jest.

0: Na zegarze minęła godzina 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj Polska jest podzielona na dwie pogodowe strefy. Na wschodzie kraju od Podlasia przez Lubelszczyznę po Podkarpacie mamy sporo słońca i tylko umiarkowane zachmurzenie. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na zachodzie. Na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i części Pomorza pojawiają się przelotne opady deszczu oraz burze. To właśnie tam sytuacja może być dzisiaj najbardziej dynamiczna. W czasie burz lokalnie może spaść do 40 mm deszczu, a miejscami na zachodzie nawet do 50. Do tego dochodzą bardzo wysokie temperatury. W centrum kraju około 31 stopni, a na zachodzie nawet 35. Najchłodniej nad samym morzem, na Helu około 24 stopni. Najgroźniejszym zjawiskiem może być jednak wiatr. W czasie burz porywy mogą osiągać 90 km na godzinę, a na północnym zachodzie nawet 100.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A zatem mamy sobotę, to jest 20 dzień czerwca, Piotr Filan, kłaniam się. Przez najbliższy czas będziemy razem spędzać sobotę. Zapraszam wszystkich, moi drodzy. No i w końcu mamy wakacyjną pogodę.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 11. Mamy sobotę całkiem przyjemną. Dajcie znać, jak wam ta sobota upływa. Czy macie w planie dzisiaj jakieś trasy? Czy już dojechaliście na miejsce i cieszycie się albo rozkoszujecie nawet fantastyczną pogodą i błogim spokojem? W naszej aplikacji oczywiście mam nadzieję, że takie wiadomości się pojawią, a i może zdjęcia. A jeśli chodzi o sprawy bieżące, to Emilia Kleszewska na miejscu. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry. Piękną sobotę.
0: Tak, i od razu sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przede wszystkim mówimy o autostradzie A1 na odcinku węzły Piekary Śląskie do węzła Pyżowice w miejscowości Bobrowniki, czyli oczywiście Śląsk, 10 kilometr, gdzie doszło do zderzenia się samochodu osobowego z motocyklem. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Łodzi. Na drodze krajowej numer 24 to obwodnica Skwierzyny, województwo lubuskie, 49 kilometr. Tam samochód osobowy także zderzył się z motocyklem. To już drugi taki wypadek niestety. No i tam też wiemy, że jedna osoba została ranna. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu działają służby policji, ale też i służby ratunkowe. I sugerowana jest trasa alternatywna przez Skwierzynę i Chełmsko. Natomiast dobre wieści są już z S3, autostradowej czwórki, a także z drogi krajowej numer 50. Pierwszy odcinek to Sulechów, węzeł Świebodzin, południe, województwo lubuskie, 172 km, gdzie było zderzenie dwóch samochodów osobowych. Tam dwie osoby zostały ranne i jezdnia w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego do tej pory była zablokowana. Tam już problemów nie ma, służby pojechały, ale utrzymują się cały czas tam korki, także warto to wiedzieć. I jeszcze A4 to węzeł Pietrzykowice, 147 km, była awaria ciężarówki i do tej pory zablokowana. Był jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Cały czas mamy tam korek kilkukilometrowy. 22 513 11 11 czekamy na wasze wiadomości i jak zawsze zachęcamy was do tego, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: Sobota, rozgrzejmy się zagadką, czyli ja podaję podpowiedzi, wy zgadujecie w autach albo gdziekolwiek jesteście, o co może chodzić. Pierwsza podpowiedź jest taka, jest niewielki, ale potrafi pozytywnie zaskoczyć podczas podróży.

0: Pierwsza podpowiedź w naszej zagadce jest niewielkie, ale potrafi pozytywnie zaskoczyć podczas podróży. Jeśli chodzi o drogę komunikacji, to znacie, ale kto nie wie, temu przypominam, że korzystamy z naszej aplikacji, czyli albo piszemy wiadomość, albo się nagrywamy głosowo. Oczywiście te notatki głosowe mile widziane. Jeśli chodzi o kwestie związane z bieżącymi sprawami, to moi drodzy, lato to jest już tradycyjnie czas, kiedy tych remontów jest sporo, no bo pogoda temu sprzyja, ale też wyjazdy, bo niektórzy liczą, że natężenie ruchu w niektórych miejscach będzie mniejsze. No i mamy tak, że między innymi na Śląsku lotnisko w Pyrzowicach, władze lotniska apelują o zaplanowanie dłuższego czasu dojazdu. Powodem jest remont autostrady A1, co generuje niestety korki. Prace prowadzone są na wysokości Dobieszowic. O tym mówi rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Twardysko.
1: Obecnie pracę prowadzimy na jezdni lewej w kierunku Pyrzowic. Wprowadziliśmy zwężenie do jednego pasa ruchu w kierunku Łodzi oraz ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania.
0: Na szczęście jest też dobra wiadomość, że prace mają potrwać do najbliższego wtorku, więc to taki mały remoncik. Ale pamiętajmy o tym, że warto sprawdzić trasę dojazdu, zwłaszcza jeżeli jedziemy na lotnisko, czy po drodze nie ma żadnych remontów, bo jeśli są, no to zapas trzeba sobie miło by było, żeby gdzieś tam zrobić tego czasu. Przypominając naszą zagadkę, to mamy pierwszą podpowiedź za nami. Jest niewielkie, ale potrafi pozytywnie zaskoczyć podczas podróży. I mamy propozycję od Direksa, komunikat drogowy w radiu PRK, ale to nie o to chodzi. Druga podpowiedź przed nami, ale jeszcze nie teraz.

I mamy jeszcze jedną propozycję a propos naszej zagadki. Moim zdaniem ta aplikacja PRK. Informacje w niej po uruchomieniu procedury trząs Antek z Gryfina. Druga podpowiedź. Myślę, że po serwisie drogowym się pojawi, jeśli chodzi o naszą zagadkę. A za kilka minut Emilia Kleszczewska o tym, co na drogach, ale na razie spokojnie w miarę. No oczywiście z pewnymi wyjątkami. 26,5 po 11.

0: Emilia Kleszczewska, właśnie o tym, co na drogach, ale moi drodzy, mamy sobotę, przemieszczamy się oczywiście, dzieją się też różne rzeczy związane z podróżami, z remontami. Słuchamy naszego słuchacza.
1: Witam szanownie całe Radio PRK. Właśnie wyjeżdżam z Berlina, no staram się wyjechać i podążam do Gdańska. Jadę górą przez Szczecin dalej tą trasą, więc jakbyście mieli jakieś informacje o utrudnieniach, będę wdzięczny. Pozdrawiam, Mariusz.
2: No jakieś tam mamy.
0: Pozdrawiamy Mariusza.
2: Tak, już mogę mówić, tak, jak ten nasz słuchacz ma jechać. Nasz drogi słuchaczu. No akurat przez Niemcy, jeszcze przez naszego zachodniego sąsiada będzie jechało się bardzo dobrze, jeżeli już wyjedziesz z Berlina. W Szczecinie trochę gorzej, no bo S3 na wysokości Różycy się korkuje. Tam mamy zdarzenie drogowe i uwaga, bo tam korek ma 8 km, ale może jak zdążysz dojechać, to ten korek się rozluźni. Jeżeli nie, to też zalecamy objazd. No jest on dosyć spory, ale droga wojewódzka numer 142 w Łęczycy można zjechać i potem z powrotem na drogę wojewódzką numer 106 i w Goleniowie wrócić na ekspresową szóstkę i dalej jedziemy już naprawdę gładko, nie ma żadnych utrudnień na drogach i do Gdańska dalej trasa powinna być bezproblemowa.
0: Zdarzają się także u nas personalizowane komunikaty drogowe i to był właśnie taki komunikat. A teraz informacje dotyczące całego kraju.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A mamy aktualizację tego, co dzieje się na drodze krajowej numer 24 w województwie lubuskim, odcinek Skwierzyna Międzychód, 49 km. Tam zderzył się samochód osobowy z motocyklem i wiemy, że niestety jedna osoba jest ranna. Droga pozostaje całkowicie zablokowana, bo pozostawała zablokowana, ale prawdopodobnie w najbliższym czasie zostanie wprowadzony ruch naprzemienny. Także na razie jeszcze można przejeżdżać alternatywną trasą przez Skwierzynę i Chełmsko. Od godziny 10 mamy te trudności z przejazdem i będą one jeszcze do południa przynajmniej i to wahadło za chwilę zostanie wprowadzone. Także przypominamy o tym, że zakończyło się już zdarzenie drogowe na drodze krajowej numer 50. Brok Ostrów Mazowiecka w pobliżu

0: miejscowości Nowa Grabownica, województwo mazowieckie, 282 km. A tam osobówka wypadła z jezdni. Również wiemy, że jedna osoba ucierpiała w tym zdarzeniu drogowym. No i wprowadzony jest ruch naprzemienny akurat od godziny 9.30, jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Również do południa tam miały być problemy z przejazdem, ale jak widać już służb nie ma. Natomiast cały czas tworzy się korek, więc najlepiej jeszcze udać się objazdami i omijać przez jakiś czas drogę krajową numer 50.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o nasze podpowiedzi, w zagadce jest niewielkie, ale potrafi pozytywnie zaskoczyć podczas podróży. I mamy drugą podpowiedź. Nie każdy samochód to posiada, tylko wybrane. Te, które mają w sobie coś więcej niż blachę i plastik. Te, w których deska rozdzielcza szepcze po imieniu, moi drodzy. O co może chodzić? Czekamy na wiadomości w naszej aplikacji.

0: Moi drodzy, bardzo ważne informacje to informacje pogodowe także. W związku z prognozowanymi na dziś i jutro także burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla całego terytorium Polski. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk apeluje m.in. o unikanie otwartych przestrzeni.
1: Musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Pierwsze to to, żeby absolutnie nie eksponować się na zagrożenie, jeżeli nie jest to konieczne. Zostańmy w domu, jeżeli to możliwe. Zamknijmy okna i drzwi. Jak najszybciej znajdźmy schronienie, jeżeli jesteśmy poza domem, a spotka nas ta niebezpieczna sytuacja. Absolutnie nie parkujmy pod drzewami, nie zatrzymujmy się czy pieszo, czy samochodem, bo takie drzewo

0: porwane przez wiatr czy połamane przez wiatr może stanowić zagrożenie.
1: Piotr Błaszczyk ostrzega, że w związku z przewidywanymi burzami możliwe są przerwy w dostawie prądu.
0: Część z nas rozpoczęła już sezon wakacyjny, dlatego musimy adaptować się do aktualnej sytuacji, dostosowywać się do tej sytuacji w zależności od tego, gdzie aktualnie jesteśmy. Bo inaczej zachowujemy się w górach. Jeżeli tam spotka nas burza, powinniśmy jak najszybciej zejść ze szczytu możliwie nisko. Z kolei, jeżeli jesteśmy nad jeziorem, nad morzem, powinniśmy wyjść z wody, no bo woda jest doskonałym przewodnikiem prądu.
1: To jest takie ABC, jeśli chodzi o zachowanie w czasie burz, a zazwyczaj jest tak, że jeżeli ta temperatura jest ekstremalnie wysoka, to prędzej czy później te burze się pojawiają i są to zazwyczaj gwałtowne zjawiska. Bywa też, że są lokalne, więc czasami prognoza taka ogólna dla całego kraju może zupełnie nie ujmować takich zjawisk lokalnych, więc pamiętajmy o tym, żeby na bieżąco sprawdzać tę pogodę, zwłaszcza jeżeli jesteśmy gdzieś w terenie i widzimy, że zaczyna się zmieniać nad nami pogoda. A alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie całego kraju. Moi drodzy, ale jeśli chodzi o sobotnią aurę, to jest całkiem przyjemnie i temperatura też przyjemna w wielu miejscach, zwłaszcza dla tych, którzy są nad wodą i skupiajmy się też na tym, żeby trochę odpocząć, ale oprócz tego także rozgrzewamy się dzisiaj naszą zagadką i patrząc na podpowiedzi, To mamy, gdzie mam te podpowiedzi? W ogóle gdzieś zgubiłem te podpowiedzi. W każdym razie, dobrze, jest. Jest niewielkie, ale potrafi pozytywnie zaskoczyć podczas podróży. Nie każdy samochód to posiada, tylko wybrane te, które mają w sobie coś więcej niż tylko blachę i plastik. Słuchamy naszej słuchaczki, która proponuje takie rozwiązanie.
2: No hej, ja w sprawie zagadki. Czy chodzi może o touchscreen? Pozdrawiam, Kasia.
1: Pozdrawiamy Kasię i nie chodzi o touchscreen. To jeszcze jedna podpowiedź. Może ta rzecz znajduje się blisko kierowcy i pasażera, chociaż częściej z tej rzeczy korzysta kierowca.

0: Moi drodzy, jeśli chodzi o to, co się dzieje, 10 minut do 12. Emilia Kleszczewska na miejscu. Sprawdzamy, co się dzieje na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Południe. Część kierowców przemieszczających się, prawie południe, jeszcze 10 minut mamy, przemieszczający się przez Warszawę właśnie kierowców musi uzbroić się w cierpliwość na S8, która w najbliższym czasie może być nieprzejezdna. A to trasa na wysokości Brudna. Mamy zdarzenie drogowe przed mostem generała Grota Roweckiego, kierunek Łódź. W drugą stronę też jest więcej aut, chociaż tam przejeżdżacie szybciej. Spowolnienia są na wysokości Fortów Bema i ciągną się do samego Marymontu. Obwodnica Krakowa, autostradowa czwórka, raczej jest czysta, chociaż więcej aut stawia się między węzłami Kraków Południe, a węzłem łączącym autostradę z ulicą Skotnicką. Większy ruch na pewno też widzimy pod Krakowem, czyli Zakopianka, w Opatkowicach i w Libertowie, kierunek Zakopane. No i bardzo, bardzo długi, bo 16-kilometrowy zator jest w województwie dolnośląskim w drodze do Wrocławia. Autostradowa czwórka jest nieprzejezdna już od Nowej Wsi Kąckiej. Spokojnie jedziecie dopiero za węzłem Wrocław Południe. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli chodzi o naszą zagadkę, to mamy propozycję od Direxa, to jest GPS. Czy chodzi o podłokietnik, pisze Sylwia z Warszawy. Nawigacja samochodowa Maniek z Fiesty i dyfuzor zapachów od Norberta. Nie chodzi o żadną z tych rzeczy. Ta rzecz znajduje się blisko kierowcy i pasażera, chociaż częściej korzysta z tego kierowca. Taka jest najnowsza podpowiedź. O co może chodzić w dzisiejszej zagadce? Czekam na Wasze propozycje w naszej aplikacji. Ask yourself.

0: Na zegarze mamy już prawie, moi drodzy, godzinę 12. To sobota, 20 dzień czerwca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To zdecydowanie jeden z najgorętszych dni w ostatnim czasie. W wielu regionach temperatura przekroczy dzisiaj 30 stopni. Najcieplej na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej, gdzie termometry pokażą nawet 35 stopni. Jednocześnie właśnie tam mogą się rozwijać burze, które mogą być gwałtowne. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, gradem i bardzo silnym wiatrem. W centrum kraju około 31 stopni, to jest temperatura prognozowana, natomiast mieszkańcy Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia mogą korzystać ze zdecydowanie spokojniejszej pogody. Jeśli planujecie dzisiaj aktywności na świeżym powietrzu, warto pamiętać, że sytuacja pogodowa może się zmieniać bardzo szybko, szczególnie w zachodniej części kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aktualnie, jeśli chodzi o temperaturę najwyższą, według pomiarów IMGW, to w Legnicy mamy najcieplej 29,5 stopnia, a w Krakowie najchłodniej, jeżeli w ogóle można mówić o tym, że to najchłodniejsze miejsce, to 20 prawie 1 stopni. Moi drodzy, jeśli chodzi o naszą zagadkę, jest niewielkie, ale potrafi pozytywnie zaskoczyć podczas podróży. Nie każdy samochód to posiada. Ta rzecz znajduje się blisko kierowcy i pasażera, chociaż częściej korzysta z tego kierowca. Słuchamy.

0: Ta rzecz znajduje się blisko kierowcy i pasażera, chociaż częściej korzysta z tego kierowca. Jest niewielkie, ale potrafi pozytywnie zaskoczyć podczas podróży. Słuchamy.
1: No hej, z tej strony jeszcze raz Kasia, próbuję dalej. A może to jest gniazdo do USB do ładowania telefonu, tudzież innych urządzeń?
0: Nie chodzi o to. Wystarczy mały przełącznik, żeby to zaczęło działać. Taka jest najnowsza podpowiedź. I jeszcze poczytajmy sobie wasze wiadomości. Radio to się znajduje i to jest wiadomość od naszego słuchacza, który jest w drodze albo z Ostrowa Wielkopolskiego. Mamy także klimatyzację. Czy chodzi o pokrętło od ustawień temperatury? Pozdrawiamy Kinga Grzesiek ze Skody. Również pozdrawiamy i nie chodzi o to. My teraz sprawdzimy, co się dzieje na drogach i dalej zgadujemy. Czekam na wiadomości w naszej aplikacji.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A rozwiewają się wszystkie wątpliwości odnośnie tego, co się dzieje na trasach, bo mamy naprawdę dużo korków, zwłaszcza na A2, na S3, na autostradowej czwórce i na S8. I już wszystko wiemy. To zaczniemy od województwa wielkopolskiego, węzeł Poznań-Komorniki, węzeł Poznań-Zachód, a dokładniej miejscowość Głuchowo. 156 kilometr. No tam niestety kierowca jednośladu zasłabł i jezdnia w kierunku Świecka jest zablokowana od 11:45. Także oczywiście zwróćmy też uwagę na nawodnienie, bo dzisiejsze temperatury mogą właśnie powodować takie zdarzenia drogowe. S3, odcinek Kliniska Wielkie, węzeł Goleniów Południe, czyli województwo zachodniopomorskie, 78 kilometr. Akurat tam zderzyły się dwa samochody osobowe i wiadomo, że jedna osoba została ranna. Zablokowany jest cały czas pas w kierunku Świnoujścia i wprowadzono przejazd pasem prawym od 11:40. Autostradowa czwórka, przechodzimy do województwa dolnośląskiego, tam od dłuższego czasu widzimy, że tworzy się naprawdę długi korek i mamy aktualizację. Węzeł Kąty Wrocławskie został zablokowany przez policję, jest tam wytyczony objazd, a pojazdy z zatoru kierowane są przez policję, także przez węzeł Pietrzykowice. Przypomnijmy, tam zepsuła się ciężarówka po godzinie 9:00 i najpierw zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Na koniec S8 zaglądamy do stolicy, do Warszawy, węzeł Marywilska, węzeł Wisłostrada, 15 kilometr. Zderzenie trzech samochodów osobowych, ale nie ma na szczęście rannych. Jeżeli chodzi o blokadę, to nie można przejechać od 11:30 w kierunku Poznania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.
0: Wakacje już tuż, a to oznacza, że wielu z nas zaczyna planować

Letnie wyjazdy. Coraz większą popularnością cieszą się podróże samochodowe, które dają swobodę odkrywania mniej znanych miejsc i pozwalają zatrzymać się tam, gdzie akurat zaprowadzi nas droga. O najpiękniejszych trasach samochodowych w Europie, ale także o praktycznych aspektach takiej podróży, przygotowaniach, opłatach drogowych i planowaniu przejazdu porozmawiamy już za kilka minut z naszym gościem, Konradem Zaborowskim, autorem strony w internecie Zwiedzaj ze mną.

0: Już 21 minut po godzinie 12 i Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy na wysokich obrotach. Wakacje się zbliżają. Będzie całkiem sporo wolnego czasu, urlopy, wyjazdy, spotkania. Więc teraz trochę inspiracji od Konrada Zaborowskiego, autora strony Zwiedzaj ze mną. Konrad jest na Sycylii, zdaje się. Halo, halo, słyszymy się, Konradzie.
1: Tak, tylko zaczynam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry, witamy w Polskim Radiu Kierowców. Zacznijmy od, bo będziemy rozmawiać o podróżach samochodem. A propos wakacji, czy zauważa pan, że coraz więcej osób wybiera podróżowanie samochodem zamiast samolotu? To już jest taka tendencja?
1: Wydaje mi się, że ludzie jednak potrzebują nie tylko dolecieć w dane miejsce i jedno miasto zwiedzać, jednak potrzebują zobaczyć coś więcej, nie tylko w jednym miejscu. Poczuć tą wolność, jaką daje właśnie.
0: Czyli trochę niezależności, trochę niezależności, trochę też takiego poczucia sprawczości. Oczywiście pewnie są takie osoby, które wybierają z różnych względów podróż samolotem i wakacje już totalnie zaplanowane, bo czasami naprawdę potrzebujemy się zdać na pomysły innych, ale czasami chcemy też przeżyć coś zupełnie innego, na przykład podróż samochodem. A propos takich najfajniejszych tras, może skupmy się na Europie. Co by się znalazło na pana liście?
1: Najpiękniejsze trasy europejskie, no to na pewno na mnie zrobiła przełęcz Stelvio oraz przełęcz Gavia, położona no, od razu obok przełęczy Stelvio.
0: Ale gdzie to jest? Bo nie każdy chyba wie.
1: To jest, znajduje się we Włoszech, już panu dokładnie powiem. Tak, przełęcz Stelvio.
0: No tutaj widzę, że mapa jest otwarta.
1: Północne Włochy.
0: Tak.
1: Bardzo blisko można dojechać stamtąd nad jeziora Garda, jeżeli ktoś planuje nawet wyjazd, odpoczynek nad jeziorem Garda, no to dojechanie do przełęczy Stelvio, no to jest około godzina, półtorej godziny jazdy, więc jeden dzień można sobie poświęcić właśnie na coś innego niż tylko odpoczynek nad jeziorem.
0: No właśnie, czy można powiedzieć, że są w Europie takie kraje, które szczególnie sprzyjają podróżom samochodowym?
1: Na pewno są to Włochy, Austria, słynna trasa Grossen-Glockenstrasse,

0: bardzo piękna trasa położona w Austrii. No i tak jak mówiłem, we Włoszech jest bardzo wiele pięknych tras.
1: Jasne, te północne Włochy, zwłaszcza tak rzeczywiście, myślę, że tam, gdzie są autostrady, ale także drogi lokalne, kręte, no i ciekawe krajobrazy, to może być rzeczywiście inspirujące, jeśli chodzi o takie podróże samochodowe. Samo planowanie takich podróży, to jest tak, że pan jakoś wcześniej rezerwuje być może miejsce na nocleg, albo też na przykład sprawdza, jakie są systemy płatności, bo niektóre trasy są płatne w Europie i warto też wiedzieć, jak za nie zapłacić, żeby później nie wrócić z takiej podróży mandatem. Jak do tego podejść?
0: Ja zazwyczaj szukam nocleg, jeżeli jadę z Polski do Włoch, czy do Francji. Po to pokonuję maksymalnie około 1000 km, żeby ta podróż nie była za bardzo męcząca. Mm. Obecnie znalezienie jakiegokolwiek noclegu, nawet dostosowanego dla osoby niepełnosprawnej, raczej nie stanowi w obecnych czasach żadnego problemu dzięki aplikacjom typu Airbnb, Booking.com. Już, a odnośnie płatności, czy trasy są płatne, z tego co pamiętam, jedynie ta austriacka trasa, jak ona się nazywa, trudna nazwa, Grossenglockner Alpenstrasse, była płatna chyba 30. Mm-hmm.
1: No tak, ale na przykład na Słowacji mamy winiety, więc tutaj bardziej, ja nie mówię tutaj o
0: pan mówi o trasach dojazdowych.
1: Tak, więc tu naprawdę czasami trzeba zrobić wcześniej research, żeby nie wrócić z mandatem, bo zdaje się, że na Słowacji też jest tak, że oni mają specjalne samochody, które kontrolują te samochody, które nie mają opłaty, więc warto też zwrócić uwagę, ale też warto zwrócić uwagę na to, co mamy w samochodzie, bo w przypadku kontroli policji te wyposażenia obowiązkowe w samochodach bywają różne, jeśli chodzi o różne kraje członkowskie Unii Europejskiej, chociażby. Więc o tym też warto pamiętać. No i cóż, w drogę ruszamy, tak jak słyszeliśmy, północne Włochy, bardzo inspirujące, ale także Austria,
0: Francja. Tak, nad jeziorem Garda jeszcze, co ciekawe, niedawno na nowo otworzyli Strada della Porra, bardzo piękna trasa zbudowana w 1913 roku. Króciutka trasa, zaledwie 10 km, ale naprawdę niesamowita.
1: No tak, i pewnie krajobrazy jak z filmów, starych filmów włoskich, czy też francuskich.
0: Tak, nagrywali krótkie serie Jamesa Bonda.
1: No właśnie. Więc warto pomyśleć o tamtym rejonie Europy. Konrad Zaborowski, autor strony Zwiedzaj ze mną, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i udanych wakacji. Do usłyszenia.
0: Bardzo pozdrawiam. Ze słonecznicy.

0: Emilia, a ty, jeśli chodzi o podróże samochodem najdalej, to masz jakąś taką podróż na swoim koncie?
1: Pochwalę się, uwaga, bo ja uważam, że to jest moje największe osiągnięcie życiowe. Dojechałam do Budapesztu samochodem. No i to w ogóle była zima, to był grudzień albo styczeń. Jechałam od siebie z Tomaszowa Mazowieckiego, pozdrawiamy. Powiem ci, że było ciężko, ponieważ w Słowacji...
0: Czy tak przez Słowację, Rumunię?
1: Gdzie? Nie, tylko Słowacja, już Węgry od razu.
0: Tak?
1: No, Słowacja, ale wiesz co, jak przejeżdżaliśmy właśnie przez Tatry i później wjechałam ja na Słowację, to była taka śnieżyca, że po prostu była tragedia, ale powiem ci w ogóle, jak to miało wyglądać. Ja nie miałam prowadzić, miał prowadzić mój kolega, ale tak mu się bardzo chciało spać, że zatrzymaliśmy się w Słowacji na pół godziny, żeby on mógł złapać drzemkę, po czym ja go nie mogłam dobudzić i po prostu ja musiałam dalej jechać. No, musiałam wziąć nogi za pas i dojechać do Budapesztu, także no, taka sytuacja.
0: No i dowiozłaś towarzystwo.
1: Dowiozłam.
0: Więc całkiem przyjemnie. No tak, jeśli chodzi o wasze podróże samochodowe po Europie, albo w ogóle podróże za granicą, takie wakacyjne, no to pytanie, jakie macie na swoim koncie i gdzie wam się najbardziej podobało w naszej aplikacji. Czekam na komentarze w tej sprawie i na wasze wpisy, a jeśli chodzi o informacje bieżące, to teraz to, co dzieje się na drogach. Emilia Kleszczewska opowie w szczegółach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A mamy też wiadomości od was, 22 513 11 11. Tutaj możecie podawać informacje albo też nagrywać się na aplikacji mobilną.
3: 155 km autostrady, a 2 km świadko zablokowana autostrada, wypadek motocyklisty, trwa reanimacja. Dziękuję, pozdrawiam.
1: To pierwsza informacja od naszego słuchacza o wypadku, a teraz S3.
4: Dzień dobry, na S3 między miejscowościami Załom a Rurka wypadek, najpierw dwa auta na pasie bocznym stoją, później następne trzy i jest spowolnienie w ruchu.
1: Dziękujemy oczywiście za te informacje i przypominamy o najnowszych utrudnieniach. No właśnie, S5, węzeł Kryniczno, węzeł Widawa, Wrocław, to wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, województwo dolnośląskie, gdzie samochód ciężarowy wjechał do rowu i do godziny jeszcze 15 tam będą trwały utrudnienia. Droga krajowa nr 63 między Ełkiem i miejscowością Olecko, miejscowość Janisze, tak dokładnie. Województwo warmińsko-mazurskie na 58 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. No i niestety to jest wypadek, nie kolizja, a to oznacza, że jedna osoba została ranna i tam można przejechać, ale wyłącznie ruchem naprzemiennym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Informacje także od was. Cześć Piotrze, wypadek na Starej Siódemce, obecnie Wojewódzka 788, skrzyżowanie ze światłami w Tarczynie, kierunek Radom. Często tu niestety dochodzi do zdarzeń drogowych. Pozdrawiam, bezpiecznej podróży, Hubert. A jeśli chodzi o informacje związane z naszą zagadką, bo ona cały czas nierozwiązana, przypomnijmy sobie przynajmniej kilka podpowiedzi. Jest niewielkie, ale potrafi pozytywnie zaskoczyć podczas podróży. Nie każdy samochód to posiada. Ta rzecz znajduje się blisko kierowcy i pasażera, chociaż częściej korzysta z tego kierowca. Słuchamy.
5: Mały przełącznik, który sprawi dużo radości, to musi być przełącznik na LPG. Pozdrawiam, Krzysztof Skugi.
0: Nie chodzi, Krzysztofie, o taki przełącznik. Słuchamy dalej.
6: No to idąc przykładem koleżanki, my jeszcze raz próbujemy, Kinga z Greśkiem. Według mnie jest to ładowarka indukcyjna w samochodzie. Taki nasz

0: Pozdrawiamy wszystkich, bądźcie bezpieczni. Grzesiek i Kinga ze Skody.
1: Ładowarka indukcyjna. Próbujcie dalej, moi drodzy. To może o to chodzi.
2: Przecież to chodzi o światełko do czytania. Pozdrawiam, Krzysiek z Impostu.
1: Nie chodzi o światełko do czytania, chociaż mogłoby to być światełko do czytania. Tylko, że kierowca z tego częściej korzysta niż pasażerowie, a ja jednak bym stawiał na to, że to pasażerowie częściej korzystają z tego niż kierowca. Nie zwiększa bezpieczeństwa, ani nie poprawia osiągów. Taka jest najnowsza podpowiedź.
3: Czytanie

0: na mnie bardzo duże wrażenie zrobiła tak zwana Droga Węża, czyli 13 km trasy na Majorce. Trasa prowadząca do plaży Sakalobra. To Tomek z Rybnika, który nadsyła zdjęcie i rzeczywiście droga, dosyć wąska droga, która zlokalizowana jest w różnych ciekawych okolicznościach. Między innymi tutaj mamy skały, które tworzą taki dosyć wąski przejazd i wygląda to rzeczywiście zjawiskowo. Bardzo dziękujemy Tomku za zdjęcie. Jeśli chodzi o lato, jeśli chodzi o wysokie temperatury, to wiadomo, że my się będziemy cieszyć, ale warto także zadbać o swoje bezpieczeństwo, bo słoneczna pogoda zachęca do wyjazdów za miasto. Policjanci apelują do kierowców o nielekceważenie wysokiej temperatury. Może ona wpłynąć m.in. na koncentrację za kierownicą. O tym mówi nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
1: Gdy planujemy na przykład podróż samochodem w tak wysokich temperaturach, pamiętajmy również, aby wywietrzyć samochód oraz zaopatrzyć się w zapas wody. Gdy czujemy, że nasza koncentracja spada lub robi nam się słabo, po prostu zatrzymajmy się, wysiądźmy z samochodu i odpocznijmy kilka minut w cieniu.
0: Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed upałami niemal dla całego kraju i rzeczywiście te temperatury dzisiaj już przekraczają w wielu miejscach 30 stopni Celsjusza. I jeśli chodzi o naszą zagadkę, jest niewielkie, ale potrafi pozytywnie zaskoczyć podczas podróży. Nie każdy samochód to posiada, ta rzecz znajduje się blisko kierowcy. Wystarczy mały przełącznik, żeby to zaczęło działać. Słuchamy.
2: A propos zagadki, może chodzi o tempomat. Roman ze Skody.
0: Nie chodzi, Romanie, o tempomat. Słuchamy dalej.
3: No cześć, to 3 razy sztuka. Już obejrzałam wszystkie przełączniki i przyciski w obrębie kierowcy. Mam taki guziczek z ikonką mikrofonu.

0: więc jak go przycisnę, to mogę wydawać różne dziwne komendy mojemu autku. Może to o to chodzi. Pozdrawiam, Kasia.
1: Kasiu, nie o to chodzi. Będą jeszcze kolejne podpowiedzi. Nie to, że do 3 razy sztuka. Może być i do 4, i do 5, i tak dalej, i tak dalej. Przełącznik podgrzewanych, klimatyzowanych foteli, cruise control. Cześć, ja zwykle włączam się do konkursu w połowie jego trwania, więc wybaczcie, jeśli odpowiedź już była, ale zakładam, że to musi być uchwyt na kubki. Od Leszka propozycja. Nie chodzi o uchwyt na kubki. Czy jeszcze jedną podpowiedź teraz podamy? Tylko żebym ja te podpowiedzi znalazł. Nie zwiększa bezpieczeństwa ani nie poprawia osiągów. Nie jest częścią wyposażenia piknikowego, choć może się przydać podczas pikniku. No to zgadujemy dalej.

0: Punktualnie 10 do 13. Sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: To nie jest spokojny weekend. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o utrudnienia, to dzieje się bardzo dużo, że nie zdążymy wszystkiego powiedzieć w jednym serwisie. Trzeba to rozłożyć na więcej części. Zaczniemy od S5. Przypominamy województwo dolnośląskie, węzeł Kryniczno, węzeł Widawa, Wrocław. Na 152 kilometrze samochód wjechał do rowu po godzinie 12:20. Nie ma osób rannych, ale jest wprowadzona blokada do Wrocławia. Droga krajowa nr 65 Warmia i Mazury, Ełk Olecko, miejscowość Janisze. 58 kilometr, tam zderzyły się dwa samochody osobowe i w wypadku ranna została jedna osoba. Wprowadzony jest ruch naprzemienny i tam utrudnienia będą jeszcze do 15. A2, węzeł Poznań Komorniki, węzeł Poznań Zachód, Głuchowo miejscowość w województwie wielkopolskim, gdzie kierowca jednośladu niestety zasłabł i cały czas mamy wprowadzoną blokadę w kierunku Świecka od 11:45. Następnie S3 to województwo zachodniopomorskie, węzeł Kliniska Wielkie, węzeł Goleniów Południe, 78 kilometr. I tam również wypadek, zderzyły się dwa samochody osobowe, również jedna osoba jest ranna i te utrudnienia potrwają dłuższą chwilę. Autostradowa czwórka, węzeł Pietrzykowice, węzeł Wrocław Południe już od godziny 9:00 zablokowana jest częściowo trasa. Węzeł Kąty Wrocławskie właśnie jest zablokowany przez policję i służby wytyczyły objazd. Kierowani jesteście z zatoru także na węźle Pietrzykowice. I na koniec S8, korek w samej Warszawie, węzeł Marywilska, węzeł Wisłostrada, 15 kilometr, a tam była kolizja trzech samochodów osobowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Na zegarze minęła godzina 13.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ekspozycja słoneczna dzisiaj całego kraju bardzo duża. Dolny Śląsk, Ziemia Lubuska, Wielkopolska, Pomorze, także Lubelszczyzna, Podkarpacie. W zasadzie wszystkie województwa dzisiaj prawie bezchmurne niebo, chociaż na zachodzie już po południu zaczną rozwijać się burze. Tak przynajmniej mówią prognozy i lokalnie mogą to być burze z gradem i silnym wiatrem, więc należy uważać i na bieżąco śledzić także komunikaty pogodowe. Noc soboty na niedzielę nie wszędzie będzie spokojna. Burze, które dziś będą się rozwijać na zachodzie kraju, miejscami utrzymają się również wieczorem i w nocy. Największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia dotyczy pasa od Wielkopolski przez Dolny Śląsk i Opolszczyznę po Małopolskę. W tych regionach podczas burz może spaść nawet do 35 mm deszczu, a lokalnie także pojawi się grad. Temperatura nocą pozostanie dość wysoka. W większości kraju od 16 do 19 stopni, a na Dolnym Śląsku nawet około 20. To będzie noc bardziej letnia niż ostatnie, ale miejscami także bardzo niespokojna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zachęcam także do przesyłania lokalnych komunikatów pogodowych od Was. Lokalizacja, jaka temperatura, jakie zachmurzenie. Najlepiej głosowo w naszej aplikacji, żeby także inni słuchacze mogli sobie posłuchać. 2 po 13.

0: I Emilia Kleszczewska na miejscu, a to oznacza, moi drodzy, że czas na informacje drogowe, wasze także mile widziane. Kiedy jesteście w trasie i widzicie, że coś się dzieje, jakieś zdarzenie drogowe, warto nam o tym powiedzieć albo napisać w naszej aplikacji.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wiadomość ze Strójki, węzeł Pyrzyce, węzeł Gryfino, 13 km. Mamy zderzenie się dwóch samochodów osobowych i tam też wiemy, że poza policją są także służby ratunkowe. Jedna osoba została ranna. Wprowadzona jest blokada w kierunku Szczecina i zablokowany jest dokładniej pas prawy i te utrudnienia jeszcze do 14 będą. Natomiast dobre informacje już mamy z autostradowej czwórki, z węzła Pietrzykowice, węzła Wrocław Południe, czyli województwo dolnośląskie, a tam rzeczywiście był bardzo, bardzo długi korek, o którym już mówimy tak naprawdę od kilku godzin. 147 km była awaria ciężarówki. No i przez dłuższy czas, bo od 9 tak naprawdę nie mogliście przejechać w kierunku Wrocławia, ale teraz już, tak jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, można przejechać, chociaż korek cały czas jest, no i trwa rozładowywanie tego zatoru, także jeszcze trochę trzeba poczekać, jeżeli chcecie przejechać na spokojnie do Wrocławia. I jeszcze czwórka to Kraków Południe, Kraków Skawina, 416 km, mamy zderzenie trzech samochodów osobowych. Nie można przejechać do Katowic w tym momencie, jeżeli chodzi o przejazd, to tylko pasem lewym jest taka możliwość od 12.14. A gdzie się jeszcze najbardziej korkuje? Zaglądamy sobie na północ, województwo pomorskie. Przed Pruszczem Gdańskim jest niewielki, ale jednak korek S6 to jest dosłownie przed samym wjazdem do Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: Zagadka cały czas nierozwiązana, nie zwiększa bezpieczeństwa ani nie poprawia osiągów. Wystarczy mały przełącznik, żeby to zaczęło działać. Ta rzecz znajduje się blisko kierowcy i pasażera. Nie każdy samochód to posiada. Jest niewielkie, ale potrafi pozytywnie zaskoczyć podczas podróży. No to posłuchajmy.
5: Cześć PRK. Myślę, że odpowiedź na pytanie to będzie bajcha do wycieraczek. Pozdrawiam Uciu Kuciu z Norwegii.
0: Uciu Guciu, ale przecież była podpowiedź, pewnie nie słyszałeś. Nie każdy samochód go posiada, ale raczej każdy samochód posiada wajchę do wycieraczek, chyba że są jakieś inne przełączniki, ale zazwyczaj w autach są wajchy. Mamy jeszcze jedną propozycję.
6: A ja myślę, że to będzie włącznik klimatyzacji.
0: Nie jest to włącznik klimatyzacji i mamy tak, nie jest częścią wyposażenia piknikowego, choć może się przydać podczas pikniku, a jeśli chodzi o wasze odpowiedzi tekstowo, masaże w fotelach Kaśka i Rafał, czy chodzi o masażer, pozdrawiam Ewa i Paweł, czy chodzi o lampkę tudzież oświetlenie wewnętrzne pojazdu, Marcin Siedlec, i mamy od Bartłomieja. Czy w dzisiejszej audycji może chodzić o przełącznik do włączania radia? Bartłomiej pisze. Nic z tych rzeczy i poprzednie też nie. Gniazdo zapalniczki, Kadi z Opola, wiatraczek. Pozdrawiamy Aga i Andrew. Także nie chodzi o wiatraczek. Jak dla mnie i męża, to przycisk do szyberdachu. Napisali nasi słuchacze z okolic między Bytomiem a Rybnikiem. Akurat wtedy byli. Przynajmniej tak wskazuje nawigacja. Nie o to chodzi. Może jeszcze jedna podpowiedź. Bez jednego popularnego urządzenia w aucie nie działałoby zgodnie ze swoim przeznaczeniem. O co może chodzić? Czekam na wiadomości od was.

0: Dziś najcieplejszy dzień od początku roku, od 24 stopni na Helu, 27 stopni na Suwalszczyźnie, aż na zachodzie mamy powyżej 30 stopni, gdzieniegdzie już 35. Najważniejsze podczas upałów jest odpowiednie nawadnianie się. O tym mówi specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc, dr Aleksander Kania.
1: Zawsze pamiętać o tym, żeby wypijać wystarczającą ilość płynów. To jest szczególny apel do osób starszych, których poczucie pragnienia jest często osłabione i osoby nie są tego świadome. Należy wręcz liczyć, ile płynów wypiliśmy. Pamiętajmy, że wypicie 1,5-2 litrów płynów to jest absolutnie wskazana dzienna porcja podaży.
0: Podczas upałów należy unikać przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach od 10 do 16. Warto też nosić przewiewne ubrania, no i okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy oraz zasłanianie okien w mieszkaniu. To są jeszcze rzeczy, które mogą nam uprzyjemnić takie upalne dni jak dzisiaj. Pamiętajmy także o tym, że burzowo może się zrobić w pewnym momencie i to dotyczy zazwyczaj w tym przypadku dzisiaj z zachodu naszego kraju, południa także, tak przynajmniej wskazują mapy pogodowe. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, cały czas jest nierozwiązana. Zgadujemy dalej. Nie jest częścią wyposażenia piknikowego, choć może się przydać podczas pikniku, bez jednego popularnego urządzenia w aucie. Nie działałoby zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Transmitter FM. Czy chodzi o head-up display? To jest propozycja od Magdy z Citroena. Transmitter napisał Adam. I mamy jeszcze tutaj masaże w fotelach. To już było. Zgadujemy dalej, moi drodzy. Jeszcze jedna podpowiedź powinna się pojawić, ale to za czas jakiś. Ja może przypomnę te poprzednie. Jest niewielki, ale potrafi pozytywnie zaskoczyć podczas podróży. Nie każdy samochód to posiada. To jest ważna podpowiedź. Ta rzecz znajduje się blisko kierowcy i pasażera. Wystarczy mały przełącznik, żeby to zaczęło działać. Nie zwiększa bezpieczeństwa, ani nie poprawia osiągów i nie jest częścią wyposażenia piknikowego, choć może się przydać podczas pikniku. To są wszystkie podpowiedzi do tej pory. Zgadujemy 23 minuty po godzinie 13.

0: No i mamy pół godziny do 14, to jest Polskie Radio Kierowców i mamy to do siebie, że trzy razy w ciągu godziny informujemy, co najmniej trzy razy w ciągu godziny o tym, co się dzieje na drogach i przyszedł moment na najnowsze informacje. Emilia Kleszczewska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No mamy to do siebie, mamy taką przypadłość, że co 20 minut jest ten trafik drogowy i sprawdzamy korki, gdzie są najgęstsze po południu w sobotę. Korczowa, jeżeli chcecie wjechać na Ukrainę, to rzeczywiście tam czekacie dość długo. Tam ustawia się spory korek, sporo aut. Jeżeli chodzi o autostradową obwodnicę Krakowa, to już jest troszeczkę luźniej, a mieliśmy rzeczywiście dość gęsty ruch od węzła w Balicach. Teraz głównie korkuje nam się trasa przy samym węźle Kraków Południe i jeżeli wjeżdżacie na Zakopiankę, czyli Libertów, ale dalej Mogilany. Akurat jeżeli chodzi o ten odcinek, Mogilany-Gaj, to jest w drugą stronę, jeżeli jedziecie Zakopianką, czyli do Krakowa i też widać, że tam jest zdarzenie drogowe. Korek ma w tym momencie 3 km, no i raczej poczekajcie tam dłuższą chwilę. Trzeba na pewno uzbroić się w cierpliwość i mieć rzeczywiście tam zapas 15-20 minut. Jeżeli chodzi o województwo śląskie, to za Jaworznem korkuje nam się autostrada A4 na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach, ale tam bez większych utrudnień. Autostrada A1, niewielkie spowolnienia w drodze do Częstochowy, a jeżeli chodzi o województwo dolnośląskie, przez no tak naprawdę całe przedpołudnie i wczesne popołudnie mieliśmy długi korek na autostradowej czwórce. On miał, z tego co pamiętam, 17 km. Teraz już takich problemów nie ma. Raczej spowolnienia delikatne na wysokości Kostomłotów są, a także na wysokości Bielan Wrocławskich. To są te trasy południowe. I jeszcze przechodzimy sobie do Warszawy, do stolicy, województwo mazowieckie. Cały czas jest bardzo gęsto i ciasno na ekspresowej 8 przed samym mostem Grota Roweckiego. To jest informacja dla tych, którzy jadą w kierunku Łodzi i jest tam też zdarzenie drogowe. Pozostając przy Warszawie, także trudniejszy jest wjazd do samej stolicy przez Dziekanów Leśny i Łomianki, czyli Droga Krajowa nr 7. I na sam koniec jeszcze tylko krótka informacja o utrudnieniach na autostradowej 1 zaraz obok Torunia. Za węzłem Toruń Południe oczywiście tworzy się ten korek i on jest w kierunku Gdańska. Nie powinniście tam stać dłużej niż 10-15 minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie jest częścią wyposażenia piknikowego, choć może się przydać podczas pikniku. Bez jednego popularnego urządzenia w aucie nie działałoby zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Słuchamy.
3: No hej, do 4 razy sztuka. Czy może chodzi o schłodzany schowek? Kasia, pozdrawiam.
0: I w zasadzie, moi drodzy, teraz powinny rozleć się brawa i się rozlegną brawa. Proszę bardzo, to jest dobra odpowiedź. Trochę zaspał, ale to jest dobra odpowiedź. Oprócz tego także i do 4 razy sztuka. Widzicie, nawet się udało. Lodówka w podłokietniku. Taką odpowiedź też przysłał Family Van Life Michał. Mieliśmy tutaj jeszcze zapalniczki. To już sobie te zapalniczki darujemy, bo to nie o zapalniczki chodziło. Chodziło o schładzany schowek, czyli klimat.

klimatyzowany schowek, ten w podłokietniku. A ja jeszcze miałem jedną podpowiedź w zanadrzu. Ta rzecz ma związek z dzisiejszą pogodą i przeciwdziała wysokiej temperaturze. To już tak naprawdę na koniec, ale chodziło właśnie o klimatyzowany schowek. Gratuluję, my jedziemy dalej, moi drodzy. Lady Punk teraz na zegarze 26 minut do godziny 14. Niebawem u nas gość, ale my dzisiaj także wokół wysokiej temperatury i czekamy także na wiadomości od was, raporty pogodowe, lokalne raporty pogodowe. To jest Polskie Radio Kierowców.

0: 19 minut do godziny 14. Polskie Radio Kierowców. Co roku pojawiają się te apele i jak się okazuje, niestety co roku są potrzebne, bo niektórzy nie pamiętają, a policja apeluje, żeby nawet na chwilę nie zostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętych samochodach, gdy na dworze jest upał, auto błyskawicznie się nagrzewa i może stać się śmiertelną pułapką, mówi nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
1: Należy pamiętać, że we wnętrzu zaparkowanego pojazdu przy upałach tworzy się swojego rodzaju taka szklarnia, w której temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz. Natomiast pozostawienie nawet na krótki czas dzieci, osób starszych czy zwierząt może nieść za sobą poważne konsekwencje dla ich zdrowia, a nawet życia.
0: Widząc dziecko lub zwierzę pozostawione w zamkniętym aucie podczas upałów, należy zadzwonić pod numer 112.

Rozmawialiśmy dzisiaj o trasach samochodowych w Europie, trasach na wakacyjne wyjazdy. Nawet najpiękniejsza droga może jednak szybko zmienić się w problem, jeśli nasz samochód nie będzie odpowiednio przygotowany do podróży. Na co zwrócić uwagę przed letnimi wyjazdami, co sprawdzić samodzielnie, a co lepiej zostawić mechanikowi? O tym porozmawiam po godzinie 14 z moim gościem Krzysztofem Dubisem, twórcą projektu Moto Ewolucja, który od lat dzieli się wiedzą motoryzacyjną i testuje samochody w różnych warunkach.

0: 10 minut do 14 i czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety śmiertelny wypadek jest na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim. Jeszcze przed południem, przed Poznaniem w Głuchowie zasłabł kierowca jednośladu. Mówiliśmy już o tym wcześniej w poprzednich wiadomościach drogowych. Na miejscu pojawił się zespół ratowniczy. No i jak wiemy, niestety życia kierowcy nie udało się uratować. Zablokowana pozostaje droga w kierunku Świecka. W województwie małopolskim na Zakopiance, a w miejscowości Gaj, samochód osobowy zderzył się z barierami energochłonnymi i przez najbliższe 2 godziny nie ma możliwości przejazdu w kierunku Krakowa lewym pasem jezdni. O tym też już mówiliśmy, że rzeczywiście Zakopianka jest zakorkowana, no i taka będzie właśnie do godziny 15 przynajmniej. Kierowcy stoją w korku na S3 już od kilku godzin. Województwo zachodniopomorskie, Pyrzyce, Gryfino, gdzie po 12 doszło do wypadku. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Jedna osoba została ranna, no i nie ma możliwości przejazdu prawym pasem w kierunku Szczecina. To nie wszystkie wiadomości od służby, jeżeli mowa o S3. Kolejny odcinek to węzeł Kliniska Wielkie, Goleniów Południe, gdzie bardzo podobna sytuacja miała miejsce. Tam także zderzyły się 2 osobówki. Na tym odcinku służby już zakończyły pracę. Ekspresówka jeszcze nieznacznie, ale się korkuje w kierunku Świnoujścia. A my czekamy na wiadomości od Was. 22 513 11 11, ale też jak zawsze przypominamy o tym, że mamy naszą aplikację mobilną i zachęcamy, żeby z niej korzystać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: No i mapa naszego kraju dzisiaj świeci się na czerwono, zwłaszcza jeśli chodzi o południowy zachód Polski. Tutaj temperatury przekroczyły już w cieniu 30 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Spokojniejsza pogoda w ciągu dnia na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, chociaż też ciepło. Mówię spokojniejsza, bo na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej oraz Wielkopolsce i część Pomorza tutaj mogą wystąpić gwałtowne zjawiska atmosferyczne o nazwie burze. To tyle. Warto tutaj być cały czas aktualizowanym, jeśli chodzi o pogodę, bo to może się zmienić bardzo gwałtownie, zwłaszcza jeśli chodzi o burze. A im bliżej wieczora, tym większą uwagę warto zwrócić właśnie na zachodnią połowę kraju. Tam burze mogą utrzymywać się najdłużej. Dotyczy to przede wszystkim Wielkopolski, Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska oraz części Małopolski. W czasie przechodzenia burz nadal możliwe będą intensywne opady deszczu oraz silniejsze porywy wiatru. Na Pomorzu porywy mogą osiągać nawet 80 km na godzinę. Jeśli spojrzymy już na niedzielę, to wiele wskazuje na to, że burzowa pogoda nie opuści Polski. Najwięcej takich zjawisk prognozowanych jest w centrum, na południu i na wschodzie kraju. To oznacza, że mieszkańcy Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Świętokrzyskiego czy Małopolski również powinni jutro śledzić sytuację pogodową uważnie. Aktualnie najcieplej mamy w Legnicy 32 stopnie, a w Zakopanem najchłodniej prawie 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To warto sprawdzić w naszym samochodzie przed wyjazdem wakacyjnym. O tym w tej godzinie opowie nasz gość.

0: 10 minut po godzinie 14. Czas na najnowsze informacje drogowe. Na pewno wielu kierowców może teraz powiedzieć uff, jak gorąco, zwłaszcza na zachodzie naszego kraju. Ale w końcu, kiedy zacznie się niebawem lato, to ciepło powinno być. Taka kolej rzeczy. Emilia Kleszczewska o tym, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety, tak, wstety i niestety niektórzy się cieszą, że jest gorąco, ale rzeczywiście dzisiaj musimy się bardzo dobrze nawodnić, zwłaszcza jeżeli wyjeżdżacie w trasy, a już zwłaszcza po tej zachodniej stronie kraju, to jest istotna kwestia, ponieważ no niestety jeden z kierowców zasłabł na autostradzie A2 i tam niestety to jest tragiczny skutek tego wypadku. Jedna osoba nie żyje, właśnie tam doszło do zderzenia się samochodu osobowego z motocyklem, ale też wcześniej jedna osoba zasłabła. Też są najnowsze informacje z S5, to węzeł Kryniczno, węzeł Widawa, Wrocław, województwo dolnośląskie, 152 kilometr, gdzie ciężarówka po godzinie 12 wjechała do rowu. Tam akurat nie było rannych, ale nie mogliście przejechać prawym pasem w kierunku Wrocławia przez dwie ostatnie godziny. Jeszcze wrócimy do tej A2, bo tu chodziło o węzeł Poznań-Komorniki, węzeł Poznań-Zachód, miejscowość Głuchowo. Dalej ta trasa jest nieprzejezdna, a przypominamy kierunek Świecko. To jest ta blokada. Jeżeli chodzi o S3, to węzeł Kliniska Wielkie, węzeł Goleniów Południe, województwo zachodniopomorskie, 78 kilometr, już nie ma służb. Tam zderzyły się wcześniej dwa samochody osobowe, pojawiły się także służby ratownicze, ponieważ jedna osoba została ranna i już jest przejazd możliwy w kierunku Świnoujścia. Natomiast droga krajowa numer 7 to województwo małopolskie i dość duży korek na Zakopiance, o czym mówiliśmy już od dłuższego czasu. Odcinek Głogoczów-Libertów, miejscowość Gaj, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne, pozostaje zablokowany lewy pas w kierunku Krakowa. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11 i też dostępna jest cały czas nasza aplikacja mobilna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

tu ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć

Sporo dzieje się ostatnio na naszych drogach i pojawiają się zapowiedzi zaostrzenia przepisów dotyczących zagranicznych kierowców taksówek, ale ta decyzja nie bierze się znikąd. W tle jest głośny, tragiczny wypadek, który wstrząsnął opinią publiczną i ponownie uruchomił debatę o bezpieczeństwie pasażerów. Według informacji prokuratury 37-letni obywatel Turcji kierujący taksówką wykonał nieprawidłowy manewr zawracania na jednej z głównych ulic, przecinając kilka pasów i doprowadzając do zderzenia z

prawidłowo jadącym samochodem. Siła uderzenia była ogromna. Samochód uderzył jeszcze w słup sygnalizacji świetlnej. No i niestety w wypadku śmierć poniosły dwie osoby. To właśnie takie zdarzenia stały się tłem dla zapowiadanych zmian. Ministerstwo Infrastruktury mówi wprost, system wymaga uszczelnienia, szczególnie w zakresie weryfikacji niekaralności kierowców spoza Unii Europejskiej oraz powiązania licencji z konkretnym pojazdem, a społeczne oczekiwania są wyraźne. W badaniu Ibris dla Rzeczpospolitej niemal 84% ankietowanych uważa, że wszyscy kierowcy taksówek powinni przechodzić polski egzamin na prawo jazdy, niezależnie od narodowości. Na razie resort nie podaje szczegółów ani terminu wejścia zmian w życie, ale kierunek jest jasny. Większa kontrola, ostrzejsza weryfikacja i próba uszczelnienia systemu, który, jak pokazuje ten dramatyczny przypadek, nie zawsze działa tak, jak powinien. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Jakie są wasze spostrzeżenia na ten temat? Czy polskie prawo jazdy i egzamin dla obcokrajowców w naszym kraju powinny być standardem? Czekam na komentarze w naszej aplikacji. 20 minut po 14:00.

Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

No właśnie, weryfikacja niekaralności kierowców spoza Unii Europejskiej, to jeśli chodzi o kierowców taksówek na aplikację. Ja myślałem, że ten system już jest tak skuteczny, że w zasadzie nie ma nad czym pracować. Tymczasem, jak się okazuje, tutaj także potrzebne są zmiany. Ale sprawa dotyczy czegoś zupełnie innego. Chodzi o ostatni głośny wypadek i pytanie, czy wszyscy kierowcy taksówek powinni przechodzić polski egzamin na prawo jazdy, niezależnie od narodowości. Dokładnie tak powinno być, jak redaktor powiedział, plus egzamin ze znajomości języka polskiego, pisze Tomek z Warszawy. Jedna z firm przewozu osób

0: wprowadziła usługę, że możemy sobie wybrać kierowcę, który mówi po polsku. Przez jakiś czas nawet to było za dopłatą, ale ostatecznie po aferze poszli po rozum do głowy i stwierdzili, że nie będą dyskryminować tych, którzy zamawiają przejazd z kierowcą, który mówi po polsku. No ciekawie jest, jeśli chodzi o jazdę taksówkami. Nie mówię o tych zwykłych taksówkach, tylko o tych na aplikacje. Wasze komentarze mile widziane. A teraz mamy pół godziny do 15. Emilia Kleszczewska o tym, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Jest pożar opony oraz trawy, jak się okazuje, na autostradzie A2 na wysokości miejscowości Choszczówka Rudzka, powiat miński. I aktualnie na miejscu działają zastępy straży pożarnej. Utrudnienia występują w obu kierunkach. No i rzeczywiście też widzimy po zdjęciach, że tam dość spore jest to utrudnienie. I to nie wszystko, jeżeli chodzi o najnowsze informacje. Droga krajowa nr 15, województwo zachodnio-pomorskie, Kowalewo-Pomorskie, Brodnica, 296 kilometr. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. No i niestety, jak wiemy, trzy osoby aż zostały ranne. Droga jest całkowicie zablokowana od godziny 13.50. To naprawdę bardzo poważne zdarzenie drogowe na drodze krajowej nr 15. I tam mają potrwać utrudnienia z przejazdem przez najbliższe 3 godziny. No ale spodziewam się, że tutaj rzeczywiście wydłuży się ten czas oczekiwania na przejazd. Korek też już jest widoczny. Natomiast aktualizacja A2 Poznań, Komorniki, węzeł Poznań Zachód, 156 kilometr. Tam wcześniej zasłabł kierowca jednośladu i dlatego doszło też do zderzenia się samochodu osobowego z tymże motocyklem. Na początku była podawana informacja, że jedna osoba została ranna, no ale już teraz niestety wiadomo, że ta jedna osoba zmarła na miejscu i tak naprawdę zespół ratowniczy jest już na miejscu na autostradzie A2 od godziny 11.45. Pozostaje zablokowana droga w kierunku Świecka i rzeczywiście te utrudnienia na autostradowej dwójce mogą być jeszcze przynajmniej do godziny 16. I na koniec S5 przypominamy o tym, że przejezdny jest węzeł Kryniczno, województwo dolnośląskie, 152 kilometr, gdzie pojazd ciężarowy wcześniej wjechał do rowu i zablokowany był prawy pas w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale też kolejne pytanie do Was. Czy odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce powinno być więcej? Pojawiły nam się nowe odcinkowe pomiary prędkości. Pytanie, czy rzeczywiście wpłynie to ostatecznie na bezpieczeństwo? Dane się zapewne pojawią niebawem, a ciekaw jestem, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Czy odcinkowych pomiarów prędkości na polskich drogach powinno być więcej? Komentarze w naszej aplikacji.

0: Mieszkańcy całej Polski mogą dziś pod okiem profesjonalistów przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy. Ogólnopolski trening ma pomóc w nabyciu umiejętności ratujących zdrowie i życie. W całym kraju będzie działało ponad 1000 bezpłatnych punktów szkoleniowych. Dlaczego warto zainteresować się kursem pierwszej pomocy w swojej miejscowości? O tym mówi Magdalena Kuncewicz ze szpitala MSW w Poznaniu.
1: Wielokrotne powtarzanie sprawia, że to już wchodzi w krew. Przestajemy się bać. Przestajemy się bać, kiedy leży ktoś, kiedy brzydko pachnie. Co zrobić? Czy wdechy robić, czy nie robić wdechów? Czy tylko uściski klatki piersiowej? Ciągle są te dywagacje. I myślę sobie, że jeżeli umiemy restartować komputer, umiemy restartować routery i kawiarkę, to fajnie by było nauczyć się restartować człowieka, kiedy ten system centralny zawiedzie.
0: Marek Skociński z Wydziału Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu wyjaśnia, że dzięki coraz lepszej edukacji dotyczącej pierwszej pomocy spada liczba niepotrzebnych zgłoszeń na numery alarmowe.
2: Jeszcze w 2016-2017 roku to było 24-25 milionów rocznie połączeń, teraz już jest poniżej 20 milionów. Natomiast liczba zdarzeń jest ta sama, czyli spada nam liczba zgłoszeń niezasadnych, zgłoszeń niewłaściwych, więc ta powolna edukacja sprzyja temu, że coraz większą świadomość społeczeństwa budujemy i coraz więcej osób wie, w jaki sposób udzielać tej pomocy, w jaki sposób zgłaszać, kiedy dzwonić, kiedy nie dzwonić albo gdzie dzwonić.
0: Szkolenia odbywają się w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Organizowane są przez MSWiA. Warsztaty są organizowane także w kilkudziesięciu szpitalach i sanatoriach. Listy wszystkich punktów, w których organizowane są pikniki pierwszej pomocy, można znaleźć na stronach urzędów wojewódzkich. 18 minut do godziny 15. To jest Polskie Radio Kierowców.

0: Emilia o tym, co na drogach, ale ty dzisiaj idziesz na imprezę, nie? Wieczorem. Jakoś tak się złożyło.
1: Dzisiaj wianki w Warszawie będziemy puszczać po rzece, chociaż nie wiem, czy można, ale wiem, że są wianki.
0: No,
1: pierwszy raz.
0: Biodegradowalne.
1: Biodegradowalne.
0: Tak, ale zaraz, bo my tutaj o wiankach, a tu są poważne sprawy związane z tym, co się dzieje na drogach. No to słuchamy.
2: Pojazdem podróżowało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat. Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy policjanci.
0: Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem i do tego zdarzenia doszło w Częstochowie na przejeździe kolejowym przy drodze krajowej numer 46 przy ulicy Głównej. Z nieustalonych przyczyn samochód osobowy wjechał wprost pod pociąg towarowy. I o tym mówiła Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. No właśnie, sporo mówimy o przejazdach kolejowych i bezpieczeństwie wokół przejazdów kolejowych i niestety dzisiaj doszło do tragicznego wypadku właśnie w tym miejscu, konkretnie w Częstochowie. Emilia Kleszczewska o tym, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No właśnie, tutaj jednak pozostaniemy w tym poważnym tonie wypowiedzi, ponieważ są wypadki i śmiertelne, i bardzo poważne. Aktualnie też teraz na drogach, na wielu odcinkach działają służby. Między innymi na drodze krajowej numer 57, miejscowość Głódki, województwo mazowieckie, a dokładniej to odcinek Pułtusk, Maków Mazowiecki, 179 kilometr, gdzie dosłownie kilkanaście minut temu zderzyły się dwa samochody osobowe. Tam nie ma rannych, na szczęście, ale droga pozostaje zablokowana. Przypominamy o tym, że na A2 cały czas pracują służby. To węzeł Poznań, Komorniki, węzeł Poznań Zachód, a dokładniej w Głuchowie na 156 kilometrze. Najpierw dowiedzieliśmy się, że zasłabł kierowca jednośladu, no i było zderzenie tego motocykla z samochodem osobowym. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe i niestety życia kierowcy nie udało się uratować. Cały czas pozostaje zablokowana droga w kierunku Świecka i taką sytuację mamy tak naprawdę od 11.45. Tam prace na A2 z pewnością się wydłużą. I jeszcze droga krajowa numer 15, Kowalewo-Pomorskie, Brodnica, Kujawsko-Pomorskie województwo, dokładniej miejscowość Szabda, 296 kilometr, gdzie jest zderzenie dwóch samochodów osobowych. Tam także nie ma przejazdu od 13.50 i te utrudnienia prawdopodobnie będą trwać jeszcze 3 godziny. Jeżeli chodzi o przejazd, to można przejechać przez drogę wojewódzką 543, którą mijają państwo Lembark, a dalej przez Kruszyny, Dąbrówkę i Kawki. Kierowcy wracają z powrotem na krajową 15, no i tam można już kontynuować trasę.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli chodzi o wianki, o których rozmawialiśmy z Emilią, to należy przygotować się na utrudnienia, bo zazwyczaj, kiedy ta impreza trwa, to odcinki Wisłostrady są zamknięte na wysokości Śródmieścia, tutaj w okolicy Zamku Królewskiego i zazwyczaj poprowadzone są objazdy, ale także sporo pieszych, którzy będą później wracać właśnie po wiankach, no, w różne miejsca, tak. Czyli rozjeżdżać się na rowerach, piesi i tak
1: bardzo
0: dalej.
1: Bardzo dużo ludzi jest właśnie w tym czasie.
0: Więc kto będzie jechał wieczorem przez Warszawę i akurat będzie chciał jechać przez okolice Wisły albo w ogóle Wisłostradą, warto wybrać drogę alternatywną.

0: Na zegarze minęła godzina 15. Czas sprawdzić, co w pogodzie, ale niech już dogra ten utwór. Naprawdę świetnie tutaj się sprawdza o tej porze. Taka suszara trochę. Legnica aktualnie 32 stopnie, a w Zakopanem najchłodniej 21. No dobrze, sprawdźmy szczegóły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przed nami bardzo ciepły wieczór i noc, ale nie wszędzie będzie spokojnie. Na zachodzie oraz miejscami na południu kraju nadal możliwe będą burze z intensywnym deszczem i lokalnie gradem. Temperatura przez większą część nocy pozostanie wysoka, w centrum kraju około 18 stopni, na Dolnym Śląsku nawet 20. I jeśli planujecie wieczorne spotkania albo powroty z wyjazdów, warto sprawdzić radar opadów, szczególnie w zachodniej części Polski. Patrząc na niedzielę, nadal utrzymają się wysokie temperatury, w większości kraju od 27 do 32 stopni. Najchłodniej będzie nad morzem, gdzie temperatura będzie oscylować wokół 19-20 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, dzisiaj koncepcja była taka, że wyjeżdżamy autem za granicę albo w długą podróż, taką wakacyjną. W związku z tym warto sprawdzić to i owo w naszym samochodzie przed dłuższą podróżą. A co należy sprawdzić, czego dopilnować, o tym wszystkim opowie nasz gość po godzinie 15. Krzysztof Dubias, twórca projektu Moto Ewolucja, będzie moim gościem w tej godzinie. My ruszamy dalej, moi drodzy. To jest Polskie Radio Kierowców, na zegarze 2,5 minuty po godzinie 15. Aha, i dajcie znać, jak tam pogoda u was, czy tak upalnie cały czas.

0: Co warto sprawdzić w aucie przed dłuższą trasą? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy, ale wcześniej informacje drogowe od Emilii Kleszczewskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zajrzymy sobie do stolicy, bo otworzy się zator na dwóch odcinkach. Pierwszy to cały czas S8 na wysokości Brudna. Korek jest przed mostem generała Grota Roweckiego i to właśnie korek, raczej zator, bo w najbliższym czasie tamtędy nie wyjedziecie. Na mapach też kierowcy zgłaszają zdarzenie drogowe. Aleje Jerozolimskie stoją, bardzo ciasno jest na wysokości Szczęśliwic i Rakowa. To informacje dla tych, którzy opuszczają Warszawę, no i planują na przykład przejazd w kierunku

0: kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Spokojna natomiast jest autostradowa czwórka na węźle Kraków Południe, no i w ogóle obwodnica Krakowa wygląda już bardzo dobrze, chociaż tak nie jest na Zakopiance. Już od wielu godzin to akurat kierunek Kraków i zator jest w samym Libertowie, tam też jest zdarzenie drogowe, o czym informowała nas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tam po godzinie 12 samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne, no i zablokowany mamy lewy pas jezdni w drodze do Krakowa. Ale są też dobre informacje, na przykład z S3, węzeł Pyrzyce, węzeł Gryfino, 13 km, gdzie już można przejechać pasem szybkim w kierunku Szczecina. Pasem wolnym w kierunku Szczecina, to właśnie on był zajęty. A jeżeli chodzi o zdarzenie drogowe, to tam była kolizja, a raczej wypadek, bo jedna osoba została ranna, zderzyły się dwa samochody osobowe i jeszcze zakończyło się utrudnienie na autostradowej dwójce, węzeł Poznań-Komorniki, węzeł Poznań-Zachód, 156 km, gdzie jezdnia w kierunku Świecka była zablokowana, a tam od 11.45 trwały bardzo długie prace służb. Niestety jedna osoba nie żyje, zmarła na miejscu. Przypomnijmy, tam doszło do zderzenia się samochodu osobowego z motocyklem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: W naszym studiu gość Krzysztof Dubis, Moto Ewolucja. Dzień dobry Krzysztofie, witamy.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: No właśnie, wyruszamy na wakacje. Coraz więcej osób jednak ceni sobie jazdę samochodem na dłuższe trasy, bo można sobie zrobić przystanki, bo można sobie pooglądać więcej. Bo tak jak wsiadamy w samolot, to nic nie widzimy, tylko oczywiście szybko lecimy gdzieś, a w aucie możemy sobie pozwolić na więcej. Ale żeby ta podróż była przyjemna, to kiedy najlepiej zacząć przygotowania naszego samochodu do takiej letniej, dłuższej podróży?
1: Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żeby takie przygotowania nie zostawiać na ostatnią chwilę. Warto to zrobić zdecydowanie z takim nawet znacznym wyprzedzeniem. Zaplanować to przynajmniej na 2-3 tygodnie przed samą podróżą, ponieważ przy takiej inspekcji kontroli samochodu bardzo często wychodzą dość poważne usterki, które wymagają przede wszystkim czasu, żeby naprawić, a też po takiej naprawie warto takim samochodem troszeczkę pojeździć, żeby zweryfikować po prostu pracę, czy nie będzie jakiegoś tam problemu innego, czy coś innego nie powstanie. Jakaś nieszczelność, awaria przypadkowa, która mogła być pominięta, zauważona.
0: No tak, ale rozumiem, że jeżeli jedziemy w taką dłuższą podróż, to po prostu jedziemy też do mechanika wcześniej, mówimy, że jedziemy w dłuższą podróż i proszę tutaj sprawdzić to i tamto. Bo można sobie powiedzieć, że kiedy jedziemy na wakacje, no to już wydamy, prawda, trochę tak, pieniędzy tak. I jeszcze tutaj przed tymi wydatkami jedziemy do mechanika, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że chyba lepiej wcześniej zabezpieczyć się prewencyjnie, niż gdzieś tam w trasie wydać dużo więcej.
1: Tak, zdecydowanie. Trzeba podjąć jakby szereg czynności serwisowych. Nie są one bardzo wymagające, nie są to inne niż standardowe, ale zwrócić musimy uwagę szczególną na układ chłodzenia, na układ smarowania, na stan naszego przede wszystkim ogumienia w samochodzie, czy opony, oczywiście abstrahując od tego, że są zużyte, ale też na wiek opon. Jedziemy w długą trasę, opony się bardzo rozgrzewają, obciążeni jesteśmy, rodzina, bagaże, bagażnik, czasami przyczepa. Opony muszą bardzo dużo znieść, układ hamulcowy. Jedziemy w zależności jaką destynację, ale czy to na przykład, nie wiem, popularna Rumunia, czy jakieś inne górskie tereny, które powodują, że eksploatujemy samochód mocno, duże obciążenia. Szybko nam to się zweryfikuje taki samochód i będziemy stać na poboczu.
0: Tak. Jakie elementy auta bezwzględnie powinny zostać sprawdzone przed wyjazdem?
1: Jak wspomniałem, ogumienie, układ hamulcowy, zawieszenie, układ kierowniczy, układ chłodzenia, klimatyzacja.
0: No właśnie, klimatyzacja, bo jakoś tak pomyślałem o tej klimatyzacji zadając to pytanie, bo może się okazać, że no dzisiaj mamy akurat upał, ale kiedy jedziemy do Włoch albo gdzieś do takiego kraju na południe Europy, gdzie ten upał naprawdę jest dużo jeszcze wyższy i w słońcu to auto czasami stoi, to może się okazać, że ta klimatyzacja tam nie działa tak efektywnie jak na przykład w naszej szerokości geograficznej.
1: Tak, jest to bardzo prawdopodobne, dlatego też zawsze trzeba regularnie przeprowadzać serwis klimatyzacji, co nie znaczy, że za każdym razem musimy napełniać tą klimatyzację, ale zadbać o nią prewencyjnie. Zwrócić uwagę, czy mamy drożny, czysty skraplarz klimatyzacji, czy regularnie były robione, uzupełniony jakby gaz w klimatyzacji lub też sam olej. Też sprawdzamy przy okazji czystość samego parownika, czyli elementu, którym składa nam powietrze i oddychamy w samochodzie dzięki temu urządzeniowi. Mycie, dezynfekcja, to są bardzo ważne rzeczy, które nam pomagają w komforcie podróżować i zmniejszają nam możliwość jakby uszkodzenia lub usterki tego układu klimatyzacji.
0: Niektórzy mówią też o tej sprężarka, to jest tak w klimatyzacji, tak. Że czasami potrzebna jest regeneracja, bo ona nie działa tak efektywnie już po, nie wiem, kilku latach w naszym samochodzie.
1: Sama regeneracja też...
0: Chodzi o ilość bardziej tego czynnika, chodzi o szczelność, bo no to szczelność też jest kluczowa.
1: Jest raczej urządzeniem bardzo trwałym. Jeżeli dochodzi do jej uszkodzenia, to najczęściej jest wywołane czynnikiem zewnętrznym. W tym wypadku na przykład brakiem regularnego serwisu w postaci właśnie osuszania układu klimatyzacji, czyli nadmierna ilość wilgoci. Co za tym idzie też niewymieniany filtr osuszający w układzie klimatyzacji. Jest za duże ciśnienie w układzie. To obciąża nam sprężarkę. Wtedy dochodzi do uszkodzenia. Czy regenerować? Myślę, że na dzień dzisiejszy na rynku jest można

0: można kupić nowe w bardzo zbliżonej cenie, które no, są pewniejszym produktem niż regenerowana.
1: No dobrze, jeśli chodzi o samą klimatyzację, chciałem porozmawiać też o w ogóle włączeniu klimatyzacji zimą, bo niektórzy ją wyłączają na zimę i pytanie, jak to wpływa na cały układ tej klimatyzacji, kiedy korzystamy z niej tak stricte sezonowo.
0: Klimatyzacja powinna, jest urządzeniem, które powinna działać ciągle. Przy pełnej pracy. Dlaczego? Po prostu ona jest do tego stworzona. Dzięki regularnej pracy ona samoczynnie się też oczyszcza. Oczyszcza się parownik, odpowiednio się wymraża, spłukują się zanieczyszczenia, olej jest pracujący po całym układzie, nie zbiera się w jednym miejscu w układzie klimatyzacji. I dzięki temu też nie ma takiego jakby efektu zastania się klimatyzacji. Po drugie, jeżeli jest zima, są duże przymrozki, czujniki w samochodzie same automatycznie wyłączają sprężarkę, kiedy nie ma jej konieczności eksploatacji. Więc to jest urządzenie, którym powinniśmy korzystać i jest przystosowane do ciągłej pracy.
1: No dobrze, to różne wątki jeszcze sobie poruszymy. Dobrze, że wspomniałeś o tych oponach, bo to czasami w ostatniej kolejności o tym myślimy, a później okazuje się, że one nie były w najlepszej już kondycji albo trzeba było je wcześniej wymienić, więc to warto też o tym pamiętać. No i oczywiście o klimatyzacji w zależności od kraju, bo jeżeli jedziemy do Włoch, do Hiszpanii czy nawet, nie wiem, do Grecji, no to może się okazać, że ona nie jest tak efektywna, jak nam się wydawało tutaj. Krzysztof Dubis, Moto Ewolucja, jest naszym gościem. Jeśli macie jakieś pytania do naszego gościa, to oczywiście zachęcam do zadawania ich poprzez naszą aplikację tekstowo albo głosowo.

0: No i mamy 29,5 minuty po godzinie 15. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, zaglądamy na drogi. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to tutaj nam się troszeczkę lista skróciła, chociaż jeszcze jest kilka takich aktywnych odcinków. Droga Krajowa nr 57 od 14.30, czyli od godziny mamy utrudnienie. Między Półtłuskiem a Makowem Mazowieckim, miejscowość Głódki, 179 km, tam zdarzyły się dwa samochody osobowe. Nie ma rannych, ale droga jest zablokowana. Droga Krajowa nr 15 od 14 jest także zajęta. Kowalewo-Pomorskie, Brodnica, miejscowość Szabda, 296 km i tam jest poważna akcja też służb ratowniczych. Trzy osoby zostały

0: były ranne. A tam kolizja, a tak naprawdę wypadek właśnie, zderzenie się dwóch samochodów osobowych i nie można przejechać całkowicie zarówno w kierunku Kowalewa Pomorskiego, jak i do Brodnicy. Też są informacje a propos wcześniejszych dróg, drogi krajowej numer 7 oraz S8. Przypomnijmy, jeszcze po 13 między miejscowościami Głogoczów i Libertów, czyli na krajowej 7, chodzi o Zakopiankę, doszło do zdarzenia drogowego. Samochód osobowy wpadł w barierę energochłonne i widać kierunek w kierunku Krakowa. On cały czas jest i się nie zmniejsza. S8 to zdarzenie z godziny 11.30, a mamy 15.30, także najlepiej omijać S8 od północnej strony, a dokładniej między węzłami Marywilska i Wisłostrada. To 15 km, gdzie zdarzyły się trzy samochody osobowe. Tam również nikt nie został ranny, natomiast została zablokowana jezdnia w kierunku Poznania. I jeszcze krótko przypominamy numer do nas 22 513 11 11 i jak zawsze zachęcamy, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej Polskie Radio Kierowców.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Witam serdecznie, pozdrawiamy z Tczewa, u nas 30 stopni, czas po pracy odpocząć. No tak, no to jeżeli już ktoś po pracy, to weekend się zaczął, korzystajmy z pięknej pogody, a w Tczewie rzeczywiście na razie chyba nie zanosi się na to, żeby deszcz był, a całkiem przyjemnie. My jedziemy dalej, za chwilę wracamy do rozmowy z naszym gościem.

0: Krzysztof Dubis z Moto Ewolucji. Rozmawiamy o długich wyjazdach i o tym, co warto sprawdzić w samochodzie, żeby nie mieć kłopotów i żeby wyjazd był bezstresowy. Krzysztofie, to teraz może skupmy się na oponach, bo to jest ważna sprawa. Mówimy czasami o aquaplaningu, o tym, że te opony mogą zupełnie stracić swoją właściwość. Czasami oczywiście nie mamy na to wpływu, bo jeżeli tej wody jest za dużo, to choćby najgłębszy bieżnik, to nic z tym nie zrobimy. Ale to, na co mamy wpływ, to co możemy zrobić przed dłuższą podróżą wakacyjną, jeśli chodzi o opony?
1: Przede wszystkim, jeżeli się czujemy na siłach jako użytkownicy tych pojazdów, możemy takie bardzo oczywiste rzeczy sprawdzić. Przede wszystkim sprawdzić głębokość bieżnika. Sprawdzić, czy mamy równo zużywający się bieżnik na oponach. Czyli czy wewnętrzna, zewnętrzna strona opony jest tak samo zużyta. Możemy ocenić wzrokowo, czy nie mamy jakichś guzów, pęknięć, odkształceń opony, przecięć bocznych. Innych rzeczy, które mogą przykuć u nas uwagę. Jeżeli jakąkolwiek sytuacja spowoduje u nas jakąkolwiek niepewność, to najlepiej udać się do najbliższego serwisu, wulkanizacji, do firmy, do zakładu, w którym współpracujemy, żeby podjechać, skontrolować nasze obiekcje, sprawdzić ciśnienie w oponach, oczywiście, przygotować też, jeżeli będziemy jechać z dużym obciążeniem, odpowiednio napompować koła według specyfikacji producenta.
0: Tak, bo tam bardzo często jest tak, że czytam przy drzwiach kierowcy albo przy klapie wlewu paliwa, tak, tam są informacje o tym, ile tego ciśnienia powinno gdzie być. Zresztą tam są widełki, bo tak, to też zależy od tego, jak bardzo obciążony mamy samochód, tak?
1: Tak, już w zależności od modelu konkretnie, bo jest standardowe obciążenie jako samochód pusty, w części załadowany, do pełna załadowany, ale producenci już teraz upraszczają raczej do dwóch wariantów. Pusty, pełny. Też jako użytkownicy ważna rzecz jest, którą też nie dopowiedziałem, to wiek opony. To jest bardzo istotny parametr, bo nawet jeżeli opona ma dużo bieżnika, bo mało jeździmy, ale jest oponą 9-letnią, naprawdę jest to już opona dość bardzo niebezpieczna, a zwłaszcza właśnie o tym, co wspomniałeś wcześniej, na warunkach mokrych. Jeśli opona nie ma swojej właściwości, swojej przyczepności.
0: No dobrze, ale bo to jest ciekawy wątek. Przecież na oponach jest tak, że tam są te takie ząbki, które wystają z tego bieżnika. Dopóki one są, to możemy z taką oponą sobie jeszcze jeździć, a kiedy już są starte, no to już nie powinniśmy. I tak sobie myślę, że jeżeli człowiek jedzie do wulkanizatora, żeby zmienić opony na zimowe albo na letnie, no to taki wulkanizator powinien zwrócić uwagę i powiedzieć, proszę pana, to już jest ostatni sezon, albo już nie zakładamy tych opon, bo to się

0: źle skończy.
1: Powinien, więc tak, mamy...
0: Powinien, no, ale czasami tak nie robią, tak?
1: Tak, w serwisie Motoewolucja dbamy o to, żeby prewencyjnie takie rzeczy przewidywać dla naszych klientów. Mhm. Na przykład podczas sezonowych wymian opon zwracamy im uwagę, że opony na przykład są, mają jakiś wiek, są zużyte na przykład w takich parametrach, bo mamy dwa znaczniki bardzo często, bo wspomniałeś o znaczniku na oponach, mówimy o TWI, czyli ogranicznym zużyciu dopuszczalnym przez przepisy ruchu drogowego zużyciu bieżnika, czyli to jest 1,6 mm, ale jest jeszcze drugi znacznik, który producent deklaruje, parametry opony, za które może zagwarantować. Mhm. I to jest drugi znacznik. Więc teraz tak, jeżeli chodzi o przepisy, to możemy jeździć praktycznie do łysej opony, ale jeżeli chodzi o warunki, które zapewnia producent danej opony, to jest to znacznie wcześniej. I tu mówimy w granicach około widełki między 3,5 a 4,5 mm, w zależności od modelu, marki opony, parametrów opony, tak? Jeszcze jakbyśmy wrócili do kwestii wieku opony.
0: Tak.
1: Opony na przykład podczas takich naszych wojaży wakacyjnych, podróży, gdzie jedziemy długo, autostradą, dużą prędkością, obciążeni, wysokie ciśnienie w oponach, opona się rozgrzewa, to ciśnienie jeszcze bardziej rośnie.
0: Tak.
1: Opona jest już o dużym wieku, więc te wzmocnienia opony, korty, warstwy często rozklejają się, rozrywa nam opony przy takich właśnie długich prędkościach. To jest bardzo niebezpieczne. I co z tego, że mamy 5-7 mm bieżnika, jak opona jest po prostu stara? Jest już wyeksploatowana.
0: No tak, czyli są różne aspekty, na które warto zwrócić uwagę. Nie tylko bieżnik jest tym miarodajnym parametrem, który nam mówi o tym, czy możemy dalej jechać, ale też wiek opony bardzo ważny, żeby wziąć to pod uwagę. Krzysztof zostaje, porozmawiamy sobie jeszcze o różnych innych naprawach i elementach auta, na które warto zwrócić uwagę przed dłuższą podróżą.

0: szczegóły pogodowe za 10 minut, a wcześniej Emilia Kleszczewska o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowcy.

0: Słyszałam, że tutaj sporo było o oponach, a oponach też w naszym serwisie drogowym, ponieważ trwa dogaszanie opony oraz trawy na autostradzie A2 na wysokości Choszczówki Rudzkiej, powiat miński. Na miejscu cały czas działają zastępy straży pożarnej, no i utrudnienia są w obu kierunkach. A w najbliższym czasie dłuższy przejazd może być na S5 w województwie dolnośląskim na węźle Kryniczno. Ciężarówka wjechała do rowu, policja prowadziła blokadę do Świecka. Coraz gęściej jest na Zakopiance. Kilkanaście minut temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała informację, że całkowicie zamknięty został lewy pas do Krakowa. Tam osobówka potrąciła pieszego, więc na miejscu działają także służby ratunkowe. Ale to nie wszystkie właśnie informacje z Zakopianki. Kolejne zdarzenie w miejscowości Gaj i tam od godziny 12 drogowcy usuwają szkody po tym, jak osobówka uderzyła w bariery energochłonne. Natomiast przejezdne są już odcinki S3, autostradowej dwójki i drogi krajowej numer 15. I to były naprawdę trzy poważne wypadki na drogach. Województwo kujawsko-pomorskie między Kowalewem Podlaskim i Brodnicą w miejscowości Szabda. Tam trzy osoby w wyniku zdarzenia zostały ranne. Teraz krajówka jest już przejezdna. Spokojnie także na S3 w zachodniopomorskim między Pyrzycami i Gryfinem oraz też informacja z autostradowej dwójki. Tam od 4 godzin pracowali drogowcy w Wielkopolsce pod Poznaniem, w Głuchowie dokładnie, gdzie na 156 km doszło do śmiertelnego w skutkach wypadku. Kierowca jednośladu zasłabł w trakcie przejazdu i uderzył w samochód osobowy. Służby do tej pory ustalały szczegóły wypadku i odblokowały już przejazd do Świecka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: To była reklama.

0: Na zegarze minęła 16.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cały czas mamy bardzo wysokie temperatury. Aktualnie w Zielonej Górze najcieplej 32 stopnie, w Zakopanem najchłodniej, ale nadal ciepło, 22. Wysokie temperatury, do tego na zachodzie mogą dojść burze, miejscami gwałtowne, ale zwróćmy uwagę na wieczorną i jutrzejszą pogodę. Dzisiaj ewentualnie, jeszcze to już wspomniałem, na zachodzie kraju mogą się pojawić burze. Największe opady prognozowane są od Wielkopolski przez Dolny Śląsk i Opolszczyznę po Śląsk oraz Małopolskę. Lokalnie może spaść nawet do 35 mm deszczu. Niedziela również nie przyniesie pełnej stabilizacji. Burze prognozowane są głównie w centrum i na wschodzie kraju, ale także na południu. Na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce i w województwie świętokrzyskim mogą pojawić się intensywne opady deszczu, lokalnie grad i silniejszy wiatr. Jednocześnie temperatury pozostaną bardzo wysokie, w większości kraju od 27 do 32 stopni, a na Kujawach nawet około 33. Krótko mówiąc, przed nami bardzo ciepła noc i kolejny gorący dzień, ale z pogodą, która w wielu regionach będzie wymagać szczególnej uwagi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: My za moment wrócimy do rozmowy z naszym gościem a propos jazdy, napraw i tego, co warto sprawdzić w samochodzie przed wyjazdem na wakacje.

0: No właśnie, i w miarę kiedy będzie nam się rozwijał wieczór, tak też będą rozwijać się burzowe chmury, zwłaszcza na zachodzie naszego kraju. Warto o tym pamiętać, planując podróż. A jeśli chodzi o informacje drogowe, to teraz najnowsze od Emilii Kleszczewskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak zawsze dobre i złe informacje, ale zaczniemy od tych dobrych, że już te wszystkie korki, które mieliśmy od popołudnia i wcześniej nawet, powoli zaczynają nam się...

0: kończyć i rzeczywiście już na spokojnie jedziemy praktycznie od samej Legnicy do Wrocławia i dalej do Katowic. Przypomnijmy, że przed Wrocławiem na autostradowej czwórce był kilkunastokilometrowy korek i tam długo służby pracowały. Jeżeli chodzi natomiast o Warszawę, to już też odkorkowana jest S8 w drodze do Łodzi i przypomnijmy również, że na wysokości Brudna, czyli przed mostem generała Grota Roweckiego, ustawiało się naprawdę sporo aut, no i przez wiele godzin tam był zator. Tam dalej jest korek, ale niewielki jednak w kierunku Białegostoku. A teraz te gorsze informacje, bo mamy informacje od służb z drogi krajowej nr 63 Łuków Siedlce, miejscowość Gołaszyn, czyli województwo lubelskie, 297 km. Awaria samochodu ciężarowego tam jest. Droga całkowicie jest zablokowana od godziny 15:40. No jeżeli chodzi o zalecenia od służb, no to trzeba raczej przejeżdżać drogami lokalnymi. Za 20 minut postaramy się podać informacje, którędy można ominąć drogę krajową nr 63. I dosłownie o, informacja sprzed chwili, dosłownie 3 minuty temu ją dostaliśmy. Krajowa 57, miejscowość Głódki, już odkorkowana. To odcinek Półtusk-Maków Mazowiecki, 179 km, a tam służby pracowały po tym, jak zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga była całkowicie zablokowana, ale teraz już tych utrudnień nie ma.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czekamy także na informacje od Was. Jeżeli jesteście świadkami utrudnień, nie warto nam o tym powiedzieć albo napisać w naszej aplikacji.

0: No dobrze, wyjeżdżamy na wakacje, sprawdzamy różne części w naszym samochodzie. O oponach mówiliśmy co nieco. Jeszcze do pakowania samochodu przejdziemy, bo tutaj są ważne te rzeczy związane z instalowaniem różnego rodzaju dodatkowych przestrzeni bagażowych, ale Krzysztof Dubis, Moto Ewolucja ze mną w studiu. To jeszcze o tych zestawach naprawczych opon, bo o tym nie rozmawialiśmy. Kiedy coś się wydarzy, to tak naprawdę myślę sobie, że jest całkiem spora rzesza ludzi, którzy zupełnie nie wiedzą, jak używać tych różnych przyrządów do tego, żeby dojechać przynajmniej do wulkanizatora.
1: Dokładnie, jest to bardzo istotny element wyposażenia naszych pojazdów, bo w dobie nowych samochodów nie posiadamy już kół zapasowych, posiadamy zestawy naprawcze, które często są na przykład z drugiej ręki auto kupione, zdekompletowane, przeterminowane, uszkodzone, pęknięty przewód, przecięty kabel, różne takie rzeczy. Jest to bardzo istotny element przeglądów serwisowych, które są wykonywane w Moto Ewolucji, między innymi właśnie kontrola tych zestawów naprawczych. Też warto taki zestaw naprawczy wziąć do ręki przed podróżą, zapoznać się z nim, spokojnie sprzedać instrukcję, spróbować swoje koło, napompować tym zestawem naprawczym, tym kompresorem, który jest tam w wyposażeniu, przejść tą procedurę samemu na spokojnie, bo uwierzcie mi, że w drodze, kiedy jesteśmy, jest duży ruch na autostradzie, potrzebujemy napompować koło, jesteśmy zestresowani, jest gorąco, jest niebezpiecznie. Wtedy naprawdę te działania nie idą w parze z jakością naszych prac po prostu. Więc warto o tym przemyśleć, sprawdzić, zobaczyć, zweryfikować, uzupełnić taki zestaw naprawczy i z niego potem ewentualnie, jak będzie taka konieczność, skorzystać.
0: Krzysztof, mówiliśmy jeszcze poza anteną o pompowaniu azotem. Ja nawet nie wiedziałem, że azotem można napompować koła.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Co to
1: daje? Jest taka usługa. Przede wszystkim ten gaz jest bardziej gazem

0: stabilnym. Mhm. Mniej reaguje na skoki temperatury, ciepło, zimno i rozgrzewanie się opon, nie rośnie tak ciśnienie. Druga sprawa odpowiada za znacznie mniejszą korozję felg od wewnątrz, ponieważ jest to z gazem obojętnym, który nie powoduje utleniania się aluminium, stali. Więc,
1: czyli można powiedzieć, że to jest takie powietrze premium, jak to w internecie.
0: Tak, w internecie tak krąży powietrze premium, oczywiście. Może nie, jest tak, takim mianem określone, bo w końcu mamy tego chyba 74% w atmosferze, tak? Ale jest to potwierdzone według jakby specjalistów też, że jest ten gaz dosyć istotny i wspiera. Używamy, jedni klienci są tak, drudzy tak, każdy ma prawo wyboru. Przede wszystkim dla nas jest najważniejsze to ograniczenie ilości korozji i stabilność ciśnienia w oponach.
1: No tak, bo zdarza się, że czasami czujniki nam reagują, kiedy jeździmy sobie normalnie przez wakacje, później przychodzi październik, jeszcze nie zmieniliśmy opon na zimowe i nagle auto nam mówi dopompuj, tak, bo to powietrze się trochę skurczyło i... Właśnie pod wpływem temperatury, czyli kiedy jest wysoka temperatura, to następuje rozszerzanie się tego powietrza, które mamy w oponach, no i czasami też może to wpłynąć na żywotność całego układu. Mieliśmy porozmawiać też o tych dodatkowych przestrzeniach bagażowych, no bo kiedy jedziemy na wakacje, no to też jest pakowanie, rozkładanie, nie wiem, czy ktoś to w ogóle mierzy, gdzie co położył, ale są też dodatkowe boksy na dach, są też bagażniki na rowery, a w związku z tym, no właśnie, co się dzieje, z jakimi problemami czy też dylematami przyjeżdżają klienci do ciebie w związku z tym?
0: Tak, zanim zaczniemy od bagażnika, jeszcze zwróćmy uwagę na jakby formę, jak pakujemy samochód przed podróżą, bo za chwileczkę dojdziemy do tych boksów, ale zwróćmy uwagę, żeby przede wszystkim nie było luźnych przedmiotów w pojeździe, zwłaszcza jakieś gaśnicy, jakiegoś innego ciężkiego przedmiotu, luźnego podnośnika czy jakiegoś innego elementu wyposażenia pojazdu, bagaże, żeby były maksymalnie dociśnięte do jakby oparcia siedzenia, a zwłaszcza te cięższe bagaże, jak najniżej, żeby ten środek ciężkości był jak najniżej. Więc to jest taki must have, który musimy mieć na uwadze. A jeżeli chodzi o boksy, no to przede wszystkim też poprawny ich montaż. Mierzymy się bardzo często z wieloma problemami, kiedy kierowcy przyjeżdżają. Niestety bardzo często już po fakcie, kiedy boks jest połamany, bagażnik odpadł, uszkodził dach, rowery spadły z haka lub inne tego typu historie. Te urządzenia są rewelacyjne, tylko naprawdę wymagają od nas skupienia, wiedzy i poprawnego montażu. I też, jeżeli nie czujemy się na siłach, przyjedźmy do serwisu, pomożemy, złożymy, naprawimy, pokażemy jak zamontować, wyjaśnimy, jak do tego podejść, co sprawdzić w trakcie podróży, bo też taka śruba się może popuścić, jak ją dokręcić, na co zwrócić uwagę, jak ustawić taki boks na dachu, żeby był optymalnie bezpieczny. No i też pamiętajmy o tym, żeby najcięższe przedmioty w takim boksie dawać jak najniżej tego boksa.
1: No tak, i trzeba go też zamknąć chyba na kluczyk, bo znam takich, którzy grzebali gdzieś tam na postoju, a później nie zamknęli i jechali. Na szczęście znam taki przypadek. Na szczęście nic złego się nie stało. Więc pamiętajmy też o tym. Opony to pierwsze, ale drugie to kondycja silnika, czyli olej, płyn chłodzący, ITP. Pozdrawiam, Waldemar Strzewa. To jeszcze o tych elementach sobie porozmawiamy za kilka minut. Teraz już prawie 25 po 16. Sam.

0: Za pół godziny będzie 17, czas na najnowsze informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A posypało się trochę tych utrudnień. No niestety dzisiaj cały dzień tak naprawdę coś się dzieje. Teraz na S6, na S5 i na drodze krajowej numer 63. Pierwszy odcinek to województwo zachodniopomorskie, Nowogard Wschód, węzeł Płoty, 35 km. Przypomnijmy to S6, gdzie doszło do zderzenia się trzech samochodów osobowych. Nie można przejechać pasem lewym w kierunku Gdańska. Od 16 te utrudnienia będą do 18. A teraz zaglądamy na S5, to węzeł Kryniczno, węzeł Widawa-Wrocław, a w pobliżu samego tak naprawdę węzła Kryniczno, województwo dolnośląskie, 152 km. Tam już po 15 samochód ciężarowy wjechał do rowu i zablokowany był najpierw.

0: Najpierw pas w kierunku Wrocławia. Jeżeli chodzi natomiast o aktualizację, no to teraz wiemy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zablokowała ruch w kierunku Wrocławia. Objazd kierowany jest przez węzeł Kryniczno. A także jeszcze wiadomości z wspomnianej Krajowej 63 Łuków Siedlce, miejscowość Gołaszyn, województwo lubelskie i 297 km, gdzie awarii uległ samochód ciężarowy. Droga od 15.40 pozostaje zablokowana, no i przejeżdżamy tylko i wyłącznie drogami lokalnymi. Ale jeszcze mamy jedną dobrą informację. Z samej Warszawy, ze stolicy, węzeł Marywilska, węzeł Wisłostrada. Już wcześniej mówiłam, że tam zakończyły się utrudnienia i że korków już nie ma na S8. I to potwierdzają służby właśnie w tym momencie. 15 kilometr. Trzy samochody zderzyły się po godzinie 11 i zablokowany przez wiele godzin był lewy pas w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze kilka elementów do sprawdzenia nam zostało, zanim wyruszymy w trasę na wakacje. Za moment jeszcze wrócimy do rozmowy z moim gościem. Teraz 28 minut do godziny 17.00.

0: Krzysztof Dubis, Moto Ewolucja. Rozmawiamy o samochodowych podróżach bezawaryjnych. O tak. No właśnie, jeśli chodzi o kwestie te, o których pisał nasz słuchacz, czyli opony to pierwsze, ale drugie to kondycja silnika, czyli olej, płyny chłodzący ITP. Pozdrawiam, Waldemar Stczewa. No właśnie, co ty na to? Co tutaj trzeba sprawdzić? No i jak rozumieć, co rozumieć przez kondycję silnika?
1: To jest bardzo ogólne pojęcie, które ciężko tak w kilka minut określić. Może bardziej byśmy się skupili tutaj na kwestiach tych płynów eksploatacyjnych i tej części tego pojazdu, bo to użytkownik jest w stanie sobie skontrolować bezpiecznie samemu. Przede wszystkim tak, no poziom oleju. Jest to bardzo istotny element. Już nie mówimy tutaj o regularnych wymianach, ale żeby skontrolować poziom oleju przed podróżą. Skontrolować poziom płynu chłodzącego. Uzupełnić sobie płyn do spryskiwaczy. Sprawdzić, czy spryskiwacze dobrze działają, czy wszystkie dysze są drożne, czy wycieraczki pracują poprawnie, zbierają, czy nie są wyrwane jakieś gumki, inne rzeczy. Sprawdzić poziom ewentualnie dodatkowych płynów, takich jak AdBlue lub innych dodatków, które tam są niezbędne w naszym pojeździe. Też jak to zrobić? Pamiętajcie o tym, użytkownicy, żeby poziom płynu chłodzącego kontrolować przede wszystkim na zimnym silniku.
0: Tak.
1: Z tego względu, że możemy się po prostu ciśnienie, które jest w zbiorniku wyrównawczym, można po prostu poparzyć. Więc pamiętajcie o tym, kontrola płynu chłodzącego zawsze na zimnym silniku. Jeżeli chodzi o kontrolę poziomu oleju silnikowego, to możemy śmiało robić na gorącym, na rozgrzanym silniku, ale nie takim, że czekamy po godzinie od zgaszenia i kontrolujemy poziom oleju, tylko zajeżdżamy na parking, parkujemy samochód, gasimy auto, otwieramy drzwi, otwieramy sobie maskę, bierzemy bagnet do ręki, sprawdzamy, mamy połowę stanu, uzupełniamy sobie

0: do górnego stanu i to wszystko. Mm-hmm. Ja wiem, że po nocy będzie tego oleju za więcej, ale to chodzi o to, żeby ten poziom oleju się nam zgadzał podczas pracującego silnika.
1: No właśnie, czyli takie podstawowe rzeczy też warto o nich pamiętać, zanim ruszymy w trasę, ale warto też pamiętać o wyposażeniu samochodu, kiedy jedziemy w podróż. Różnie to bywa w różnych krajach. Warto sprawdzić też listę, co jest potrzebne, żeby nie dostać mandatu.
0: Tak, każdy kraje mają swoją specyfikę obowiązkowego wyposażenia pojazdu. Warto się z tym zapoznać. W sieci mamy dostęp do informacji na ten temat. Czy to jest kamizelka, czy zestaw żarówek, czy latarka, czy jakiś inny element. Gaśnica, tak? Zwróćmy uwagę wszystkim na gaśnicę, bo to jest u nas i w każdym jednym kraju, żeby gaśnica była pewna. Ona naprawdę może nam bardzo dużo pomóc, a jak nie nam, to komuś na drodze. Mhm. Wielokrotnie widziałem, uczestniczyłem w takiej sytuacji, że trzeba było auto zgasić, utrzymać ogień w ramach jakiegoś tam bezpiecznej sytuacji, a często jest tak, że ktoś chce pomóc i gaśnica nie działa.
1: To jeszcze tak podsumowując, czy są jakieś sygnały ostrzegawcze, które powinny skłonić nas do wizyty w warsztacie przed wyjazdem?
0: Myślę, że każda anomalia w samochodzie, która przykuje naszą uwagę, może być bardzo istotnym wskazaniem dla nas, dla serwisu, żeby móc podjąć odpowiednie działania zapobiegające jakby dalszym konsekwencjom. Bo to ty jesteś użytkownikiem pojazdu, ty go znasz doskonale, bo ty nim spędzasz kilka godzin, czasami dziennie, czy tam tygodniowo, i coś przykuwa twoją uwagę. I nie bagatelizować tych rzeczy, a zwłaszcza jeżeli planujemy jakąś dłuższą podróż, przyjść, powiedzieć, bo my jak lekarze wysłuchamy i wyciągniemy z tego odpowiednie wnioski, spróbujemy pomóc rozwiązać każdy taki problem.
1: No właśnie, jeśli chodzi o to, co my możemy zrobić ze swojej strony, to tak naprawdę słuchać uważnie tego, co tam pod tą maską się dzieje, ale też to, o czym ty mówiłeś, że to sprawdzenie tych płynów eksploatacyjnych jest bardzo ważne, chociaż trudno też w to uwierzyć, że nie każdy wie, jak sprawdzić olej w samochodzie, a to może być naprawdę poważna naprawa, jeżeli tego oleju nam zabraknie.
0: Tak, jak najbardziej, i też nowoczesne samochody już nie wymagają od nas otwierania maski, tylko mamy elektroniczny pomiar. Musimy wiedzieć, jak się obsłużyć tą serwisówką w naszym pojeździe. Są samochody, które nie są wyposażone w bagnet, trzeba mieć taki bagnet, oczywiście, ale no, jeżeli czujemy się na siłach, mamy możliwości, to możemy to zrobić. Jak nie, to udać się do najbliższego serwisu, który zrobi to dla nas przed podróżą i zweryfikuje.
1: No tak, więc warto zadać sobie trochę trudu i sprawdzić, jak to nasze autko się ma, no bo będzie nas dalej wieść, a jeżeli to okaże się, będzie to wyjazd wakacyjny, to wówczas także chcielibyśmy go spędzić bezstresowo. No i w tym ewentualnie pomogą wykwalifikowani specjaliści, tacy jak Krzysztof Dubis z Moto Ewolucji. Krzysztofie, bardzo ci dziękuję za wizytę.
0: Bardzo dziękuję.
1: I za cenne wskazówki, a my jedziemy dalej. Zresztą już powoli wysokie obroty dobiegają końca. Marcin Koczyba już czeka. W każdym razie, Krzysztofie, dzięki za rozmowę i dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do zobaczenia. We'll be right back.

0: No właśnie, pogoda daje się we znaki. Od zachodu wkracza do Polski burzowy front. Zresztą tak zazwyczaj jest, że po wysokich temperaturach przychodzą burze, o czym donosi nasz słuchacz.
1: Na drogach, w Karkonoszach i w Górach Izerskich warunki bardzo trudne. Rozszalała się burza z gradem oraz bardzo mocnym deszczem. Bądźcie ostrożni. Jeden z przykładów nieostrożności i niestety pecha jest rowerzystka, która została porażona prądem, jadąc ścieżką rowerową w Górach Izerskich. Jest bardzo niebezpiecznie. Odłóżcie swoje wyjazdy i poczekajcie, aż przejdzie burza w Karkonoszach i Górach Izerskich. Mówił Piotr z Jeleniej Góry.
0: Piotrze, bardzo dziękujemy i czekamy na takie właśnie raporty pogodowe lokalne od Was w naszej aplikacji. Mamy 10 minut do 17. Sprawdzamy o tej porze, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Podsumujemy sobie teraz wszystkie utrudnienia, które aktualnie są na drogach. S6 Nowogard Wschód, węzeł Płoty, województwo zachodniopomorskie, 35 km. Jest zderzenie trzech samochodów osobowych i zablokowany jest pas lewy w kierunku Gdańska. Następnie została zablokowana jezdnia w kierunku Wrocławia. Objazd kierowany jest przez węzeł Kryniczno, czyli S5 w województwie dolnośląskim, 152 km, a tam samochód ciężarowy wjechał do rowu. Nie ma osób rannych, no ale właśnie ten przejazd do Wrocławia jest w tym momencie niemożliwy. Droga krajowa nr 63, Łuków-Siedlce, miejscowość Gołaszyn, województwo lubelskie. Tam także awaria, także samochodu ciężarowego i droga jest zablokowana już.

0: Od 2 godzin zalecany jest objazd drogami lokalnymi, tak informują służby. 2 zdarzenia drogowe cały czas są na Zakopiance, czyli województwo małopolskie. Pierwszy odcinek to Libertów-Kraków, Góra Libertowska, 674 km, gdzie samochód osobowy potrącił pieszego. I no i właśnie osoba jedna jest ranna, cały czas pozostaje zamknięty lewy pas w kierunku Krakowa. A także drugi odcinek to Głogoczów-Libertów, miejscowość Gaj, 677 km, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne i tam również już od godziny 14 zablokowany mamy lewy pas w kierunku Krakowa. Na koniec dobra informacja z S8-ki. Warszawa, węzeł Marywilska, węzeł Wisłostrada. Przejezdny jest już ten odcinek ekspresówki, a po godzinie 12 doszło tam do zderzenia się 3 samochodów osobowych. Nie było osób rannych, natomiast zablokowany był cały czas jeden pas jezdni w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tunel na Wisłostradzie. To Warszawa, korek, 45 minut stania, sam tunel, a co dalej, nie wiem. W stronę Żoliborza. O tym donosi nasz słuchacz.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: Marcin Koczyba pojawił się dawno niewidziany przeze mnie.
1: Dzień dobry,
0: proszę pana. Pan był na dworze. Widzę, że trochę taki właśnie letni dzisiaj, opalony już.
1: Jest naprawdę bardzo gorąco, upał i trzeba na siebie uważać.
0: No właśnie, więc klimatyzacja na wysokich obrotach pewnie dzisiaj się przyda w wielu sytuacjach, ale także pamiętajmy o tym, żeby się nawadniać, no i śledzić komunikaty pogodowe. Jeśli chodzi o te wszystkie przypomnienia, to my będziemy przypominać jak najbardziej. A oprócz tego, także po godzinie 17. Tak, co dzisiaj?
1: Dzisiaj 53. rocznica bicia rekordu dużego Fiata, 50 tysięcy kilometrów i gościem będzie Andrzej Jaroszewicz. Andrzej Jaroszewicz, kierowca rajdowy, także autor wielu skandali w PRL. Myślę, że będzie gorąco. Proszę do nas pisać, korzystać z aplikacji. Można też zadawać pytania Andrzejowi. Spróbujemy odpowiedzieć dzisiaj na pytanie w Motoretro, czy co to dało? Bo miało dać wielki boom, sprzedaż Fiata, ale także ożywienie gospodarki w Polsce poprzez jego produkcję. Czy tak się stało? Poszukamy właśnie na to pytanie odpowiedzi.
0: No to zachęcamy do tego, żeby spędzić dalszą część dnia z Polskim Radiem Kierowców. Jeśli chodzi o wysokie obroty, to ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kamil Olak wszystko przygotował, Piotr Firan. No i Wiktorowi też dziękujemy za realizację wspaniałą. Do usłyszenia.

0: 17. Motoretro. Marcin Koczyba, zapraszam. Dzień dobry. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do końca dnia na ogół pogodnie, ale miejscami mogą jeszcze pojawiać się burze i to dosyć intensywne, z gradem, a wiatr do 90 km na godzinę, opady deszczu do 50, także to naprawdę dużo i proszę na siebie uważać. Jeśli państwo w podróży, to może taką burzę warto przeczekać na przykład na stacji

0: benzynowej niekoniecznie trzeba, albo na mopie niekoniecznie trzeba jechać, bo jeśli grad leci, to robi się nieprzyjemnie, nie dość, że ślisko, to jeszcze nic nie widać, w związku z czym bezpieczniej byłoby się zatrzymać. Oczywiście nie na dwupasmówce czy na autostradzie, ale tam są mopy i można na chwilę gdzieś zjechać. W tej chwili 32, prawie 33 stopnie w Legnicy i Opolu, to najcieplejsze miejsca w Polsce. Najchłodniej w Słubicach, tam mamy 22,5 stopnia. A w nocy zachmurzenie zmienne, na północy mniejsze, na południu większe, tam nadal możliwe burze, lokalnie z gradem. Nieco mniejsze już te opady deszczu, bo do 40 mm, no ale to wciąż dużo. Temperatura minimalna w nocy od około 14 na Suwalszczyźnie, w rejonach podgórskich Karpat około 18 w centrum, do 20 stopni na Dolnym Śląsku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wspominałem, że dzisiaj w Motoretro będziemy wspominać rekord dużego Fiata. Możemy o tym dużym Fiacie więcej też porozmawiać, jeśli Państwo chcą powspominać, jak to było. Jeśli Państwo pamiętają, jak wyglądało bicie rekordu, to chętnie o tym poczytamy i posłuchamy, a po 18 dołączy do nas Andrzej Jaroszewicz.

0: 10 minut po 17 PRK Polskie Radio Kierowców. Nareszcie Motoretro, najlepszy program w PRK. Pan Marcin go poprowadzi. A kto na drogi dziś zerka? Kamil Olak zerka na drogi.
1: No pięknie, pięknie.
0: Chciałeś? To, żeby nie było to od naszych słuchaczy.
1: A, ja już myślałem, że ty taki tutaj...
0: Nie, nie, nie. No ja wiedziałem, kto zerka. Bo myśmy o tym rozmawiali, że ty będziesz dzisiaj zerkał. Nie chcę wierzyć, znowu zerka. Tymczasem nasi słuchacze byli ciekawi, no i już wiedzą, czekali na ciebie. Miło, jak
1: bardzo
0: ktoś
1: mi
0: czeka
1: miło, tak,
0: radiu.
1: Cieszę się. To no wyjeżdżamy, nie?
0: Tak, jasne, oczywiście. Sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe problemy w Dolnośląskiem na autostradzie A4 między węzłem Złotoryj a węzłem Legnica Południe. Na 86 km trwa akcja strażaków, gaszą pożar auta osobowego i zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Wciąż problemy na trasie S5, także na Dolnym Śląsku. Między węzłem Kryniczno a węzłem Widawa Wrocław na 152 km ciężarówka wjechała do rowu i tam zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się pozostałą szerokością jezdni. Województwo zachodniopomorskie, tutaj wciąż kłopoty na trasie S6 między węzłem Nowogard Wschód a węzłem Płoty. Na 35 km zdarzyły się trzy auta osobowe i zablokowany jest jeden pas

0: w kierunku Gdańska. W Małopolsce nie odwołano utrudnień na Krajowej 7. One w dwóch miejscach trwają. Na 674 kilometrze na odcinku Libertów-Kraków w Górze Libertowskiej auto osobowe potrąciło pieszego i jezdnia w kierunku Krakowa jest zwężona. Drugie miejsce z utrudnieniami na Krajowej 7 w Małopolsce to odcinek Głogoczów-Libertów na 677 kilometrze. Auto osobowe z kolei wjechało w barierę i tam jezdnia także jest zwężona. Zablokowany jest lewy pas ruchu. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w województwie lubelskim na Krajowej 63 między Łukowem a Siedlcami. Droga była zablokowana w Gołaszynie po tym, jak zepsuła się tam ciężarówka, ale teraz już na 297 kilometrze w obu kierunkach jedziemy wszystkimi dostępnymi pasami jezdni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: 20 minut po 17 PRK Polskie Radio Kierowców. Wiele lat poszukiwań jest Fiat 125 z 1973 roku, pisze nasz słuchacz. Wersja taka jak biła rekord. Francuski silnik, most jugosłowiański, czarna atrapa z dwoma srebrnymi listewkami, brązowa tapicerka i wiele innych szczegółów. To baza na zrobienie repliki rekorda. Dałem sobie czas do 2028 roku na 55. rocznicę bicia rekordu. Ma być gotowy. Trochę pracy nas czeka, ale nasz team Kopeć kilka klinika starych aut musi dać radę. Pozdrawiam, Norbert. No i jest z nami pan Norbert Kopeć, klinika starych aut. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Fajnie to brzmi. To było wielkie wydarzenie. My będziemy o nim dzisiaj rozmawiać, ale urzekła mnie, ja w ogóle bardzo lubię z panem rozmawiać i czytać pana informacje. Ma pan ogromną wiedzę, więc od razu na wstępie to podkreślę. I to, że pan zdecydował się na uczczenie, no bo to jest, trzeba przyznać, uczczenie tej rocznicy, to też jest fantastyczne. Jak do tego doszło? Nie wiem, tak?
1: No, jak do tego doszło, to takie spełnienie dziecięcych marzeń, bo miałem 5 lat, kiedy był bity rekord, więc nie pamiętam tego tak naprawdę. Żyłem później tym całym rekordem, tym wszystkim, co się działo przez następne lata.

0: lata, to były lata, późne lata 70., później lata 80. Mieliśmy w domu dużego Fiata z 71 roku. To był pierwszy samochód, który moi rodzice posiadali, grafitowego Fiata z czerwonym środkiem, biegi przy kierownicy jeszcze. Więc to jest taka nostalgia, to jest taki powrót do dzieciństwa, do tego, co było kiedyś. Mój tato naprawdę jeżdżąc tym samochodem, no to myślę, że w tych czasach wyglądał lepiej niż dzisiaj nie jeden w najlepszym Porsche czy w BMW.
1: Jasne. Proszę powiedzieć w takim razie, czemu akurat ten, tak? Bo były, na przykład znam ludzi, którzy mają Akropola tak zwanego i ten Akropol jest no, też samochodem kultowym. Mają różne inne wersje Fiata, tutaj akurat rekord. Może nie jest to najbardziej spektakularny ze względu, jeśli chodzi z punktu widzenia sportowego samochód, ale jednak ja pamiętam tamte czasy też słabo. Miałem kilka lat zaledwie, ale to się ciągnęło i nawet jak byłem trochę starszy, to ciągle mówiło się, że to było wielkie wydarzenie, kroniki filmowe, rocznice dla uczczenia tego. Czy pan też, że tak powiem, uległ tej magii tego wydarzenia? Tak. Niezwykłych tak, ludzi, tak. Sobiesław Zasada przecież, który był liderem tego stowarzyszenia szalonych kierowców.
0: Siedmiu wspaniałych. No więc to tak, jak najbardziej. To właśnie to jest takie, takie dziecięce, takie młodzieńcze urzeczenie tym, co było. A dlaczego ten Fiat, a nie na przykład Akropol? Dlatego, że ten był cywilny. Ten był taki, który miał wszedł z linii, nie był specjalnie do tego przygotowany, musiał specjalne przejść, musiał mieć no, seryjnie być produkowany. Miał oczywiście tam niewiele modyfikacji, ale nie takich jak na przykład Akropol, no bo tak. Tamten był typowo przygotowany rajdówka. Do rajdów.
1: Powiem panu,
0: a to było cywilne auto.
1: I państwu też, że opowiadał mi to chyba Sobiesław Zasada, że było sporo kontrowersji po tym biciu rekordu, kiedy pojawił się film, bo w tym filmie widać wnętrze auta i okazuje się, że to jest inne wnętrze niż to, które miałoby być w tym aucie.
0: To czyli... był inaczej kręcony.
1: Tak, właśnie o to
0: był.
1: O to
0: i tam
1: chodzi.
0: Jeszcze ze starego Fiata wnętrze z tej wanny, jeszcze jest wnętrze, gdzie nagle pokazało, a tutaj już był wtedy nowy. No
1: i kiedy Walter dla telewizji robił ten film, w ogóle nie przyszło mu do głowy, że ludzie zwrócą na detale jak listwa albo jakieś inne rzeczy, ale wtedy narodziła się legenda, że to wcale nie był jeden Fiat.
0: No właśnie, to tak jak był jeden Fiat, a to było tak jak w Krzyżakach, też jest gdzieś tam zegarek, jakaś ciężarówka jedzie, też nikt sobie na to nie zwracał wtedy uwagi.
1: Jest prawda czasu i prawda ekranu. Tak, no właśnie.
0: Inny sposób kręcenia.
1: Proszę powiedzieć ten francuski silnik.
0: Wzmocniona wersja, tam o kilka koni więcej w stosunku do seryjnej, on był wtedy inaczej, z linii montażowej schodził, bo były ponoć te silniki jakby z boku robione, były dokładniej robione niż na nasz rynek, więc taka była w nim różnica. Różnica chyba 6 koni tam jest.
1: Ale to był wciąż ten sam silnik, tylko powiedzmy dokładniej wykonany.
0: Dokładniej wykonany, ale specjalnych modyfikacji nie miał, bo też już szukałem tego, czym one się różniły. No to tak jak mówię, tam doczytałem się, że różnica kilku koni, tylko i wyłącznie.
1: Francuski silnik, most jugosłowiański. To teraz o tym moście dwa słowa.
0: Jugosłowiański most, bo były różne mosty i ta grucha taka, która była w tylnym moście, no to była właśnie robiona w Jugosławii i ten Fiat akurat taki miał. No to też są informacje, które gdzieś tam zdobyłem i akurat w tej bazie, którą tutaj mam, to jest akurat, nie mam tylko skrzyni pięciobiegowej, bo to z tym będzie największy problem, bo tam była piątka skrzynia z Fiata 132, ale z drążkiem wychodzącym pionowo z tunelu, a nie tak jak już później w Fiacie, którego też mam takiego 132, ale z niego niestety wychodzi ze skrzyni biegów, tak jak już Łada później miała taką konstrukcję skrzyni, no więc tego będę musiał poszukać.
1: No to jak ktoś może pomóc, to proszę dać nam znać i pomożemy naszemu słuchaczowi, panu Norbertowi. Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Państwo mogą do nas pisać, mówić, opowiadać. Może też ktoś buduje replikę albo miło wspomina tego właśnie Fiata dużego. Chętnie o tym poczytamy i posłuchamy.

0: 17.30 PRK Polskie Radio Kierowców. Kamil dróg będzie pilnował, więc korki nam już nie szkodzą. Historie naszego Fiata z głośnika się rozchodzą.
1: Ale to ciąg dalszy mamy, tak?
0: Tak, tak, tak. Ja nie jestem tak zdolny, ja bym tego...
1: Czapki z głów,
0: tak,
1: no.
0: Ja podziwiam naprawdę tę twórczość, bo ona jest tak na bieżąco robiona i tu widać, że no to trzeba mieć talent, żeby tak po prostu z kapelusza.
1: Gratulujemy.
0: Gratulujemy i dziękujemy. Bardzo lubimy czytać tą poezję motoryzacyjną, tak ją nazwijmy.
1: To takie motywujące jest.
0: Motywujące, tak. Więc my czekamy na ten kącik poezji od państwa. Może ktoś jeszcze dołączy do tego kącika poezji i miłośników dużego Fiata. A teraz od nas Kamil Olak, wiadomości dla kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nadal problemy na autostradzie A4 między węzłem Złotoryja a węzłem Legnica Południe. Po tym jak na 86 kilometrze zapaliło się auto osobowe, trwa akcja strażaków i jezdnia w kierunku Zgorzelca jest zwężona. Podobnie jak na trasie S5 między węzłem Kliniczną a węzłem Widawa-Wrocław. Na 152 kilometrze ciężarówka wjechała do rowu. I w kierunku Wrocławia poruszamy się tylko jednym pasem. Nadal problemy też w zachodniopomorskim na trasie S6 między węzłem Nowogard Wschód a węzłem Płoty. Trzy samochody osobowe zderzyły się na 35 kilometrze i w kierunku Gdańska podróżujemy tylko jednym pasem. Nadal problemy też w Małopolsce na Krajowej 7 w dwóch miejscach, na 674 i na 677 kilometrze. W pobliżu miejscowości Góra Libertowska auto osobowe potrąciło pieszego i tam zablokowany jest lewy pas w kierunku Krakowa. Natomiast w pobliżu miejscowości Gaj auto osobowe wjechało w bariery i tam zablokowany jest także jeden pas ruchu w kierunku Krakowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeśli są miłośnicy dużego Fiata, proszę się odezwać, napisać lub opowiedzieć. Czekamy.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 25 minut do godziny 18. Wspominamy dzisiaj rekord dużego Fiata w 73 roku. W czerwcu pobito ten rekord, który pokazał, ustanowiono w zasadzie, nie pobito, ustanowiono rekord 50 tysięcy kilometrów. To było ogromne wydarzenie, pół Polski prawie zamknięte drogi, a druga połowa w napięciu obserwowała, co to będzie i czy to się uda. Szefem tego całego przedsięwzięcia był Sobiesław Zasada. Jedną z kluczowych osób był Andrzej Jaroszewicz, który dzisiaj będzie naszym gościem. Ale my teraz łączymy się ponownie z panem doktorem Norbertem Kopciem. Witamy ponownie.
1: Dzień dobry, witam.
0: No i klinika Kopeć Team tworzy Fiata. Fiata, który będzie repliką tego właśnie, o którym wspomniałem przed chwilą. No i pytanie, bo to już właściwie niewiele czasu zostało, tak? Jak zaawansowane są prace?
1: No to znaczy mamy bardzo dobrą bazę do tego projektu, więc tutaj zgromadzone w większości części blacharskie, które na pewno będą musiały być wymienione. No więc kwestia odbudowy blacharskiej, później lakiernictwo i dalej składanie już tego samochodu. Oklejanie zostanie na sam koniec, bo nie będziemy go malować, tylko będziemy, bo on był malowany. Nie było wtedy techniki oklejania. My robimy ten projekt już oklejając samochód folią taką przeźroczystą, na której będą nadrukowane te wszystkie napisy, takie same jak były na tamtym rekordzie.
0: No dobrze, ale to właśnie dokładnie, tak? Czyli tamto TV i to inne, bo wtedy nie było takich reklam
1: wszystko,
0: jak dzisiaj, było mniej.
1: No nie, było tak, ale chcemy odtworzyć każdy no z detali jeden do jeden, no więc dlatego mnóstwo zdjęć, różnego rodzaju publikacji, które ukazywały się, starych gazet, bo z tamtego okresu też udało mi się zdobyć gazety, w których są zdjęcia tego Fiata, no więc na podstawie tego firmy będą musiały, drukarskie będą musiały odtworzyć coś takiego i no i myślę, że taki wyjdzie. No.
0: Trzymamy kciuki, ma się rozumieć.

0: Tu czytam jeszcze, że tak, atrapa ze srebrnymi listewkami, brązowa tapicerka, no to były takie sztandarowe elementy, które no, w tym samochodzie, one go tworzyły, więc...
1: Tak, bo do 73 roku była, była taka aluminiowa atrapa, a wtedy już w 73 miał już czarną, ale ona miała takie dwie listewki i akurat tego Fiata, którego udało mi się zdobyć, no to on coś takiego miał. No i to już była wtedy pełnia szczęścia, jak zobaczyłem, że już nie muszę walczyć o taką atrapę, bo gdzieś tam była na horyzoncie, no a ten samochód to ma oryginalny.
0: Pan ma w ogóle sentyment do Fiata, bo tak, jeszcze jest maluch przecież i pańskie wyprawy...
1: A to nie jeden.
0: No właśnie. Możemy powiedzieć, ile czy to zostaje słodką tajemnicą?
1: Ile? No takich naprawdę na chodzie, na kołach, które są, to jest w tej chwili przynajmniej dwa, które jeżdżą wyprawowe.
0: Jeden, czyli wyprawa małych Fiatów dla dzieci, tak? Wielka wyprawa tak, małych Fiatów, tak, w tej wyprawie pan jeździ.
1: Tak, tak, w tej jadę. Jest przygotowany drugi samochód. Jest jedna baza do takiego specjalnego projektu. No i jest jeszcze do odbudowy Red. Bo mam jeszcze Reda, którego...
0: Widziałem zdjęcia.
1: Taką wersję. No i z tego Reda też będzie trzeba stworzyć. Ale,
0: ich było mało w Polsce w ogóle, stąd jest chyba kłopot ze znalezieniem i bazy do odbudowy Reda, ale także tych elementów, bo one szły głównie na eksport.
1: Tak, no miał być Silver, ale z Silvera się nam chyba nie uda zrobić, bo mieliśmy tapicerkę bardzo zniszczoną, a tutaj mamy bardzo dobrą tapicerkę, więc dlatego poszło na wymianę projektu na Reda, a nie Silvera, no więc dlatego, bo będzie miał oryginalną tapicerkę z tamtych lat, no taką nawet nic nie naprawianą, także
0: to jest też poszło. Tych Silverów jest niewiele, ja widziałem jeden i nie wiem o tym, żeby było ich więcej, być może są, jeśli macie, wiecie, to dajcie znać, to z ciekawości. Ja pamiętam taką historię, że te samochody przyjeżdżały do nas z zagranicy na zagranicznych numerach i moja rodzina w Niemczech w któregoś lata, młodsi jej członkowie, oni zawsze przyjeżdżali fajnymi furami i nagle przyjechali w trzy maluchy, Red, Brown i no to nie był Silver, Black jeszcze był, tak? Dobrze pamiętam?
1: Black tak. Był,
0: to... Tak, i oni przyjechali maluchami. Jakie to było zdziwienie. Maluchy na niemieckich numerach i to nie jest NRD i w dodatku zupełnie inne. Tak, i oni...
1: Ja mam bazę do Silvera, mam austriacką, a Reda mam niemieckiego. Tak, to są samochody...
0: Polski-niemiecki Fiat, tak?
1: Tak.
0: Kooperacja.
1: Tak, ale Red był produkowany, jest z polskiej fabryki, bo Silver mam z Turynu, ale Reda mam z polskiej fabryki. Także...
0: One były lepiej wykończone, miały inną tapicerkę, no i jakoś tak rzucały się w oczy. No.
1: Inne wygłuszenie tam było, tam były i układ kierowniczy był inny, bo już w Silverze była listwa, a nie przekładnia na zwrotnicy. Także to było takie auto, które miało no, zdecydowanie wyższy komfort jazdy tym samochodem. Silniki były inne, w Silverze był silnik, który miał tak zwaną kwadratową głowicę, no więc tam mam teraz też problem, gdzie znajdę kawałek budowy takiej kwadratowej.
0: To jeśli ktoś mógłby pomóc, to proszę dać znać, bo spróbujmy to potraktować jako nasze wspólne dzieło, to znaczy w tym sensie, że pomagamy odbudować ten samochód. Czyli tak, czego nam brakuje w tej chwili najbardziej?
1: Do silnika z kwadratową głowicą brakuje nam obudowy, w której umieszczony jest termostat. Ona była taka kwadratowa i tego nam brakuje. Całą resztę wszystko mamy, listwę mamy, bo on miał listwę swoją oryginalną, także szczegółów do bardzo niewiele jest mi potrzebnych.
0: No ale jeśli ktoś ma i chciałby się z nimi rozstać, to proszę dać znać.
1: No to naprawdę biorę w ciemno.
0: Proszę pisać poprzez naszą aplikację, a my przekażemy panu doktorowi, jak się skontaktować. Nostalgia w duszy panuje, radość ogarnia słuchaczy, gdy Norbert w swych wypowiedziach o fakty rzadkie zahaczy. Panie Norbercie, to dla pana, od naszych słuchaczy.
1: Ja dziękuję.
0: Został pan doceniony i słusznie zresztą. Ja jeszcze powiem tak, że te Red, Brown i te pozostałe, Silver i Black, one się też to się rzucało w oczy, że one miały tą listwę właśnie dookoła, taką no nie wiem, to było chromowane? Nie, to było w każdym razie...
1: Nie, one miały taki paseczek naklejany
0: i napis.
1: On był taki srebrny i był napis, a do tego Red miał jeszcze jasne zderzaki wtedy i listwę. One były, a normalnie wychodziły u nas w Polsce czarne wszystko.
0: No ja pamiętam.
1: Ale tak zjechaliśmy na tego malucha.
0: Tak, a miał być duży świat. No,
1: to jest ten rekord. No i tych 7 wspaniałych, a potem 8, bo przecież było ich.

0: na początku 7, a potem jeszcze dołączył Postawka do całej grupy i pojechali w 8 i zrobili to. 25 tysięcy kilometrów, 25 tysięcy mil i 50 tysięcy kilometrów. No i długo ich nikt nie pobił, bo dopiero w latach 80. był pobity ten rekord. Ale to
1: tam można było podobno wykręcić. Ja zapytam o to dzisiaj Andrzeja, jak będzie, ale o ile pamiętam, to była możliwość, żeby ten rekord jeszcze przeciągnąć. Tylko że przedstawiciele FIA powiedzieli, że dość, wystarczy, wyjeżdżamy.
0: Oni już im się nie chciało stać kolejny tydzień na tych mostach. Przecież oni musieli być tak rozstawieni, żeby byli widoczni, żeby samochód był w zasięgu wzroku. No więc proszę sobie wyobrazić, tutaj jechać, ile razy jadę tą drogą między Legnicą a Kątami Wrocławskimi, to zawsze sobie tak myślę, jak to wtedy wyglądało. Te drzewa były niektóre mniejsze, a na wiaduktach stali sędziowie. No
1: I wojsko, w cywilu.
0: I wojsko.
1: Udające cywilu, tak, ale to było mądre, bo wszystko mogło się zdarzyć. Ktoś mógł rzucić butelką, kamykiem i po rekordzie. A to tak ogromne przedsięwzięcie, żeby miało być przerwane z takiego błahego powodu. Także mądrze to wymyślono wtedy.
0: Dobrze, że ten tłok też się znalazł w bagażniku, bo byłoby po rekordzie.
1: Ale to już Franek Arumiński, o ile dobrze pamiętam. To była jego robota. Miałem przyjemność znać Franka i przyznaję, że to był człowiek również nieprawdopodobny. To był człowiek, który rozebrał kolektor wydechowy rozgrzany do czerwoności gołymi rękami. I powiem miałem przyjemność ściskać tę dłoń wiele razy i za każdym razem, kiedy podawał mi rękę, od razu miałem przed oczami ten moment, jak syczy ta paląca się skóra na tym kolektorze. I on to zrobił gołymi rękami, nie powiedział, oj, nie mogę, tylko wziął, zrobił, naprawił i pojechali dalej. To byli niezłomni ludzie po prostu, no.
0: Ja rozmawiałem z panem Sobiesławem Zasadą, to mi się udało i w latach 80. miałem okazję spotkać pana Marka Varisella. Pozostałych nie udało mi się nigdy spotkać. No, ostatnio odszedł pan Robert Mucha, więc został tylko jeszcze Jaroszewicz i...
1: Sobiesław oczywiście.
0: Sobiesław i jeszcze jeden, tylko nie pamiętam, który tam.
1: To dzisiaj wszystko się wyjaśni. Panie Norbercie, bardzo dziękuję za rozmowę. Norbert Kopeć, nasz słuchacz, lekarz, ale lekarz również i od samochodów, jak się okazuje, specjalista.
0: Ale pasjonat motoryzacji.
1: Pasjonat.
0: I to... Zawodu lekarz z pasji motoryzacja. Pozdrawiam wszystkich państwa i zapraszam do śledzenia Wielkiej Wyprawy Maluchów.
1: Będziemy śledzić, bo Polski Radio Kierowców też się tam wybiera. A już po 18...
0: Załoga 32, powiem, to taka kryptoreklama, ale dobrze. Załoga 32.
1: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Do usłyszenia.

0: życie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut do godziny 18. Pora sprawdzić, co nowego na drogach. Kamil Olak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Nowe utrudnienia w województwie pomorskim na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Owczarnia a węzłem Gdynia-Wielki Kack. W pobliżu węzła Gdańsk-Osowa zepsute auto osobowe blokuje na 325 km jeden pas w kierunku Gdyni. To nie jedyne utrudnienie na S6, dlatego że także w zachodniopomorskim trwają problemy między węzłem Nowogard Wschód a węzłem Płoty. Na 35 km po zderzeniu trzech aut osobowych zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Gdańska. Nadal problemy też w Dolnośląskiem na autostradzie A4 między węzłem Złotoryj a węzłem Legnica Południe. Na 86 km trwa akcja strażaków, którzy gaszą pożar auta osobowego i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Cały czas na Dolnym Śląsku problemy też na trasie S5 między węzłem Kryniczno a węzłem Widawa-Wrocław na 150

0: 92 km ciężarówka wjechała do rowu i tam także jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. W województwie małopolskim na Krajowej Siódemce nadal w dwóch miejscach są problemy. Na odcinku Libertów-Kraków na 674 km po tym jak auto osobowe potrąciło pieszego jezdnia w kierunku Krakowa jest zwężona. Zwężenie jezdni na Krajowej Siódemce także na odcinku Głogoczów-Libertów. W miejscowości Gaj auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowane w kierunku stolicy Małopolski jest jeden pas na 677 km. Drogowcy odwołali natomiast przypomnę utrudnienia na Krajowej 63 między Łukowem a Siedlcami, a przed momentem dosłownie także te w Warmińsko-Mazurskiem na Krajowej 65 między Ełkiem a Oleckiem przez miejscowość Janisze. Poruszamy się już w obu kierunkach bez problemów. Kłopoty były na 58 km. Tam obowiązywał ruch naprzemienny po zderzeniu dwóch aut osobowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Fiat 125 po drodze mknie, choć żar z nieba leje się. W Polsce upał, lato trwa, niech ochłody szuka każdy z nas. A na koniec serca wprost. Pozdrowienia dla całego Radia PRK, samych dobrych chwil i radosnych audycji. Tomek z Warszawy. Dziękujemy bardzo uprzejmie, odwzajemniamy pozdrowienia. No i czekamy na naszego gościa, który za chwilę już się pojawi. I czekamy też na wpisy i dźwiękowe opowieści od Państwa w naszej aplikacji.

0: 18. Moto Retro, Marcin Koczyba, zapraszam i przypominam, że dzisiaj naszym gościem będzie Andrzej Jaroszewicz, który jest już w studiu i za chwilę porozmawiamy o rekordzie Fiata, o tym wielkim rekordzie, który wtedy był, cały naród tym żył, to prawie jak mistrzostwa w piłce nożnej. No i dzisiaj trochę to powspominamy, bo w marcu, właśnie nie w marcu, tylko w czerwcu 53. rocznica minęła. A teraz minęła 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w tej chwili we Wrocławiu 32 stopnie, najchłodniej w Jeleniej Górze 20 stopni. Synoptycy zapowiadają, że do końca dnia upały się utrzymają, a miejscami mogą jeszcze pojawiać się burze i z opadami do 50 mm, czyli dużo. No i temperatura już teraz będzie spadać, ale jeszcze miejscami bardzo wysoka, jak słyszeliśmy, 33 stopnie we Wrocławiu. W nocy północ Polski mniej pochmurna, bardziej pochmurno na południu i tam dalej występuje zagrożenie burzowe, deszcz do 40 mm, czyli wciąż duży. Grad też może się pojawić, a temperatura minimalna od około 14 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat około 18 w centrum do 20 stopni na Dolnym Śląsku. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km na godzinę, czyli bardzo mocny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po 18 się wczułem w piosenkę. Pora sprawdzić, co nowego na drogach. Kamil Olak w studiu, uśmiechnięty, czy nie?
1: Jak chcesz, to tak, mogę się uśmiechnąć.
0: Chcę, proszę, się uprzejmie, proszę, uśmiechnij się. O, i od razu lepiej.
1: Nie, mi z uśmiechem nie jest do twarzy, ale skoro prosiłeś to...
0: Ale jak nie do twarzy?
1: Nie, nie, no nie.
0: A z ponurą miną komu jest do twarzy?
1: Od razu. Nie, no, dobra, żartuję sobie, dobrze.
0: No dobra, okej. Okay. Jak żartujesz, to przyjmuję. Ruszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nadal problemy w Dolnośląskiem na autostradzie A4 między węzłem Złotoryja a węzłem Legnica Południe. Po tym jak na 86 km zapaliło się auto osobowe, trwa akcja strażaków, którzy blokują jeden pas w kierunku Zgorzelca. Nadal problemy też na trasie S5 w Dolnośląskiem, także między węzłem Kryniczno a węzłem Widawa-Wrocław. Na 152 km ciężarówka wjechała do rowu i tam mamy zablokowany prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Na trasie S6 problemy utrzymują się w Pomorskiem między węzłem Gdańsko-Owczarnia a węzłem Gdynia-Wielki Kack. Na 325 km zepsute auto osobowe blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gdyni na wysokości węzła Gdańsk-Osowa. Drogowcy odwołali natomiast inne utrudnienia na trasie S6, te w zachodniopomorskim między węzłem Nowogard Wschód a węzłem Płoty. Na 35 km w kierunku Gdańska znów mamy do dyspozycji jezdnię w całej szerokości. Jeden z pasów był zablokowany tam po zderzeniu trzech aut osobowych. Skończyły się też problemy na krajowej 65, przypomnę, w miejscowości Janisze w Warmińsko-Mazurskiem. Zatem odcinek Ełko-Lecko pokonamy bez problemów, a te były na 58 km. Tam obowiązywał ruch naprzemienny po zderzeniu dwóch aut osobowych. Nie odwołano natomiast wciąż utrudnień na krajowej 7. Obu, zarówno tych na 674, jak i na 677 km. Między Libertowem a Krakowem oraz Głogoczowem a Libertowem jezdnia jest w

0: zwężona w obu tych przypadkach zablokowane są, jest zablokowanym jeden pas w kierunku Krakowa. Między Libertowem a Krakowem auto osobowe potrąciło pieszego, natomiast między Głogoczowem a Libertowem auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama. Jale!

wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 21 minut po 18 PRK, Polskie Radio Kierowców. Jak zapowiadałem, tak się stało. W studiu Andrzej Jaroszewicz, dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Z prawdziwą radością to mówię, bo naprawdę cieszę się, że udało nam się spotkać po raz kolejny.
1: No ja również się cieszę.
0: Słuchaj, słuchacze nie mogli się doczekać na twoją wizytę. Mamy tutaj do ciebie wierszyk. Fiat biały gnał jak strzała, aż się A4 trzęsła cała. 361 godzin w trasie, nikt nie mówił, kończę, pasuje. No, dalej, bo to muszę przewinąć teraz. Zasada z Jaroszewiczem rekord świata wykręcili, a z całą dzielną załogą 50 tysięcy zaliczyli. 138 na liczniku to nie były żadne żarty. Fiat 125 do dziś jest rekordu wart, więc dziś wspominamy z uśmiechem tamte chwile, bo taki rekord zdarza się naprawdę tylko raz na tyle. Tomek z Warszawy, to dla ciebie. Brawo, panie
1: Super,
0: Tomku, dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Starałem się przeczytać w miarę płynnie.
1: Ja o. Będę pamiętał, żeby go zabrać, ten wiersz.
0: Jasne. Andrzeju, to 53 lata już od tego rekordu. To było wielkie wyzwanie, wielkie wydarzenie, ale zacznijmy może trochę od ciebie, bo ja...

0: Twoją książkę Czerwony Książę przeczytałem 3 razy, zanim ją ukradli. Liczę, że kupię sobie. To już 2 mi zginęły z półki. Tym, którzy ode mnie pożyczyli, przypominam, że chciałbym odzyskać, zwłaszcza, że były z autografem. Ale dobrze, zostawmy to.
1: Zawsze możemy podpisać następną.
0: I liczę na to, że uda mi się kupić, bo może będzie wznowienie, a jak nie, to szukam w internecie.
1: Pracujemy nad tym, żeby wznowić wydanie.
0: Byłoby cudownie. Ale przeczytałem tam, że już od dziecka kochałeś samochody i że nawet zdarzało ci się, że spałeś w samochodzie ojca. I że ten zapach tego samochodu towarzyszył ci przez całe dzieciństwo i ta pasja tak się rodziła, tak?
1: Tak.
0: Do samochodów.
1: Tak, tak. Taka miłość do samochodu. Mhm. Prawdziwa miłość.
0: Na całe życie, bo to taka miłość, która właśnie ci skradła serce i nigdy nie oddała.
1: Tak, bo to wchodzi w krew, wiesz? To jest jakiś inny wymiar zupełnie.
0: Rekord dużego Fiata to było wyzwanie dla wszystkich, bo trzeba to było zorganizować, trzeba było znaleźć tych, którzy potrafią to przejechać, bo to nie jest takie proste, zaraz o tym opowiemy. No i jeszcze namówić FIA, żeby zechciało się pojawić w Polsce i nadzorować przebieg tego bicia rekordu, bo gdybyście sobie tak po prostu przejechali, to się nie liczy. Więc to było ogromne przedsięwzięcie, no i udało się.
1: To jest oficjalny rekord światowy. Przeprowadzony w Polsce polskim samochodem w zasadzie przez Międzynarodową Federację Samochodową, która ma pieczę nad wszystkimi imprezami samochodowymi na świecie.
0: Tak. Kto wpadł na ten pomysł, żeby to zrobić? Czy to się od Sobiesława zaczęło?
1: To się w zasadzie zaczęło... To wyszło najpierw w różnych rozmowach, wiesz? Mhm.
0: Czyli tak, takich jeszcze niewiążących w różnych środowiskach motoryzacyjnych.
1: Marek Wachowski, pamiętam, Eugeniusz Pach.
0: Eugeniusz Pach to była wielka gwiazda telewizji również. Pamiętam go, jego głos taki bardzo donośny.
1: Tak jakby przez tubę mówił.
0: Tak.
1: No i było coraz głośniej, o tym Fiacie coraz głośniej. Ja w międzyczasie miałem bardzo ciężki wypadek. Już wtedy, kiedy te przygotowania do rajdu, do bicia rekordu świata były już zaawansowane. Kiedy wiedzieliśmy, że już ten rekord, jeszcze nie kiedy, nie wiadomo było, ale było wiadomo, że będziemy go robić. I w zasadzie to dzisiaj mogę to zdradzić, tą tajemnicę moją, przetrzymywano od lat, że ja tam wszystkich oszukałem. Lekarzy moich przede wszystkim. I w zasadzie z łóżka szpitalnego wsiadłem w ten samochód i pojechałem ten rekord. Także musiałem to pojechać. Mhm. Wszyscy to rozumieli, zresztą nikt nie. A to rzeczywiście była praca zespołowa, bo to się inaczej nie da, wiesz? Tu każdy musiał wiedzieć, że i każdy, moim zdaniem, ja mówię o sobie, ale moim zdaniem każdy z nas, który siadał do tego samochodu, ja chyba mówię w imieniu wszystkich, a szczególnie tych, których już nie ma, bo tak naprawdę to zostało nas tylko 2.
0: Ty i Sobiesław.
1: I powiem tak, że każdy miał odrobinę tej niepewności, wiesz? Że oby tylko nie na jego zmianie, jeżeli tam się nic nie stało z tym samochodem, no bo brałeś na siebie ciężar odpowiedzialności. To nie było takie proste. A jednak, żeby zrobić 138 przeciętną szybkość, no to trzeba jechać pełną możliwą szybkością danego modelu samochodu. To nie było proste, ale powiem tak. Mieliśmy też dużo szczęścia i po prostu to się udało. No ale udaje się tym ludziom, którzy próbują. Bo ten, który nie próbuje, to nigdy
0: nic nie osiągnie. Było was kilku, przedsięwzięcie ogromne, a cały kraj patrzył na was w napięciu. To było jak dzisiaj mistrzostwa w piłce nożnej. Tyle, że wy wygraliście, a piłkarzom jakoś nie idzie. Powinni może trochę popatrzeć na wasz rekord i na to, jak zrobiliście to. Powiedz, jaka była twoja pierwsza myśl, jak dowiedziałeś się, że masz pojechać? Wierzyłeś w to, że pojedziemy, czy były obawy, że no, nie wiem, czy to się uda, ale spróbuję? Czy to było tak, nie, jadę i robimy i wygrywamy?
1: Nie, tak nie myślałem nigdy, że jadę i wygrywamy. To tak nie było. Mhm. Ja miałem przeświadczenie.

0: Nie? Tym bardziej, że walczyłem jeszcze z tymi urazami ciężkimi po wypadku, który miałem.
1: Musiałeś sam sobie pokonać siebie, tak? Żeby to w ogóle...
0: Troszeczkę tak, wie pan. Mhm. Wiesz, ale chciałem przede wszystkim zaistnieć przy tym rekordzie. No. Przecież polski świat to było... Wiesz, myśmy to traktowali, a szczególnie ja później, kiedy zostałem szefem sportu, jako takie swoje dziecko, wiesz. No. Dmuchało się, chuchało się, wiesz, żeby to... Tylko, mhm. Tak. No i pojawiły się i nie tylko te rekordowe sukcesy, ale również w tym sporcie sprinterskim, samochodowym. No, nie było źle.
1: Mhm. No, trzeba pamiętać, że to 138 km na godzinę, ta średnia prędkość, którą uzyskaliście, dużym Fiatem, kto jeździł dużym Fiatem, ten wie, że to jest prędkość naprawdę
0: kosmiczna,
1: ogromna.
0: Kosmiczna.
1: Tak, dla tego auta. A tu trzeba pamiętać, że trzeba było zmienić kierowców, że trzeba było no, na przykład
0: zatankować,
1: jakoś... Tak. I to zabierało czas.
0: Przegląd, tak. Mhm. To, co trzeba, ten samochód musiał dostać.
1: Mhm.
0: No, zmieniały się warunki pogodowe. Mhm. Tam było tak... Na autostradzie pod Wrocławiem było tak, że tam szczególnie rankiem występowały takie mgły, wiesz, które taką czapą przykrywały pola, drogę i tak akurat na wysokości wzroku, wiesz.
1: Fatalnie.
0: Nie mogło być wyżej, nie mogło być niżej, tylko tak, no. I to było trochę, no ale wiesz.
1: Inne reflektory też były wtedy w samochodach. Dzisiaj przy światłach LED-owych mgła nie jest już taką przeszkodą jak wtedy, ale jak ja pamiętam mojego dużego Fiata, którym jeździłem, to mgła to było zabójstwo i halogeny nie pomagały zbyt wiele. Wy mieliście pewnie tą galerię na masce, więc to jakoś
0: pomogło. Nie
1: mieliście galerii.
0: Nie. Normalne były
1: reflektory. Czyli tak jak jest na zdjęciach, nie było zakładanej galerii na noc.
0: Nie.
1: No to tym bardziej jest to wyczyn nieprawdopodobne. My teraz zajrzymy na drogi. Państwo odradzamy takich prędkości, bo nie każdy ma takie umiejętności jak Andrzej Jaroszewicz albo Sobiesław Zasada, więc proszę jechać z przepisami, a o tym, gdzie i jak wygląda sytuacja na drogach, teraz Kamil Olak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Nadal zwężona jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Złotoryja a węzłem Legnica Południe. Na 86. kilometrze trwa akcja strażaków, którzy gaszą pożar auta osobowego. Odwołano natomiast utrudnienia na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Owczarnia a węzłem Gdynia-Wielki Kack na wysokości węzła Gdańsk-Osowa. W kierunku Gdyni znów są dostępne wszystkie pasy jezdni. Jeden z nich był zablokowany na 325 kilometrze przez zepsute auto osobowe. Wcześniej drogowcy, przypomnę, odwołali utrudnienia na S6 w Zachodniopomorskiem. Te na odcinku Nowogard Wschód, Płoty. Na 35 kilometrze w kierunku Gdańska podróżujemy także całą szerokością jezdni. Trwają natomiast te problemy na trasie S5. Na Dolnym Śląsku między węzłem Kryniczno a węzłem Widawa-Wrocław. Na 152 kilometrze po południu samochód ciężarowy wjechał do rowu i tam wciąż zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Trwają też problemy na Krajowej 7 między Głogoczowem a Libertowem. W miejscowości Gaj auto osobowe uderzyło w bariery i na 677 kilometrze zablokowany mamy lewy pas jezdni w kierunku Krakowa. Odwołano natomiast utrudnienia na Krajowej 7 w Małopolsce. W drugim miejscu to między Libertowem a Krakowem. Przez Górę Libertowską przejedziemy już bez problemów. Kłopoty były na 674 kilometrze. Tam jezdnia w kierunku stolicy Małopolski była zwężona po tym, jak auto osobowe potrąciło pieszego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 25 minut do godziny 19. Rozmawiamy o 53. rocznicy, a właściwie to nie o rocznicy, a o samym biciu rekordu dużego Fiata. Pisze nasz słuchacz: z okazji dzisiejszego tematu polecam serdecznie piosenki z okazji 25-lecia 2+1, a ja szaleję za polskim Fiatem i Danuta Rin. Gdybym to ja miała kluczyki do Fiata. Andrzej Jaroszewicz z nami, ty pamiętasz te piosenki obie?
1: No nie bardzo.
0: A widzisz, ja też nie, ale znalazłem, są. Super. To mogą państwo znaleźć, one są dostępne w kanale YouTube i można posłuchać. Na pewno 2+1, bo już znalazłem. Więc tak, no to było ogromne wydarzenie. Polski Fiat to była nadzieja na polski przemysł motoryzacyjny, który wtedy rzeczywiście miał się całkiem dobrze, jak na tamte czasy. No i was, kilku herosów, którzy postanowili ten rekord zapisać po to, żeby też światu pokazać, że Polak potrafi wyprodukować samochód i zrobić to porządnie, prawda? Taki był cel. O to wam chodziło?
1: Tak, o to przede wszystkim. Przede wszystkim.
0: Pamiętam w rozmowie z tobą kiedyś, parę lat temu, zapytałem, to było ciężko tak pędzić, tak, i trzymać to auto. Czy to było jakoś tam jakieś wyzwanie, że trzeba było gdzieś mocniej przycisnąć? I powiedziałeś, że to było nudne tak naprawdę. Dlaczego to było nudne?
1: Słuchaj, no bo to jeszcze była ta stara, że tak powiem, poniemiecka autostrada, która była łączona betonówka takimi spoiwami, spoiwami z jakiegoś materiału łączącego te płyty betonowe. I to było wrażenie, jakbyś jechał pociągiem. Jaki stukot był, wiesz?
0: Ja pamiętam, bo też po niej jeździłem, no nie z taką prędkością, ale to... No.
1: I powiem ci, że zmiana kierowcy następowała między tankowaniami. To znaczy, jak brałeś samochód z pełnym bakiem, oddawałeś z pustym, w międzyczasie, jak zmienił się kierowca, to tankowano... Chodziło każdą sekundę wtedy. Mhm. Tankowano samochód. I powiem ci, że takie to było, chyba się jechało niecałe 3 godziny. Ja nie pamiętam.

0: w tej chwili. Około 3 godzin, no. To jak przyjechałeś po tym stukocie, te 3 godziny, to miałeś naprawdę dosyć. Bo to było nudne dlatego, że tam nie było żadnego zakrętu. 2 nawroty tylko. Na końcu tej jednopasmówki były 2 nawroty. I co tu robić, no?
1: Trzymać nogę i patrzeć przed siebie, tak?
0: Tak, i patrzeć przed siebie. No nie, no, były podmuchy wiatru, były opady bardzo takie intensywne. Trzeba było uważać, ale i nie zwalniać. I nie zwalniać.
1: Czyli ta średnia 130 km na godzinę, to...
0: 138,
1: tak, prawie 140, to tam momentami musiało być dużo więcej. No bo utrzymanie średniej, no to jest
0: 170,
1: trochę mniej,
0: 180. Jak ten Fiat jeździł tyle.
1: I to był fabryczny silnik, czy ten silnik?
0: To był absolutnie fabryczny silnik. Taka historia była, że były wybrane z taśmy produkcyjnej zeszły 2 Fiaty. Przeznaczone do rekordu. Które robiono. Jeden taki zapasowy, gdyby coś się stało. Marek Warisella docierał te samochody, bo wtedy co się jeszcze, wiesz,
1: docierało.
0: Samochody docierało. No i widać, że dobrze dotarł, ale jednak nastąpiła duża awaria. I tutaj muszę powiedzieć, że to też jest pewien rekord, bo mechanicy pod wodzą Armińskiego, bo regulamin był taki, że można coś grzebać w samochodzie, ale musi być, kierowca musi być mechanikiem. Taki był zapis.
1: Nie, że tam jakaś strefa serwisowa, nic takiego.
0: Nie, była strefa serwisowa.
1: Ale to wy w tej strefie pracowaliście, tak?
0: Tak, baza. Baza, skąd żeśmy startowali. I tam było mycie szyb, uzupełnianie oleju, powiedzmy sobie, tankowanie samochodu, zmiana opon, mierzenie ciśnienia opon. Podstawowe te rzeczy, które się sprawdzały. I to była ta baza. Ale w razie awarii to mogłeś wykorzystać tylko części, które woziłeś w bagażniku. I musiał być wśród mechaników zarejestrowanych w bazie plus kierowca. Czyli gdyby coś trzeba było robić w tym samochodzie poza bazą, to wtedy kierowca był sam. No bo jakby czekał, że ktoś z bazy przyjedzie, no to to już po rekordzie, to już nie ma o czym. Każdy dłuższy przestój to... No i muszę powiedzieć, że to jest drugi rekord świata, a może i dwóch światów, no wiesz, wymieniono tłok w tym samochodzie, a mimo to, zobacz, ten rekord został.
1: Ale tam nie było niczego, żadnego podnośnika, żadnego warsztatu, tylko po prostu tłok wymieniony na trasie przy drodze, kanał.
0: Tam był kanał przydrożny taki.
1: I to Arumiński to robił?
0: Arumiński, Marek Warisella i tam dwóch mechaników.
1: I ten tłok był w bagażniku, był, bo ktoś
0: był,
1: przewidział.
0: Był w tych przejściach, tak, przewidzieliśmy to.
1: To było ogromne też wyzwanie pod tym względem, że co wziąć ze sobą, bo możliwości są ograniczone, wszystkiego nie weźmiesz.
0: 60 kg.
1: No, to nie tak dużo jak na części samochodowe.
0: To nie tak dużo, tak, ale trafiono, wiesz. No bo widocznie wtedy było to awaryjne. No, w każdym samochodzie to jest awaryjne.
1: Dzisiaj też współczesne samochody mają inne swoje usterki.
0: To jest tylko i aż mechanika, wiesz.
1: To znużenie, o którym mówisz, to musiało być najgorszym przeciwieństwem. To, że te płyty, że wiesz, zamkniesz oczy, zasypiasz, a tam w głowie słyszysz cały czas to...
0: I cały czas stukot.
1: Trudno to było wytrzymać.
0: Nie, no znowu nie przesadzajmy.
1: Ja mówiłem państwu, że to było pokolenie twardzieli.
0: Bardziej nudne niż trudne.
1: No dobrze, mieliście kibiców, którzy stali na wiaduktach też i podobno na tych wiaduktach to było jednak wojsko w cywilu i bardzo mądrze, jeżeli tak rzeczywiście było, bo nie było ryzyka, że ktoś znienacka rzuci kamieniem lub butelką, bo zawsze jakiś chuligan mógłby się trafić.
0: Zdarzało się, raz się chyba zdarzyło, tak? Że ktoś coś rzucił, tak, ale niecelnie rzucił.
1: Całe szczęście.
0: Całe szczęście. No wtedy mógł zatrzymać rekord po prostu.
1: No tak.
0: Nie, była dobrze zabezpieczona trasa, była dobrze, tak. Przez wojsko i przez policję.
1: W ogóle relacje w telewizji, potem kronika filmowa.

0: Tak,
1: no
0: tak,
1: i w końcu tak. Film, który powstał, nakręcił go Walter o dużym Fiacie. Ja o nim dzisiaj wspominałem, o tym samochodzie.
0: Tak, ballada.
1: W filmie, tak, ballada. I ta ballada w ogóle warto obejrzeć, jeśli państwo znajdą, bo ona jest dostępna w kanale YouTube. Przynajmniej jeszcze niedawno była.
0: Jest, była.
1: Była. No właśnie, więc warto zobaczyć. I to tam się wtedy narodziła ta bujda, że to były dwa różne Fiaty, bo to wnętrze tego Fiata, który w filmie się pojawia, jest inne niż to, którym wy pojechaliście. Ale zobacz, jak ludzie łapali detale.
0: Ten Fiat, o którym ty mówisz w tej chwili, to był 125S, włoski Fiat, prywatne auto Jurka Dobrzyńskiego. I ponieważ to nie można było reportera z kamerą wsadzać do Fiata rekordowego, no co położyliśmy go tam tylko dla potrzeb filmu, wiesz? No ale niestety operator chwycił gdzieś trochę tej deski rozdzielczej, która była inna rzeczywiście w tym samochodzie. No i tak, ale wychwycili to oczywiście.
1: Także dementujemy, że jeżeli państwo gdzieś słyszeli, że były różne Fiaty, to jest nieprawda i my to dzisiaj z całą powagą dementujemy. Wrócimy do państwa za chwilę. Zachęcam do tego, żeby z nami zostać i pisać do naszego mistrza, który jest razem z nami w studiu. Jest jeszcze takie pytanie od słuchacza. Czy jest może jakaś ciekawostka nigdzie nie publikowana, a którą po tylu latach można wyjaśnić o tym wyczynie? Prosi pan Tomek. Ja nie wiem. Porozmawiam z Andrzejem, bo ja wiem, że będzie kolejna książka, więc żebyśmy wszystkiego nie spalili, żeby wam coś zostało do tej książki. Wrócimy do państwa za chwilę. Proszę z nami zostać.

0: dzwoń.
1: A państwo mogą do nas i pisać, i dzwonić na przykład na 22 513 11 11, albo korzystać z aplikacji i nagrywać informacje dźwiękowe. Również o dużym Fiacie i o tym, czy pamiętacie ten rekord, a może ktoś miał dużego Fiata i chciałby powspominać, chętnie o tym poczytamy i posłuchamy. Kamil Olak w studiu, ale dużego Fiata nie miał pewnie. Nie miałeś.
2: Nie.
1: Nie miałeś.
2: Mój dziadek miał.
1: I woził cię czasem?
2: Mhm.
1: Lubiłeś?
2: Na działkę, tak.
1: No proszę. Czyli wszyscy lubimy duże Fiaty.
2: W kolorze Ecri.
1: Mhm. To ładne.
2: To tak pamiętam. Mhm.
1: Taka kość słoniowa wtedy tak, się chyba mówiło.
2: Tak. Mhm.
1: Ja też miałem kość słoniową.
2: No widzisz.
1: No dobrze.
2: Znaczy się, z moim dziadkiem.
1: No, kolor samochodu. Mógłbym być.
2: Nie, no nie przesadzajmy, no Marcinku.
1: No dobrze, miło.
2: Nie.
1: Zaglądamy na tak drogi. Kamil Olak, zapraszam.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Coraz lepsza sytuacja na polskich drogach. Dwa trwające w tym momencie utrudnienia spowodowane nagłym zdarzeniem drogowym to trasa S5 województwo dolnośląskie i odcinek węzeł Gryniczno, węzeł Widawa-Wrocław. Na 152 kilometrze po tym, jak ciężarówka wjechała do rowu, jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Nie odwołano utrudnień także na Krajowej 7 w Małopolsce między Głogoczowem a Libertowem w miejscowości Gaj. Wciąż w kierunku Krakowa podróżujemy zwężoną jezdnią. Jeden z pasów jest zablokowany na 677 kilometrze po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Złotoryja a węzłem Legnica Południe. Na 86 kilometrze skończyła się akcja strażaków, dogasili pożar auta osobowego i w kierunku Zgorzelca znów podróżujemy całą szerokością jezdni. Problemy skończyły się też na trasie S6 w Pomorskiem między węzłem Gdańsko-Wczarnia a węzłem Gdynia-Wielki Kack w pobliżu węzła Gdańsk-Osowa. W stronę Gdyni także mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Wcześniej jeden z nich na 325 kilometrze był zablokowany z powodu awarii auta osobowego.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy

0: Agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: No to mały smaczek. Kiedyś mieszkanie na Ateńskiej w Warszawie najmował Robert Mucha, teraz firma, w której pracuje, to mieszkanie najmuje. No proszę bardzo, jak się świat kręci wokół motorsportu. Zawsze tak uważałem, napisał pan Tomasz. Tymczasem jest godzina 19. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oj, cieplutko, dzisiaj cieplutko. 32 stopnie w Raciborzu jeszcze w tej chwili, a jest przecież 19. 20 stopni w Jeleniej Górze. To najcieplejsze i najchłodniejsze miejsca w Polsce. Nocą na północnym wschodzie i wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale na pozostałym obszarze większe. Na południu wciąż możliwe opady deszczu, dość intensywne, bo do 40 mm. Lokalnie może też pojawić się grad. Temperatura minimalna od 14 na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, około 18 w centrum do 20 stopni na Dolnym Śląsku. No i uwaga, bo w czasie burz wiatr w porywach do 90 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

A my za chwilę wrócimy do naszej rozmowy z naszym gościem, a to gość specjalny Andrzej Jaruszewicz jest dzisiaj z nami w studiu, więc to unikatowa okazja, żeby zapytać, nagrać albo napisać pytanie do naszego mistrza. Rozmawiamy m.in. o 53. rocznicy rekordu dużego Fiata.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 9 minut po godzinie 19. Rekord dużego Fiata. To jest, warto sobie to jakby trochę też umieścić w historii, że ten czas to czas, kiedy Polska naprawdę dynamicznie zaczęła się rozwijać. Gospodarka, ekonomicznie byliśmy, przynajmniej takie odnosiliśmy wrażenie, naprawdę bardzo do przodu. No i pojawił się duży Fiat, który był szansą na eksport. No i po to między innymi był ten rekord, żeby pokazać światu, że Polak potrafi zbudować samochód. Że nie tylko Niemcy, Francuzi, Włosi czy Amerykanie, ale Polacy czy Japończycy jeszcze wtedy nie byli, zdaje się, na takiej pozycji jak potem. Ale wtedy właśnie ten duży Fiat, polski Fiat, bo o to chodziło, polski Fiat miał być czymś, co może zawojować Europę. O tym dziś będziemy rozmawiać. Za chwilę wrócimy do rozmowy z naszym gościem Andrzejem Jaroszewiczem, ale teraz pora sprawdzić, co nowego na drogach, bo już 10 minut po 19. Kamil Olak zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy od informacji dosłownie sprzed chwili. Zablokowana jest krajowa 16 w województwie podlaskim między Augustowem a granicą państwa z Litwą. W Ogrodnikach na 386 kilometrze bus zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Do tych utrudnień będziemy wracać w kolejnym serwisie drogowym Polskiego Radia Kierowców. A utrudnienia trwają także m.in. na Krajowej 7 między Głogoczowem a Libertowem. W miejscowości Gaj auto osobowe uderzyło w barierę i na 677 kilometrze zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Krakowa. Nie odwołano też utrudnień na trasie S5 w Dolnośląskiem między węzłem Kryniczno a węzłem Widawa-Wrocław. Na 152 kilometrze jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Jeden z pasów jest zablokowany po tym, jak ciężarówka wjechała do rowu. No, przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Złotoryja a węzłem Legnica Południe. Na 86 km w kierunku Zgorzelca jedziemy całą szerokością jezdni. Skończyły się też problemy na trasie S6, zarówno między węzłem Gdańsko-Wczarnia a węzłem Gdynia-Wielki Kacki, jak i pomiędzy węzłem Nowogard Wschód a węzłem Płoty. Drogowcy poinformowali też o zakończeniu utrudnień na Krajowej 7 między Libertowem a Krakowem. Przez Górę Libertowską w kierunku Krakowa mamy znów do dyspozycji na 674 km wszystkie pasy jezdni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Polskie Radio Kierowców. Wracamy do rozmowy z naszym gościem specjalnym, Andrzej Jaruszewicz w studiu. Wspominamy tamto wydarzenie, rekord dużego Fiata pobity przez wielkich mistrzów rajdów samochodowych. Ale jest jeszcze jedna rocznica, o której chcieliśmy przypomnieć dzisiaj. 50. rocznica twojego zwycięstwa. Ona nie przypada dziś, ale w tym roku, tak?
1: Tak, tak. Mhm. To jest 50. rocznica mojego zwycięstwa w rajdzie polskim.
0: Cudownie.
1: Tak. Mhm. Pół wieku. To.
0: Pół wieku. Jakim samochodem?
1: To już waży. Lancia Stratos.
0: Lancia Stratos. Tak. Piękne auto i szczerze powiedziawszy, jak słyszę Lancia Stratos, myślę Andrzej Jaruszewicz. Tak mi się to zakodowało
1: w głowie. Kapryśne auto, ale... Tak? Ale można ją było ugłaskać.
0: Znaczy trzeba było ją ujeździć jak dzikiego ogiera w Ameryce, tak? Że to były... Potrafiła być bestią, ale trzeba było umieć do niej podejść? To tak
1: no
0: działało?
1: Tak, tak. Mhm. Krótki samochód, mały samochód. Mhm. Trudny w prowadzeniu, ale jak już ten kierowca się z tym samochodem związał, to już szło.
0: Mhm. No i ty byłeś jednym z tych, którzy potrafili zapanować nad nią.
1: Tak.
0: Taka największa zaleta tego auta, jak z perspektywy lat sobie o niej myślisz, Lancii? Co najbardziej w niej lubiłeś?
1: O, to długa lista jest, wiesz, to długa lista. No mnie się wydaje, że całokształt, no. Mhm. Startowanie tym samochodem było... no było to, samo w sobie było już jakimś takim... Wiesz, jakby to powiedzieć, takim uhonorowaniem jakby całości twojej kariery, wiesz? Przecież nic więcej.
0: Że jesteś w klasie lux takiej, tak? Takiej najwyższej półce.
1: No tak, no bo to szło razem z rozwojem techniki. Mhm. Tak samo kierowcy się po tych drabinkach wspinali i korzystali z tego, co dostarczali im inżynierowie. Mhm. To znaczy, ja ciągle mówię o tym przeliczniku mocy do wagi samochodu, no ale to jeszcze człowiek musiał się do tego dostosować, prawda? Mhm. No i tak powoli.
0: Wadą było chyba to, że była szeroka i czytałem gdzieś, że to gdzieś w czasie któregoś z północnych rajdów między tymi bandami z lodu był kłopot z nią, tak?
1: Zaklinowaliśmy się.
0: Właśnie.
1: Tak.
0: I to czytałem w waszej książce, o ile dobrze pamiętam. No, tak,
1: zaklinowaliśmy się między dwoma bandami śniegu na Marlboro Arctic Rally w Finlandii. No i skończyliśmy tamten rajd. O tym nie pomyślałem, no. Że może
0: ale oni też nie pomyśleli, bo to oni bandy stawiali.
1: No, no w zasadzie nie tyle oni, ile aura, prawda? Jechał spychać i rozgarnia ten śnieg. Mhm. Tak samo jak rok wcześniej. W ogóle włoskie samochody nie bardzo się nadawały i nie bardzo lubiały ten klimat zimowy. Bo Abarth też jechaliśmy wtedy chyba z numerem drugim albo trzecim. I wyobraź sobie, że pękła tafla lodu na jeziorze. Tam był prolog taki, gdzie nikt nie wiedział, co to jest. Dlatego, że noc przed rajdem jechał spychacz i rysował na jeziorze trasę. Więc to nie było wiadomo, jaka to jest trasa. I pękł lód. A to przy dużej takiej temperaturze minusowej, to jak pęknie lód, to tak jakby się coś paliło, wiesz? Masa pary leci z tych...

0: tego jeziora do góry w niebo i stoi woda. I ona stoi, nie wiem ile czasu zamarza, tam 10 centymetrów wody. Natomiast w czasie jazdy po tej wodzie coraz więcej zbierało się lodu pod samochodem.
1: Robił się coraz cięższy.
0: Tak, i wyobraź sobie, że tam kilkaset kilo było tego lodu. I jak myśmy przyjechali na mecę, to już w ogóle nie mogłem kierownicą ruszyć, bo
1: zamarło.
0: Wszystkie drążki, wszystko lód.
1: Ale jak wjechać do takiej wody, jak nie wiesz, co tam jest? Bo tam może będzie na dnie dziura po prostu.
0: No może, na co nie patrzysz, to jedziesz.
1: No, brzmi nieźle, państwo sobie to wyobrażają. Po prostu nie patrzysz, jedziesz, bo serce dudni, tak? I
0: serce
1: jedziesz,
0: dudni, adrenalina. A sekundy lecą, wiesz. Mhm.
1: No to rzeczywiście przygoda. Ja też pamiętam takie opisy o tych słynnych mleczarzach skandynawskich, którzy tam gdzieś po tych drogach, gdzie były próby przed skandynawskimi wyścigami, że dokazywali strasznie pokazując europejskim kierowcom, jak się jeździ po śniegu, tak? Czy wy to też potwierdzacie? Też miałeś takie przygody?
0: Takich nie miałem, ale miałem podobną.
1: Aha.
0: To znaczy jak wtedy jak jechałem na Barton 124, to poczekaliśmy tam na samochód serwisowy organizatora, który przyjechał na Weta, żeby nas zabrać, bo nie można było jechać tym samochodem. Bo był zamarznięty po prostu.
1: Mm-hmm.
0: No i powiem tak, że myśmy z Ryśkiem Brzuszkowskim usiedli z przodu, a kierowca to był Volkswagen taki LT, to był taki Volkswagen, taka mała ciężarówka, wiesz. I tam było do robania, i mieliśmy jakieś 20 kilometrów, to przez te 20 kilometrów to nam tak pokazał, jak się jeździ po lodzie tą ciężarówką razem z tym Bartem i z nami. No coś niesamowitego.
1: No oni do tego przyzwyczajeni, więc
0: no
1: byli,
0: tak,
1: byli u siebie. Ale ten rekord, znaczy nie ten rekord, tylko ten tytuł mistrza, który zdobyłeś 50 lat temu, to było takie też ukoronowanie i pokazanie tego, że Andrzej Jaroszewicz potrafi, że jedzie i że to nie jest malowany kierowca rajdowy, tylko człowiek, który ma talent.
0: No, ja się spotkałem przede wszystkim z tym, że dzięki temu, że ojciec był premierem, to ja wygrywałem.
1: I wtedy pokazałeś, że
0: nie starczyło mówić, że to nie premier siedzi za kierownicą, ani że premier ma wpływ na upływ czasu. No ale to tacy ludzie są. No.
1: Ale wiesz, to można też tak powiedzieć, córka jednego z naszych premierów jest znaną aktorką. To znaczy, że to dlatego, że tata chciał? Czy dlatego, że ona ma talent?
0: Nie,
1: no nie, ma talent dziewczyna i już nie będę
0: miała nazwiska. Ale tu ja bym chciał powiedzieć jeszcze, abstrahując może już od rekordów, bo poruszyłeś ten temat dzieci ważnych ludzi, prawda, prominentów. To będzie w następnych pokoleniach, to też się będzie odbijać, dlatego, że no, zawsze jesteś na celowniku. No. A ja byłem na dwóch celownikach, bo ja byłem po pierwsze synem premiera, po drugie dyrektora OBR-u, a po trzecie byłem najszybszym facetem wtedy w Polsce. Więc już nie wytrzymano tego.
1: Ale wiesz, jest jeszcze czwarty punkt, który warto podkreślić i to znajdą państwo w książce Czerwony Książę, której nie ma w księgarniach, ale jest w internecie, jako z drugiej ręki można kupić i polecam, że miałeś rogatą duszę, że ty nie byłeś grzecznym chłopcem, tylko lubiłeś czasem, no, zaszaleć, delikatnie mówiąc. I to wszystko razem tworzyło wokół ciebie jakąś taką, że a jemu to wszystko wolno, a to nie tak było, że wszystko ci było wolno, co jasno wynika z tej książki. Że tata jednak się potrafił wkurzyć, jak coś tam się wydarzyło nie
0: tak. No, ale ja też bez przesady, no nie byłem jakimś...
1: No bandytą nie byłeś, no.
0: A utracjuszem, który nie miał...
1: Nie.
0: Zahamowań. To tak nie było, nie.
1: Ale wiesz, legendy rosły i to...
0: Ale mit rośnie, wiesz, no. To, że plotka jest bardzo silną taką, wiesz, bronią polityczną przede wszystkim.
1: Tak, tak.
0: No, to... Można załatwić plotką wiele rzeczy.
1: Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Zachęcam państwa, żeby z nami zostać, żeby do nas pisać. A naszym gościem dzisiaj jest Andrzej Jaroszewicz.

0: 19.30 PRK, Polskie Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi, zaprasza Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają poważne utrudnienia w województwie podlaskim. Na Krajowej 16 między Augustowem a granicą państwa z Litwą. W Ogrodnikach bus zderzył się z ciągnikiem rolniczym i droga jest zablokowana na 386 kilometrze. To miejsce można ominąć, skręcając w Ogrodnikach na drogi lokalne i przez Żegary oraz Dusznice dojechać do granicy państwa. Trwają też utrudnienia na Dolnym Śląsku na trasie S5 między węzłem Kryniczno a węzłem Widawa Wrocław. Na 152 kilometrze jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona, tam ciężarówka wjechała do rowu. Nie minęły też utrudnienia w Małopolsce na Krajowej 7 między Głogoczowem a Libertowem w Gaju na 677 kilometrze po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery. Jezdnia w kierunku Krakowa jest zwężona.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: nasz czas.
1: 25 minut do godziny 20. PRK Polskie Radio Kierowców, Motoretro. Andrzej Jaroszewicz, człowiek legenda, człowiek, który dla motorsportu w Polsce zrobił ogromnie dużo. Mógł zrobić jeszcze więcej, bo zacznę od tego, nie myślałem o tym, że cię o to zapytam, ale tak się jakoś zaczęło. Bo ty przecież pracowałeś nad tym i było może nie tak daleko od tego, żeby w Polsce zbudować tor Formuły 1. I to też był taki epizod w twoim życiu, z którego nie wszyscy sobie zdają sprawę, ale zamiast Hungaroring może byłby, nie wiem, Warszawa Ring, tak? Gdyby się to udało.
2: Nie Warszawa Ring, ale Poznań Ring.
1: Poznań,
2: na pewno, tak.
1: Poznań.
2: No, w skrócie powiem tak. Zajmowałem się tym kilka lat. To był taki mój, że tak powiem, cel życiowy, żeby zrobić Grand Prix Polski. No, byliśmy bardzo blisko tego. I powiem, krótko powiem. Gdy mój ojciec jeszcze rok był premierem, to na pewno mielibyśmy do dzisiaj Grand Prix Formuły pierwszej. A ale tak mają Węgrzy.
1: Tak właśnie, no i to też był kraj socjalistyczny i można było, i tutaj też można było, no tylko zaczął się stan wojenny i wszystko zostało przekreślone i to był upadek polskiej motoryzacji, bo tak to trzeba nazwać po imieniu, tak. Bo fabryki i wszystko właściwie stało się niepotrzebne, tak jak przed 70 rokiem, tak i po 80.
2: roku,
1: wszystko,
2: tak.
1: Wszystko, to taki jeden wycinek dziesięcioletni.
2: Ale który... to tak, ale gdybyś spojrzał na to jeszcze bardziej dogłębnie, tak bliżej tych czasów teraźniejszych, to przecież ta historia jakby się powtarza, prawda?
1: Tak.
2: To prawda. Rusz, co się dzieje, to tamto nieważne. Co rusz, co się...
1: Budujemy wszystko od nowa, tak. Wracając do tego rekordu, on miał posłużyć temu, żeby tego Fiata pokazać, że w Polsce, że my, że robimy. Z twojego punktu widzenia to się powiodło? Rzeczywiście ten wasz rekord, który był dla nas Polaków, dla mnie takiego brzdąca, patrzyłem na ciebie, wiesz, jak na jakiegoś, jakbyś z Olimpu szedł na ziemię i w ogóle byłem dumny, jak pierwszy raz cię spotkałem i mogłem ci uścisnąć rękę, bo to było niezwykłe. I dla nas wszystkich to był taki dowód, że to my jednak nie jesteśmy tam w tej, przepraszam, koziej wólce na końcu, tylko że jednak gdzieś tam coś możemy zrobić. I to był przecież dopiero 73 rok, bo co innego jeszcze 76, 7 czy 8, ale ten 73, kiedy dopiero nabieraliśmy rozpędu w tych motoryzacyjnych dokonaniach, no to było coś niezwykłego. I czy to rzeczywiście uważasz przyniosło takie efekty, jakbyśmy chcieli?
2: To przyniosło nadspodziewany dobry efekt.
1: Mhm.
2: Przede wszystkim odbiło się to w sposób znaczący na eksporcie polskiego Fiata za granicę.
1: Mhm.
2: No bo, wiesz, mieć transparent reklamowy z napisem 3 rekordy świata, no to nie każdy to ma.
1: O, i to przez wiele lat on się utrzymywał.
2: On przez wiele lat się utrzymywał. I myślę, że tutaj tym przede wszystkim była. A jeżeli chodzi o samochód, to jest taka kwintesencja, jakby wiesz, wielu gałęzi przemysłu, bo to masz tam i chemię, przecież opony są, przecież...
1: Tak.
2: Masę różnych rzeczy skupia się w tym jednym aucie, prawda?
1: Bo my nie myślimy, auto to pewnie silnik trzeba i koła przykręcić.
2: Koła i
1: kable, żarówki...

0: lakiery, tapicerka, to wszystko się produkuje i to robią zakłady i przy tym pracują ludzie, którzy tak, tu mają zatrudnienie.
1: Tak, i to się rozwija, wszystko się rozwija. No ale no, tak jest jak jest. No.
0: Ale ten Fiat stał się rzeczywiście symbolem tego, że możemy. Dzisiaj maluch jest jakoś bardziej wspominany, bo mały, bo taki zwinny, bo fajny. Fajne auto oczywiście.
1: Nie, zrobił swoją robotę. Tak. Zrobił. Zmotoryzował Polskę.
0: Tak, to prawda. No. Fiat był większy, był bardziej uważany za bardziej luksusowe auto. Zresztą ja powiem tak, ja miałem okazję prowadzić dwa razy w życiu małego Fiata. Raz na egzaminie na prawo jazdy, a drugi raz potem jeszcze takiego mojego przyjaciela, kolekcjonera samochód. A od razu miałem dużego Fiata. I jak zdawałem egzamin na prawo jazdy, to już miałem dużego Fiata. Mhm. Więc od razu wsiadłem do dużego Fiata. I też ten mój Fiat miał swoje mankamenty, ale dobrze mi się nim jeździło. I szczerze powiedziawszy, dobrze go wspominam. Chociaż tam czasem coś się popsuło gdzieś tam. Jakieś wycieki z silnika się pojawiały, czy inne rzeczy. Ale to jak na tamte czasy, przecież moi znajomi, którzy mieli Peugeoty, czy Renault, czy
1: też
0: inne auta.
1: Pewnie.
0: Ile tam trzeba było leżeć pod tymi autami, no mój tak, Boże. Tak. Przecież stacje benzynowe, pamiętasz, miały te najazdy.
1: Najazdy,
0: bo tak. Każdy majsterkował.
1: Kolejka była do tych najazdów.
0: No i, tak. To tak było, to był taki urok. I,
1: ja pamiętam. To
0: no, taka uroda tego wszystkiego. Dzisiaj, wiesz, nic nie zrobisz, kupisz auto, to żarówki nie wymienisz, bo musisz jechać do stacji, bo trzeba komputer podłączyć.
1: Ale posłuchaj, komputer, ale mało tego. Są takie modele samochodu, nie będę teraz tutaj nikomu reklamy jasne. Robił, ale są takie modele samochodów, żeby wymienić żarówkę w reflektorze, to trzeba 1/4 przodu rozebrać, żeby to w ogóle wyciągnąć.
0: Nadkole zdjąć na przykład, odkręcić koło, zdjąć nadkole. Ale w ogóle dramat jakiś.
1: Dramat. No. Absolutny dramat.
0: I to wszystko po to tylko, żeby serwisy miały co robić, bo sprzedaż samochodów staje się coraz mniej opłacalna, więc może serwisy. A do tego wszystkiego wchodzą Chiny na polski rynek samochodowy. I teraz pytanie na polski, na europejski.
1: No
0: co
1: tak,
0: tu się wydarzy?
1: Powiem ci tak, że ja mam, swoje zdanie na ten temat, natomiast żebyśmy nie popełnili błędu, to tak naprawdę z ręką na sercu, co możemy za kilka lat dopiero powiedzieć, jak zobaczymy, jak te samochody się eksploatuje, wiesz, one będą miały po 100-150 tysięcy kilometrów. Dzisiaj sprawa jest za świeża, żeby wydać certyfikat i się po tym podpisać, czy to jest dobre, czy złe auto.
0: Z perspektywy lat twój najważniejszy rajd, twoje największe osiągnięcie, na które tak sobie... Wiem, że jest ich wiele, ale taki, z którym masz specjalnie, wiesz, twoje serce mocniej bije, kiedy o tym myślisz. To rekord, czy to Mistrzostwo Polski?
1: Nie,
0: czy...
1: rekord nie, dlatego że rekord to był raczej taki obowiązek, niż... A nie było dużego ryzyka, wiesz. Natomiast jeżeli chodzi o rajdy sprinterskie, to powiem tak, no chyba Akropolis, wiesz. Tak jest.
0: Piekielnie trudny.
1: Piekielnie trudny, piekielnie męczący. No ja miałem zaszczyt tam startować 3 razy. 3 razy byłem na mecie. Raz byłem 11 w generalce polskim Fiatem 1500 i wygrałem klasę. I potem byłem chyba Polonezem i jeszcze raz Fiatem, tak. Dwa razy polskim Fiatem i raz Polonezem.
0: No, można czasem zobaczyć w internecie zdjęcia Fiat Akropol. To jest Fiat 125 Akropol, to jest w tym malowaniu, które tam było.
1: Tak, bo to był Akropolis, model to był 1800. To na cześć właśnie tych rajdów nazwano te samochody, tak.
0: No, one się różniły wyglądem bardzo. To OBRS-o je tam projektowało. One były naprawdę rzeczywiście, no to były twardziele takie. Tak. No to teraz pytanie o przyszłość. Plany startowe, sportowe, twoje?
1: No więc ja, jak widzisz, chodzę o jednej kuli. Uczę się chodzić. Jeździć już mogę samochodem, nawet mi to dobrze wychodzi. Miałem bardzo ciężkie urazy nóg. To jeszcze sprzed 50 lat. Na rajdzie tulipanów miałem ciężki wypadek. Znaczy pilot miał. Rozbił samochód. No i cóż, dochodzę do siebie i bardzo bym chciał pojechać polski rajd Legend w końcu sierpnia tego roku.
0: Będziemy ci kibicować i obiecaj, że jeśli się zdecydujesz, to dasz znać i przyjdziesz do nas i o,

0: tym opowiesz.
1: Tak jest.
0: Bo marzę o tym, żebyś pojechał i żebyśmy o tym znowu porozmawiali.
1: Dobra.
0: I żeby cała Polska znowu Andrzejowi kibicowała.
1: Dobra, dziękuję.
0: Andrzej Jaroszewicz był dzisiaj naszym gościem. Bardzo państwu dziękuję. Bardzo tobie dziękuję przede wszystkim, a państwu za to, że tu tak licznie do nas piszecie i mówicie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy za te wszystkie też słowa poparcia dla Andrzeja. Jest ich sporo i takiego uznania, bo piszą o tobie, mistrzu, i że niezapomniane chwile. I to ja też z tego jestem dumny i też ci za to dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Będziemy jeszcze dzisiaj o Dużym Fiacie rozmawiać, a Andrzejowi już dziękujemy i państwa zachęcam do tego, żeby z nami zostać.

0: Jest 10 minut do 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nowe utrudnienia w województwie dolnośląskim na autostradzie A4 między węzłem Mikołajowice a węzłem Wądroże Wielkie. Na 101 kilometrze z powodu awarii osobówki zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Nie minęły też utrudnienia w Podlaskiem na Krajowej 16 między Augustowem a granicą państwa z Litwą. W Ogrodnikach bus zderzył się z ciągnikiem rolniczym i droga jest zablokowana na 386 kilometrze. To miejsce można, przypomnę, ominąć, skręcając w Ogrodnikach na drogi lokalne i przez Żegary i Dusznice dojechać do granicy państwa. Nadal problemy są na trasie S5 w Dolnośląskiem między węzłem Kryniczno a węzłem Widawa-Wrocław na 152 kilometrze. Po tym jak ciężarówka wjechała do rowu, zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Wciąż kłopoty też w Małopolsce na Krajowej 7 między Głogoczowem a Libertowem. W Gaju wciąż jezdnia w kierunku Krakowa jest zwężona na 677 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jest godzina 20. Motoretro. Marcin Koczyba zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jeszcze ciepło, mimo tego, że to godzina 20, temperatury wciąż wysokie. 31 stopni w tej chwili w Toruniu, 20 stopni w Kłodzku. To najcieplejsze i najzimniejsze miejsce w Polsce. Nocą na północy bardziej pogodnie, więcej rozpogodzeń, ale na południu więcej deszczu i przelotnych burz, dość gwałtownych momentami z gradem. Suma opadów w czasie burz do 40 mm, a temperatura minimalna nocą od 14 na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat około 18 w centrum do 20 stopni na Dolnym Śląsku. No i uwaga, bo w czasie burz wiatr w porywach do 90 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Tak wygląda świat. No co mamy teraz, opowiemy, jak wygląda świat pod wieczór, bo to jasno jeszcze jest, ale przyjemnie.
1: Tak mówisz, nie wiem, bo tu okna nie mamy, więc...
0: No nie mamy, ale byłem słowo, w holu sprawdzić.
1: 20:10, no tak, to jeszcze słońce nie
0: zaszło. Sobie
1: powiem
0: Kamilowi, jak jest, wezmę, sprawdzę.
1: Boże, no, jaki ty jesteś dobry dla mnie.
0: No chciałem, żebyś wiedział, wiesz, no rzeczywiście nie mamy okna.
1: Jak skończę 23, to już zdecydowanie...
0: To mogę już nie chodzić sprawdzać.
1: Nie, to już nie. Ja już będę wiedział, że i tak jest ciemno.
0: Okej.
1: Okay. Już ciemno.
0: O, tak kolejna wspomniałem. Piosenka. Nie wiem, czy mamy na playliście, ale w razie
1: poprosimy
0: czego.
1: Poprosimy może pana realizatora,
0: tak. Nie, mówi, że nie, kręci głową
1: chyba
0: przecząco.
1: Nie lubi, no, nie lubi, no.
0: Nawet nie szuka.
1: Rokowy realizator.
0: Okej, dobrze. No to co, ruszamy, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach. Kamil Olak, zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają utrudnienia na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku między węzłem Mikołajowice a węzłem Wądroże Wielkie. Na 101 kilometrze zepsute auto blokuje jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Dużo poważniejsza sytuacja, bo blokada na Krajowej 16 wciąż w Podlaskiem. Między Augustowem a granicą państwa z Litwą. W Ogrodnikach bus zderzył się z ciągnikiem rolniczym i nie przejedziemy w obu kierunkach na 386 kilometrze, ale tak naprawdę utrudnienie dotyczy całego tego odcinka. Jedyna opcja ominięcia tego utrudnienia to w Ogrodnikach skręt na drogi lokalne i przez Żegary oraz Dusznicę, dojazd do granicy państwa. Nadal są też problemy w Dolnośląskiem na trasie S5 między węzłem Kryniczną a węzłem Widawa-Wrocław. Na 152 kilometrze ciężarówka wjechała do rowu i tam jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Drogowcy wciąż nie odwołali też utrudnień na Krajowej 7 między Głogoczowem a Libertowem. W Gaju wczesnym popołudniem auto osobowe uderzyło w barierę i na 677 kilometrze jezdnia w kierunku Krakowa jest zwężona.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 19 minut po godzinie 20. Kontynuujemy opowieść o rekordzie dużego Fiata. 53. rocznica właśnie minęła bicia tego rekordu. Dzisiaj trochę już zapomnianego, współcześni nie wiedzą, o co chodziło, dlaczego i kto to robił, a to było ogromnie ważne wydarzenie. Przynajmniej ja tak to oceniam, ale na wszelki wypadek zapytam też o to eksperta. Marek Prokopowicz, Dolnośląski PZMOT i rekordfiata.org.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Było duże czy nie było duże? Jakie to miało znaczenie? Jak pan to ocenia?
1: W tamtych latach znaczenie miało ogromne i to z kilku perspektyw. Przede wszystkim dla samej fabryki samochodów osobowych miało to ogromne znaczenie w promocji samego modelu za granicami naszego kraju. Wyprodukowaliśmy sumarycznie 1,5 miliona egzemplarzy, 125P, z czego ponad połowa trafiła na eksport. Ale najważniejszy w tym eksporcie był klient, który płacił dolarami, więc koncentrowali te siły marketingowe dla klientów z Anglii, NRD oraz we Francji głównie. I tam dealerstwo Chardonnay sprytnie wykorzystywało dźwignię marketingową pod tytułem to jest samochód, który zdobył rekordy. Więc patrząc z punktu widzenia marketingowego samej fabryki, jak najbardziej miało to ogromne znaczenie. Dla nas również takim cichym bohaterem jest fabryka 100 mil Poznań. Dlatego, że rekord był jechany, mówiąc brzydko, na prototypowych oponach, które stworzył 100 mil Poznań i te opony okazały się fantastycznym produktem, które trafiły w tym samym roku, czyli w 73 do produkcji, więc wykorzystaliśmy również ten rekord pod kątem takich badań drogowych, więc to było bardzo sprytne wykorzystanie, a dla mnie, jako dla działacza dolnośląskiego i organizatora tutaj eventów, ja również zauważyłem, że organizacja tego rekordu na Dolnym Śląsku przyczyniła się do tego, że to środowisko tych działaczy, bo to nie tylko było wojsko, policja i FIA, ale również Automobil Klub Dolnośląski, Polski Związek Motorowy, tak scementowało to towarzystwo, że z sukcesem organizowaliśmy na Dolnym Śląsku między innymi Rajd Polski, który został przeniesiony tutaj do nas z Krakowa, więc na pewno miało to znaczenie również pod tym kątem, że wpłynęło na przyszłe pokolenia, które zainteresowały się motorsportem.
0: Tak sobie myślę, że to był taki trochę jakby święto, bo entuzjazm związany z tym rekordem, taki powszechny entuzjazm, był ogromny. Ja to pamiętam przez mgłę, bo miałem wtedy tam kilka lat, tak? Ale pamiętam, że ciągle jeszcze to wracało i ta taka radość, że coś takiego robimy i że to się udało i że tak trudno ten rekord pobić, bo on jeszcze przez wiele lat obowiązywał, to chyba też było ważne dla nas, jako po prostu dla narodu. Nawet oczywiście, tego niezmotoryzowanego.
1: Oczywiście, że tak. Poza tym, ja rekordu nie pamiętam. Urodziłem się 15 lat później, natomiast przygotowując się do jubileuszu rekordu, wraz z Jackiem Ślopkiem prześledziliśmy wszelkie możliwe archiwa, żeby wydobyć zarówno zdjęcia, materiały filmowe, wycinki z prasy i tak dalej. I patrząc na te kadry z 73 roku, zainteresowanie ludźmi dookoła było ogromne. Dziś nie widzimy takiej ilości kibiców na odcinkach specjalnych w rajdzie, a tam praktycznie nie ma zdjęcia, żeby ten samochód jechał sam, żeby nie miał gdzieś z boku żadnego obserwatora. Dla tych ludzi tutaj na Dolnym Śląsku, mieszkańców w pobliżu autostrady, naprawdę było to ogromne święto. No i przypuszczam też, że mieli co oglądać w tym 73 roku. Wtedy nie było internetu i nie było takiej konkurencji medialnej.
0: Dziennik telewizyjny wtedy i tam 19 albo 19.30, bo to różnie bywało, ale to chyba wtedy było 19.30, no i migawka, że bijemy rekord. Ale chciałem pana zapytać, czy panu się udało dotrzeć do tego, kto właściwie wpadł na ten pomysł, skąd to się wszystko wzięło, bo właściwie dzisiaj ja przynajmniej nie trafiam na takie, że to on powiedział pierwszy, zróbmy to. Tylko gdzieś tam to już szumiało.

0: opodskórnie, tak z tego, co ja stwierdziłem. Czy pan to potwierdza, czy udało się dotrzeć do tego? Bo tam i redaktor Pach, że to w to był zaangażowany, mówił przed chwilą na naszej antenie Andrzej. Ale nie ma takiego, że można powiedzieć, że to jest ojciec tego pomysłu.
1: Z pewnością motorem napędowym i myślę, że mógłbym nazwać ojcem tego sukcesu jest Sobiesław Zasada. Mhm. Bo tak naprawdę to on rozpoczął cały projekt związany z kwestią rekordu. Był człowiekiem, który miał bardzo znane nazwisko w środowisku i współpracy z Andrzejem Jaroszewiczem, któremu oczywiście pomagał jego tato, ówczesny premier, udało się zaangażować i siły państwowe, i również media. No, Eugeniusz Pach, który wykonał fenomenalną robotę, bo tam transmisja była i ze śmigłowca, i z ziemi, co w tamtych latach nie było standardem, więc myślę, że zadziałał taki efekt kuli śnieżnej i Sobiesław Zasada rozpędził proces tworzenia produktu, przepraszam, rekordu tak mocno, że to po prostu musiało się udać i było skazane na sukces. Oczywiście kierowcy też mieli mnóstwo szczęścia, o czym opowiadał dzisiaj Andrzej.
0: Kiedyś na naszej antenie mieliśmy okazję gościć tutaj również Sobiesława Zasadę i też o to go pytałem. I odnoszę wrażenie, że to dokładnie, co pan mówi, to właśnie jest to, co on powiedział. Tylko on to powiedział w tak skromny sposób, bo trzeba przyznać, że pan Sobiesław jest człowiekiem niezwykle skromnym i nie lubi się tam jakoś chwalić, ale trzeba mu to oddać. To naprawdę człowiek, który zrobił tak wiele dla polskiej motoryzacji i dla tego sportu motorowego, że to ten moment, to jest też takie jakby kolejna korona na jego głowie za te wszystkie lata pracy dla tego sportu. Zresztą moje pokolenie, dla nas Sobiesław Zasada to było nazwisko takie jak dzisiaj, nie wiem, słyszymy o największych piłkarzach, bo mieliśmy też dobrych piłkarzy w tym czasie, ale jednak Sobiesław Zasada to był Sobiesław Zasada. Wrócimy do naszej rozmowy po godzinie 20:30. Państwa zachęcam, żeby z nami zostać. Jeśli mają państwo do naszego eksperta, to proszę do nas pisać albo mówić, a naszym gościem jest Marek Prokopowicz, rekord Fiata.org.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: RK Polskie Radio Kierowców. O 10 była wieczorynka, a Ziewnik o 19.30 z chmurką i wicherkiem w roli głównej. I Kamil, myślę, że nie do końca wiesz, o czym tu mowa.
1: Wiem.
0: Wiesz? Mhm. Chmurka i wicherek,
1: tak,
0: wiesz kto,
1: nie? Kojarzę. Mhm.
0: No i Ziewnik to oczywiście chodzi o dziennik, tak się domyśliłem. Natomiast ta 10 i wieczorynka to 19 chyba miało być. Bo o 19 była wieczorynka w tamtych czasach. Ale to jeszcze wieczorynka była później, bo wtedy ten 73 to mógł być, mogła być dobranocka. Tak się to wtedy chyba nazywało, królował Bolek i Lolek i tego typu. Na szczęście skończyli już z Gąską Balbinką i skończyli z Jackiem i Agatką, bo to było straszne. Nie wiesz, o co chodzi, czy wiesz?
1: Nie, no też wiem.
0: Takie
1: no,
0: na piłeczki.
1: Wiem,
0: no,
1: ale Marcin,
0: to dzieci miały.
1: No ja,
0: moja mama
1: ja tak młodo wyglądam, naprawdę? Ta. Dziękuję ci bardzo. Nie, nie. Pamiętam.
0: Dobrze, to czyli rozumiesz mój ból, bo też cierpiałeś.
1: A, nie, aż tak nie, bo zastanawiam się, dlaczego ci się to nie podobało.
0: Jacek i Agatka? Bo no. To były dwie piłeczki ping-pongowe na palcach i one tak ze sobą rozmawiały, wiesz? To ty jednak tego nie pamiętasz.
1: Nie, to tego nie pamiętam.
0: No
1: nie,
0: i całe szczęście, miałeś szczęśliwe dzieciństwo. No dobrze, ale nie o dobranockach. Zaglądamy teraz na drogi. Kamil Olak zaprasza.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Drogowcy odwołali utrudnienia na Dolnym Śląsku na autostradzie A4 między węzłem Mikołajowice a węzłem Wądroże Wielkie. Na 101 kilometrze w kierunku Wrocławia znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Jeden z nich był zablokowany przez zepsute auto osobowe. Ale problemy na autostradzie A4 pojawiły się w innym miejscu w Dolnośląskiem na 45 kilometrze między węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa. Na 45 właśnie kilometrze mamy zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Tam auto osobowe uderzyło w barierę. Skończyły się też problemy na trasie S5 pomiędzy węzłem Kryniczno a węzłem Widawa Wrocław. Na 152 kilometrze po tym, jak ciężarówka wjechała do rowu, droga najpierw była zablokowana, a potem ruch odbywał się tylko jednym pasem w kierunku Wrocławia. Ale już od kilkunastu minut podróżujemy tamtędy sprawnie. Trwają natomiast problemy na Krajowej 16 w Podlaskiem. Na odcinku Augustów granica państwa z Litwą. W Ogrodnikach bus zderzył się z ciągnikiem rolniczym i droga pozostaje zablokowana na 386 kilometrze. To miejsce można ominąć w Ogrodnikach, skręcając na drogi lokalne i przez Żegary, a także Dusznice dojechać do granicy państwa. Trwa od pół godziny remont na autostradzie A4 w Opolskiem między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia. Pracują drogowcy do północy. Prędkość została ograniczona do 80 km na godzinę, a jezdnia jest zwężona. Dłużej, bo do jutra, do godziny 6 rano potrwa natomiast remont na tym odcinku na 194 km. Tam wprowadzono nieco mniejsze ograniczenie prędkości, bo do 100 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: RK, Polskie Radio Kierowców, 25 minut do 21. Razem z nami pan Marek Prokopowicz, Dolnośląski PZM, a także mogą państwo szukać pana Marka pod adresem rekord@fiata.org. No i wróćmy do rozmowy o tym rekordzie, który niesłusznie zapomniany dzisiaj ma, świętuje 53. rocznicę, bo to było kilka dni temu. No i ten rekord Fiata sprawił, że ten Fiat był rozpoznawalny. To jest jeszcze istotne, co warto dodać, że sprzedając samochód za granicę trzeba było otworzyć serwis. W związku z tym to były kolejne miejsca pracy, ludzie przeszkoleni, którzy gdzieś tam pracowali. Więc to było ogromne przedsięwzięcie, na które Polska się wtedy porwała. Polska, która w 73 roku nabierała rozpędu tego takiego gospodarczego, bo zaczynały się tworzyć huty, fabryki. To jest to, co Edward Gierek wniósł do tej polskiej gospodarki. Oczywiście nie oceniamy i nie wchodzimy w politykę, ale trzeba potwierdzić fakt, tak, że te wszystkie wydarzenia miały miejsce. Więc to był okres takiej nadziei, tak, że ten Fiat zawojuje świat. O, jak zarymowałem, prawda?
1: Nawet chyba istniało takie rzeczy, hasło na jednym z folderów reklamowych. Tak, jak najbardziej. My wtedy kupiliśmy licencję zarówno na małego, jak i na dużego Fiata i to absolutnie zmieniło w ogóle rynek motoryzacyjny w Polsce. Powstały zakłady, które produkowały wszystkie komponenty do tego samochodu. Te wszystkie technologie ściągnęliśmy z zagranicy. Umożliwiło to otwarcie nowych zakładów pracy, ściągnięcie nowej technologii i przede wszystkim produkcję samochodu na masową skalę, sposób zautomatyzowany. To był absolutnie nowy świat, jeżeli chodzi o technologię produkcji samochodu w Polsce.
0: No bo wcześniej mieliśmy Syrenę, mieliśmy Warszawę, która była piekielnie droga, no i ten wrak race, który trafiał do nas gdzieś z zagranicy, jakieś zdezelowane pojazdy. No i nagle pojawia się epoka dużego Fiata, samochodu eleganckiego, trzeba przyznać, jak na tamte czasy, samochodu komfortowego, no i jest ta nadzieja. I w związku z tym jest ten rekord. Ten rekord ma sprawić, żeby auto było rozpoznawalne za granicą, ale tu w Polsce to już jesteśmy, jest gorączka tego samochodu, bo wszyscy tego Fiata chcą, widzieć, dotknąć chociażby, bo to jest coś powiało zachodem, tak to można powiedzieć, prawda?
1: No ten samochód już był produkowany od 68 roku w zasadzie.
0: Ale wiele go nie było. I nie było tak o nim głośno, nie?
1: Przede wszystkim trudno było taki samochód nabyć, więc większość z tych ludzi, a zwłaszcza tych stojących wzdłuż tej autostrady, którzy podziwiali ten pędzący rekord,

0: tak naprawdę marzyła o własnym środku lokomocji i w mały motocykl to maksymalnie na co mogła sobie poradzić, by pozwolić średnia rodzina, tak to nazwijmy. Natomiast ten samochód no, był jeszcze w tamtych czasach no, przede wszystkim marzeniem i każdy chciał to zobaczyć. Podobnie z rajdami samochodowymi w tamtych latach ludzie wychodzili na te odcinki, żeby przede wszystkim pooglądać te wszystkie konstrukcje z zagranicy. Tutaj wcześniej panowie rozmawialiście o słynnej czerwonej Lancii Stratos Andrzeja Jaroszewicza. To jest właśnie ten efekt. Każdy chciał zobaczyć taki samochód, no bo tak naprawdę mógł tylko o tym marzyć, ale wiedział, że takiego samochodu w swoim garażu w tamtych czasach mieć nie będzie.
1: No to było prawie niemożliwe, to tylko wybrani mogli się porywać na takie rzeczy. Ale teraz jeszcze tak rzucamy okiem na zagranicę. Tutaj też nasi słuchacze piszą, że ten samochód, czyli duży Fiat, był sprzedawany za dolary w Ameryce, przy czym to bardzo często działo się tak, że w Ameryce się wpłacało dolary, żeby w Polsce to auto odebrać. Czyli mówiąc krótko, rodzina z Ameryki kupowała za dewizy ten samochód dla Polaków. Rzeczywiście tak było?
0: Jeżeli chodzi o taki sposób zakupu, nie kojarzę, natomiast istniał cały tak zwany eksport wewnętrzny, czyli mogliśmy kupić, tak, dokładnie, mogliśmy kupić w Polsce samochód za dolary, no i byliśmy traktowani jak taki porządny klient zagraniczny, czyli ten samochód no, był trochę szybciej dostępny niż samochód dla szarego Polaka, który był dostępny za talony.
1: No i teraz przechodzimy do tego momentu, kiedy to wszystko się już skończyło. Wciąż jesteśmy na tym takiej adrenalince. I czy to się przełożyło rzeczywiście na gospodarkę w Polsce? Czy to tylko mit, że ten rekord Fiata coś wniósł? Czy uważa pan, że możemy powiedzieć, że przyspieszyła gospodarka albo że przynajmniej ten sektor motoryzacyjny w jakiś sposób zakwitł?
0: Szczerze nie wiem, czy miał wpływ bezpośrednio na gospodarkę, bo ona i tak rozpędzała się całkiem nieźle. W 1975 roku weszła kolejna modernizacja polskiego Fiata, która też wymuszała modernizację części zakładów. Natomiast taki wpływ może emocjonalny, społeczny, wpływ na postrzeganie motorsportu w Polsce, ja myślę, że patrząc pod tym kątem, to bardzo pomogło, żeby trochę zmiękczyć, ale też zaszczepić taką miłość do motoryzacji. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie przełożenia na takie elementy związane ze sprzedażą w Polsce, no to może rzeczywiście kwestia samych opon. Ten samochód i tak był poszukiwany na tym rynku, natomiast wszystkie okoliczne elementy i akcesoria, które mogły być montowane, dostępne, czy tam sprzedawane, nawet mam całą kolekcję, praktycznie pół szuflady różnego rodzaju breloczków związanych z rekordem polskiego Fiata, takie zbierane latami i mam unikatowych sztuk około 50, więc i większość jest zrobiona na zasadzie takiej ręcznej manufaktury, więc można powiedzieć, że ktoś na tym biznes dodatkowy też robił. Oczywiście pół żartem, pół serio. Natomiast no, taki wydźwięk społeczny ten rekord miał na pewno duży.
1: Czyli wtedy pojawiły się już gadżety, nie wiem, koszulki, kapelutki wtedy były modne, takie z płótna, więc być może tak. to wtedy też jakoś tam gospodarczo zadziałało.
0: No, w takiej skali mikro, ale na pewno no, każdy próbował gdzieś tam zaistnieć na tym niełatwym rynku.
1: Ja to bym taką koszulkę chciał mieć nawet dziś, rekord Fiata. No ale to już dzisiaj białe kruki, jeżeli gdzieś jakieś ocalały. To a propos sportu jeszcze, warto dodać, że rok później na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej Polska zajęła trzecie miejsce, więc to był taki dobry okres, dużo się działo i myślę, że ten Fiat też był jakoś taką podbudową, ten 73, tej nadziei, że to i w piłce sobie poradzi i w ogóle, że będzie fajnie.
0: No, takie hasło królowało wtedy Polak potrafi, więc ja myślę, że to hasło takie przewodnie rzeczywiście pokazywało, ale też dawało trochę nadziei w tamtych czasach, że my coś potrafimy i możemy się liczyć, ale też to buduje taką markę kraju zza żelaznej kurtyny, który pomimo takich no trudności, przede wszystkim trudności, potrafi jednak zaistnieć na świecie i być takim godnym konkurentem.
1: Tak, i to jeszcze głębiej sięgnę teraz do historii. Polska zrujnowana po II wojnie światowej. Odbudowuje Warszawę, odbudowuje się, przemysłu nie ma, Niemcy wszystko wywieźli, czego nie wywieźli, to zniszczyli, a czego nie wywieźli,

0: wywieźli, nie zniszczyli, to wywieźli Rosjanie. No i de facto pustynia gospodarczo-przemysłowa. Małymi kroczkami to wszystko gdzieś tam się buduje. Jest, przychodzi towarzysz Gomułka, który mówi, że klasa robotnicza nie potrzebuje samochodu, więc ta motoryzacja wciąż nie ma dobrego klimatu. No i po odejściu Gomułki ten klimat zaczyna się tworzyć. I ten 73, moje wrażenie, nie wiem czy słuszne, jest takim rokiem przełomowym, że uwierzyliśmy, że możemy, że właśnie ten Sobiesław Zasada i ci ludzie z nim związani, to jest taka nadzieja polska. Jak jest Sobiesław, to są też pewnie inni, trzeba ich odnaleźć i powygrywać, co jest do wygrania. Mylę się, czy tak mogło rzeczywiście to zadziałać?
1: Jak najbardziej tak. To jest też moment, w którym zaczyna pojawiać się mały Fiat na naszych drogach, który no jednak zmotoryzował, jakby nie było, nasz kraj. Do tego pojawiły się przyczepy niewiadówki, pojawiło się cała masa innego sprzętu i ta motoryzacja taka dostępna dla ludzi zaczęła nabierać rozpędu, więc połączenie tego jeszcze z czerwoną Lancią Stratos, z Sobiesławem Zasadem za kierownicą Porsche, to rzeczywiście pokazywało, że no my w tej motoryzacji, w motorsporcie, no jesteśmy w czołówce europejskiej.
0: No dobrze, zróbmy teraz przerwę. Zostanie pan z nami po 21? Możemy jeszcze się połączyć i porozmawiać?
1: Z wielką chęcią.
0: No to z wielką chęcią się z panem połączymy. Nasi słuchacze chętnie też posłuchają. No i słuchacze, zapraszamy do dyskusji. Proszę bardzo, nasza aplikacja do tego służy. Proszę pisać, mówić, co państwo o tym wszystkim sądzą.

0: 10 minut do 21 w studiu Kamil Olak i ponownie sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienia są w województwie małopolskim na krajowej 28. pomiędzy Rabą Niżną a Mszaną Dolną. Na 79. kilometrze droga została zablokowana i obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Trwają natomiast problemy na autostradzie A4 między węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa. Na 45. kilometrze auto osobowe uderzyło w barierę i jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Ruch odbywa się tylko prawym pasem. Nie odwołano też utrudnień na krajowej 16 w Podlaskiem między Augustowem a granicą państwa z Litwą. W Ogrodnikach bus zderzył się z ciągnikiem rolniczym i droga wciąż jest zablokowana na 386 kilometrze. To miejsce można ominąć, przypomnę, w Ogrodnikach, skręcając w kierunku miejscowości Żegary i drogami lokalnymi dojechać do Dusznicy, a następnie do granicy państwa. Od ponad godziny trwa remont na autostradzie A4 od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód na jezdni w kierunku Wrocławia. Jezdnia jest tam zwężona, a prędkość ograniczona do 100 km na godzinę. I te utrudnienia potrwają do prawie północy. Dłużej, bo do 6 rano, potrwają natomiast problemy na autostradzie A4 na 194 kilometrze. Tam także będą prowadzone nocne prace i prędkość będzie ograniczona do 80 km na godzinę i drogowcy będą zajmować jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.

0: Jest 21. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Noc może być dynamiczna, bo jeszcze w wielu miejscach mogą pojawić się burze. W tej chwili 29 stopni w Raciborzu, 21. I no, prawie 19 w Kłodzku, to najchłodniejsze miejsce w tej chwili. Na północy Polski więcej rozpogodzeń i przejaśnień, ale na południu więcej chmur, deszczu, pojawią się też burze, a suma opadów miejscami sięgnie 40 mm, czyli całkiem sporo. Temperatura minimalna od około 14 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, około 18 w centrum, do 20 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby na wschodzie kraju, południowo-wschodni, ale w czasie burz uwaga, bo w porywach do 90 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O rekordzie Fiata dziś rozmawiamy i wspominamy dużego Fiata, więc jeśli ktoś z Państwa chciałby o nim coś jeszcze opowiedzieć, to chętnie posłuchamy i poczytamy. Nasza aplikacja do Państwa dyspozycji. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 9 minut po 22. 21. Jak ja to liczę? Czekaj, 21 dzielone na 0,8, bo tak jest na zegarze, to ile to wyjdzie?
1: To nie wejdzie, to wyjdzie coś po przecinku, tam 10, 10.

0: chłodniej, a burza chyba...
1: Nie jest chłodniej, byłem przed chwilą na zewnątrz na chwilę.
0: Co ty mówisz?
1: Jest parno, duszno.
0: No tak, a
1: ale
0: powiedz...
1: nie, lepiej, to w końcu lato jest, tak?
0: Jutro, kiedy ma być parno i duszno, jak nie teraz? Zaczyna.
1: Jutro, 21.
0: U mnie się już zaczęło, a w sercu ciągle maj.
1: Och, pięknie. No, jeszcze?
0: Starsi panowie. Mówię o sobie, to ciebie to nie dotyczy.
1: Ale maj w sercu jak najbardziej.
0: No pewnie, że tak. No dobrze, to tak majowo, wieczorowo, a jednak czerwcowo. Wiadomości dla kierowców. Kamil Olak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A4, województwo dolnośląskie. Trwają utrudnienia między węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa. Na 45. kilometrze jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Zablokowany jest jeden z pasów po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery. Nadal problemy też na Krajowej 16 na Podlasiu. Między Augustowem a granicą państwa z Litwą. W Ogrodnikach bus zderzył się z ciągnikiem rolniczym. I droga pozostaje zablokowana na 386 kilometrze. Najlepiej w Ogrodnikach skręcić na drogi lokalne i przez Żegary i Dusznicę dojechać do granicy państwa. Wciąż problemy też na Krajowej 28 w Małopolsce na odcinku Rabaniżna-Mszana Dolna. Na 79 kilometrze po wypadku droga jest zablokowana i tam obowiązują objazdy drogami lokalnymi. W nocy czekają nas remonty. Między innymi na Krajowej 44 w województwie śląskim, w miejscowości Przyszowice, będą pracować drogowcy. Do jutra do godziny 13 będą naprawiać wiadukt kolejowy wzdłuż drogi krajowej numer 44. Jezdnia będzie zwężona w kierunku Gliwic, a prędkość ograniczona do 50 km na godzinę. Krócej, bo do jutra, do godziny 6 rano potrwają utrudnienia na autostradzie A4 w województwie opolskim między węzłem Brzeka, węzłem Opole Zachód na jezdni w kierunku Katowic. Wrocławia, przepraszam, spotkamy drogowców. Prędkość będzie ograniczona do 100 km na godzinę, a jezdnia także będzie w przypadku tej autostrady zwężona. Ruch będzie się odbywał tylko jednym lewym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: ekspert w dziedzinie nie tylko dużego Fiata, Dolnośląski PZM, a także rekord Fiata.org. No i teraz, panie Marku, tak się zastanawiam, no bo Fiat poprzez ten rekord, on już, tak jak pan zauważył wcześniej słusznie, był wcześniej produkowany, ale ten rekord chyba jeszcze rozgrzał bardziej naszą wyobraźnię. No i chyba po raz pierwszy w polskiej motoryzacji, to o czym pan też wspomniał, pojawiły się te breloczki czy inne gadżety, bo wcześniej chyba tego nie było, prawda?
1: Na pewno nie było w takiej ilości. Również ten 125P zaczął się pojawiać na odcinkach rajdowych. Rajd Polski zyskał bardzo na popularności, co też spowodowało taką produkcję różnego rodzaju elementów reklamowych. 125P pojawiał się w filmach. Każdy, kto nie mógł sobie pozwolić na samochód, chciał mieć cokolwiek z nim związanego.
0: W tych filmach to nawet 07 najpierw jeździł Fiatem, a dopiero potem siadł do Borewicza.
1: No tak, i w zasadzie to również był niezły marketingowy ruch, dlatego że ten samochód jeszcze nie trafił oficjalnie do sprzedaży, a porucznik Borewicz już takim Polonezem jeździł.
0: Czy to prawda, że w filmie on nie ma z tyłu tej nalepki Polonez? Właśnie dlatego, że nie do końca było jasne, czy na pewno tak się będzie nazywał, albo przynajmniej ta nazwa nie została jeszcze ujawniona? Mówię o pierwszych odcinkach.
1: Pierwsze polonezy mogły w ogóle nie mieć oznaczenia. Te pierwsze egzemplarze przedprodukcyjne chyba jeszcze były przed plebiscytem na nazwę w ogóle na ten samochód, stąd to auto. On jeszcze też był trochę inny od takiej końcowej seryjnej produkcji. Można powiedzieć, że był między takim włoskim prototypowym egzemplarzem przygotowanym dla nas, a taką pełnoseryjną produkcją.
0: Polonez był rozwinięciem pomysłu tego segmentu, produkcji tego segmentu w Polsce. No i miał być wielkim hitem. Wszyscy pokładali w nim nadzieję, a zwłaszcza ci, którzy go zamierzali produkować i którzy go projektowali. Ale on nie spełnił oczekiwań. Co się wydarzyło? Co było między Fiatem a Polonezem? Jaka hekatomba, że ten Polonez okazał się być, no jednak nie nadążył za mitem, który stworzył Fiat.
1: Polonez był bardzo dobrym samochodem, ale na początku produkcji, dlatego że Polonez to tak naprawdę karoseria na podwoziu 125P i z jego silnikiem, więc wszystkie bolączki, które przeszły ze 125P, trafiły do Poloneza. Mieliśmy taką nadzieję, że zmienimy paletę silników, że przeprojektujemy ten samochód, ale to się w zasadzie nigdy nie wydarzyło i on już do końca swojej produkcji w latach 2000 nadal występował z tym silnikiem OHV, który był silnikiem ze 125P, a 125P odziedziczył ten samochód nie z włoskiego 125, tylko z modelu 1500 włoskiego, czyli można powiedzieć, że no, ten silnik miał bardzo długą tradycję i był wiekowy, a w zasadzie konstrukcja tego silnika ociera się jeszcze trochę o przedwojnie.
0: A, no właśnie, to jest w ogóle też historia, bo dlaczego tak się stało? Dlaczego do Polski ten polski Fiat miał nie ten nowocześniejszy silnik, tylko ten stary? Czy to był taki świadomy wybór, czy konieczność?
1: No, wynikało to przede wszystkim z kosztów licencji, dlatego że Włosi chętnie sprzedali nam linię produkcyjną całą silników i zawieszeń do modelu, który wychodził de facto z włoskiej produkcji. Silniki DOHC, które były montowane w tych włoskich Fiatach 125, no były świeżą jednostką, bardzo atrakcyjną pod kątem mocy, zużycia paliwa. Natomiast no, żadna organizacja nie zepsuje sobie własnego rynku i nie sprzedaje na zewnątrz licencyjnie idealnego produktu. Natomiast nas też nie było stać na samochód taki jeden do jednego i nasz 125P no, różni się bardzo od tego włoskiego 125, o którym też mówił Andrzej Jaroszewicz, który pojawiał się w przebitkach Ballady o Fiacie i Siedmiu Wspaniałych.
0: No i ten Fiat taki z tymi niedoskonałościami potem miał się przepoczwarzyć w doskonałego Poloneza, który został zaprojektowany w ogóle przez uznanych projektantów. Podobno to jeszcze było tak, że wcześniej on miał być produkowany we Włoszech, ale się nie podobał. No i potem sięgnięto po niego ponownie i trafił do Poloneza. Czy rzeczywiście tak było?
1: Tak, nawet mówi się, że Poloneza zaprojektował sam Giugiaro.
0: No właśnie.
1: No, na pewno zaprojektowało to biuro konstrukcyjne, ale czy sam

0: mistrz kreślił naszego Poloneza, tutaj nie byłbym taki pewny. Te biura konstrukcyjne mają bardzo dużo projektów na tak zwanej półce, więc sięgnięto po bryłę, która już była zaprojektowana, narysowana, tnąc po prostu koszty. Przede wszystkim produkcja nowego samochodu od zera, czyli od etapu projektowania, myślę, że była nierealna cenowo w zasięgu ręki. Z drugiej strony ten cały nasz rynek był centralnie sterowany, a pamiętajmy, że w momencie, kiedy my braliśmy licencję na 125P, Rosjanie wzięli licencję na Ładę. Słynną Ładę Żiguli, która no, była odrobinę lepsza, zwłaszcza silnikowo, pod kątem polskiego Fiata. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale mówi się, że Rosjanie tutaj też trochę maczali w tym palce, żebyśmy nie mieli lepszego samochodu ich Łady.
1: No, wszystko jest możliwe, biorąc pod uwagę też czasy, jakie to były, że Rosjanie właściwie rządzili Europą Wschodnią, więc mogli robić, co chcieli. To nie była gospodarka rynkowa, tylko gospodarka centralnie planowana i w różnych miejscach, jak się okazywało, się planowało, aczkolwiek i tak sznurki prowadziły do jednego miejsca, czyli do Moskwy, więc co tam postanowiono, to inni wykonywali. Miało to swoje wady i zalety, bo to trochę jest jak dzisiaj w Unii Europejskiej. Oczywiście mówię teraz o tym projektowaniu, że jedni produkują traktory, inni samochody, no ale to wtedy było na chorych zasadach i to nie mogło się udać. No tak czy owak, Polonez też trafił do naszej świadomości, do naszej historii, też przyłożył do tego rękę tym razem Bronisław Cieślak, a właściwie no, kreowana przez niego postać, czyli porucznik Borewicz. No ale to już zupełnie inna historia. My do naszej rozmowy wrócimy za kilka minut. Zachęcam Państwa, żeby Państwo z nami zostali. Jeszcze będziemy wspominać dużego Fiata, ten rekord i to, czym to auto stało się dla nas, Polaków. A naszym gościem jest dzisiaj pan Marek Prokopowicz.

0: PRK Polskie Radio Kierowców 21.30. Tak tu sobie rozmawiamy o tym dużym Fiacie i o Polonezie. No i ciekawe, czy państwo wiedzą, jaki był test szczelności Poloneza. Jeżeli zamknęło się kota w nocy w tym samochodzie i uciekł, to auto było nieszczelne, a jak nie uciekł, to było szczelne.
1: A koty sprytne są.
0: A koty są sprytne. No i właśnie z tego się śmialiśmy przed chwilą. No dobrze, ale śmiech śmiechem, pora sprawdzić, co na drogach. 21.30. Kamil Olak zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nadal problemy na autostradzie A4 między węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa. Na 45. kilometrze auto osobowe uderzyło w barierę i jezdnia w kierunku Wrocławia nadal jest zwężona. Zablokowany jest lewy pas ruchu. Na Krajowej 28 w Małopolsce też nadal są problemy z przejazdem. W zasadzie tego przejazdu nie ma na odcinku Raba Niżna Mszana Dolna. Na 79. kilometrze droga pozostaje zablokowana i obowiązuje tam objazd drogami lokalnymi. Zablokowana jest też Krajowa 16 w Podlaskiem między Augustowem a granicą państwa z Litwą. W Ogrodnikach bus zderzył się z ciągnikiem rolniczym i nie przejedziemy w tym miejscu w obu kierunkach, a konkretnie na 386. kilometrze. W Ogrodnikach najlepiej skręcić w kierunku miejscowości Żegary i drogami lokalnymi przez Dusznicę dojechać do granicy państwa. Przypomnijmy, drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Mikołajowice a węzłem Wądroże Wielkie. Na 101. kilometrze w kierunku Wrocławia jedziemy już całą szerokością jezdni. Jeden z pasów był zablokowany przez zepsute auto osobowe. Wcześniej odwołano też utrudnienia na Dolnym Śląsku na trasie S5 między węzłem Kryniczno a węzłem Widawa-Wrocław. Na 152. kilometrze został odblokowany pas w kierunku Wrocławia, który był zajęty przez zepsutą ciężarówkę. I teraz już podróżujemy w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Wszystkimi pasami jezdni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kto wie, może gdyby nie zima stulecia połączona ze światowym embargiem gospodarczym na Polskę, to losy kraju i motoryzacji potoczyłyby się zupełnie inaczej. A tak, mamy to, co mamy, pisze nasz słuchacz Direx. To ja dodam tak, a tak to nie mamy tego, co byśmy chcieli. Ale to wyjdzie i tak na to samo. PRK, Polskie Radio Kierowców, nasza aplikacja czeka, proszę pisać, mówić, zachęcam.

0: 24 minuty do 22. Wracamy do rozmów o dużym Fiacie. Naszym ekspertem jest pan Marek Prokopowicz, Dolnośląski PZM, a także rekordfiata.org. Tam mogą państwo szukać naszego eksperta. Upamiętnienie. Duży Fiat trafił nie tylko do marzeń ludzi, którzy wtedy podczas bicia tego rekordu chcieli go koniecznie mieć, a był jednak trudno dostępny, ale też już po latach trafił na cokół. Jest pomnik dużego Fiata w Polsce, prawda?
1: Tak, istnieje pomnik, który udało się postawić w 2013 roku, kiedy wpadliśmy na pomysł organizacji jubileuszu 40-lecia rekordów polskiego Fiata. I ten pomnik ma całkiem ciekawą historię, bo nie zakładaliśmy, że on w ogóle powstanie. Natomiast działając trochę na tej zasadzie kuli śnieżnej sobie słowa zasady, o której wcześniej wspominałem, ludzie tak entuzjastycznie podeszli do tego, żeby wrócić po 40 latach do tematu rekordu i przypomnienia tego wszystkiego, co się działo na podwrocławskiej autostradzie, że ten pomnik w zasadzie powstał za naszymi plecami. I stoi dziś przy zjeździe Kąty Wrocławskie, przy stacji benzynowej. W tym miejscu w 1973 roku znajdował się zajazd o pięknej nazwie Oaza. I ten zajazd, ta oaza, była bazą serwisową całego rekordu. Zachęcam do zobaczenia, bo jest to też rekordowy pomnik, a w zasadzie rekordowy 125P, dlatego że jest wycięty z jednej bryły granitu.
0: O, waży tego nie wiedziałem.
1: Waży 16 ton. No i chyba jest jedynym Fiatem, który przeżyje nas wszystkich i nie zardzewieje, więc myślę, że postawiliśmy taką pamiątkę tego rekordu, no całkiem trwałą. 10 lat później wyorganizowaliśmy 50-lecie rekordów, zrobiliśmy coś mniejszego, mianowicie powstał wrocławski krasnal, który siedzi na 125. Ten krasnal zakończył tournée i będziemy go wreszcie we Wrocławiu montować. Także zachęcam do śledzenia strony internetowej czy naszego fanpage'a pod taką samą nazwą. Na pewno zorganizujemy z tej okazji jakieś małe spotkanie.
0: Zachęcam proszę dać znać wcześniej, na pewno to zapowiemy.
1: Oczywiście, zapraszam całą redakcję, bo będzie to całkiem historyczne wydarzenie i mam nadzieję, że on już utknie w tym Wrocławiu na dobre, ten nasz krasnal rekordowy. Zresztą jest przepiękny i ten samochód również został idealnie odwzorowany. Natomiast zachęcam też do odwiedzin strony internetowej rekordfiata.org. Tam jest cała historia rekordu napisana przez mojego przyjaciela Jacka Ślopka, który spędził kilkanaście lat w archiwach.

0: przejrzał wszystkie gazety z 73 roku, wszystkie materiały filmowe, zdjęciowe. Jest również galeria zdjęć Ireny Komar, która towarzyszyła zespołowi fabrycznemu w tym 73 roku podczas bicia rekordu i zdjęcia są fenomenalne. One są wszystkie do obejrzenia na stronie. Na stronie jest również cała mapa próby bicia rekordu. Gdy spojrzymy na tą mapę, a potem będziemy jechać tą naszą dolnośląską częścią A4, to łatwo rozpoznamy, gdzie były nawroty w tym rekordzie i jak ten rekord jechał. No niestety mamy już idealną nawierzchnię, więc nie ma tego łopotania tych płyt, ale no, zachęcam nad taką odrobiną refleksji a propos tego rekordu, no bo rzeczywiście to było trudne do zrealizowania. Ja nie wyobrażam siebie, również mam 125P, żebym dał radę uczestniczyć w takim rekordzie jako kierowca.
1: Tak, to rzeczywiście było... Oczywiście Andrzej Jarszewicz mówił o tym, że to tam nic takiego, ale to mordercze przedsięwzięcie i dla każdego z nich musiało być to ogromne wyzwanie, nie tylko takie związane z tężyzną fizyczną, ale też psychicznie, żeby to znieść, zwłaszcza to potem stukanie w głowie, które zostawało. Ale zaciekawił mnie pan tym krasnalem wędrownym. To gdzie on był? Skąd on wraca?
0: Postanowiliśmy upamiętnić ten nasz jubileusz, tworząc krasnala. Natomiast krasnal w otoczeniu miejskim wymaga bardzo dużej ilości uzgodnień. Nam zależało nad tym, żeby to miejsce było albo związane motoryzacyjnie, albo wyeksponowane, jeżeli chodzi o miasto Wrocław. Natomiast my mieliśmy kilku partnerów, tworząc ten jubileusz, również gmina Kąty Wrocławskie, i ten krasnal trafił do Kątów Wrocławskich, do tamtejszej Izby Pamięci, gdzie stanowił element wystawy związanej z rekordem. Po tym czasie ten krasnal powędrował jeszcze do naszego muzeum, gdzie również miał element wystawy takiej stałej formie uzupełnienia całej wystawy o rekordzie. Natomiast teraz już jest najwyższy czas, żeby umiejscowić go w sposób trwały w jedno konkretne miejsce. Mamy wskazane już takie miejsce w centrum miasta, w bardzo ładnym otoczeniu. Także myślę, że tam już zagości na dobre.
1: Tego państwu życzymy, żeby jak najszybciej tam się znalazł i żeby można było się nacieszyć. Zachęcamy też słuchaczy do tego, żeby odwiedzić i Wrocław, i to miejsce, gdzie duży Fiat, pomnik dużego Fiata stoi. A ja sobie pomyślałem, nie wiem, oglądał pan film Amelia? Taki film? Tam krasnal był podróżujący. Pomyślałem, że może stąd inspiracja.
0: Oglądałem film, ale absolutnie nie pamiętam tego krasnala.
1: Tam był taki krasnal, którego zdjęcia przesyłano z różnych miejsc. Najpierw skradziono z ogrodu, a potem był pod Łukiem Triumfalnym w Paryżu. Gdzieś tam na koniec wrócił do ogrodu. Ale to taka mimowolna, nawiasem mówiąc. Bardzo, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan Marek Prokopowicz, Dolnośląski PZM, rekord Fiata... Org. Byłem na tej stronie, właśnie w tym momencie jestem i zachęcam, naprawdę warto tam zajrzeć. Piękne zdjęcia, dużo informacji. Kochajmy dużego Fiata, bo zasłużył na to, żebyśmy o nim pamiętali, a nie tak po prostu potraktowali go jako coś, co już może rdzewieć i zniknąć. Niech nie znika. Bardzo panu dziękuję za tą rozmowę i mam nadzieję, że niedługo do usłyszenia.
0: Serdecznie panu dziękuję za rozmowę i za pamięć o rekordzie.
1: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia.

0: 10 minut do 22. PRK, Polskie Radio Kierowców. Kamil Olak, wiadomości dla kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Brzeka, węzłem Opole Zachód. Na 208 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowany jest prawy pas i awaryjny w kierunku Katowic. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na Dolnym Śląsku na autostradzie A4, te między węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa. Na 45 kilometrze, po tym jak auto osobowe uderzyło w bariery, jezdnia w kierunku Wrocławia była zwężona, ale teraz już poruszamy się tam wszystkimi pasami. Utrudnienia trwają natomiast na Krajowej 16 w Podlaskiem, między Augustowem a granicą państwa z Litwą. W Ogrodnikach bus zderzył się z ciągnikiem rolniczym i na 386 kilometrze droga pozostaje zablokowana. Na Krajowej 28 w Małopolsce też problemy nie minęły. Chodzi o odcinek Rabaniżna-Mszana Dolna. Na 79 kilometrze po wypadku droga jest zablokowana. Jeszcze do północy potrwają prace na autostradzie A4 w Opolskiem między węzłem Brzeka a węzłem Opole Zachód. Na jezdni w kierunku Wrocławia prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. Dłużej, bo do jutra, do godziny 6 rano, drogowcy spowolniają nas na drodze krajowej numer 42 na odcinku Duczów Mały - Ligota Dolna. Tam trwa odnowa oznakowania poziomego na odcinku 20 km. W województwie śląskim natomiast na drogowców uważajmy na krajowej 44 w Przyszowicach. Nie, oni będą pracować jutro między 8 a 13 i tam będzie wprowadzone ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Motoretro. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Idalia Mirecka, Kamil Olak, Wiktor Sudyka i Marcin Koczyba. Do usłyszenia!

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Halo,
1: czy to ty?
2: Ano, to jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
2: A matuju. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na tydny, a nocy.
1: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie.